bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: SK-ROK Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie, Marcin Bąk. Kolejne spotkanie z cyklu Obrazy z historii Kościoła. Dzisiaj znowu wracamy do podcyklu, który ma na celu prezentowanie bardzo bogatego życia zakonnego, zgromadzeń, zakonów najróżniejszych, które są bogactwem Kościoła katolickiego. I dzisiaj będziemy rozmawiali o takim zgromadzeniu, które w Polsce jest dosyć znane. Znane jest także na świecie, księża redemptoryści. Moim i Państwa gościem jest, jakżeby inaczej, przedstawiciel tegoż właśnie zgromadzenia, ksiądz profesor Paweł Mazanka. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, dziękuję za zaproszenie.
1: Gdy rozmawiamy o zakonach, to najczęściej przed oczyma, wiadomo, że rozumujemy zawsze jakimiś stereotypami. I jeżeli mówimy zakonnik, to widzimy osobę w habicie, na ogół w kapturze na głowie, czasem przepasaną jeszcze sznurem, z jakimiś klapkami na nogach. Wygląda to bardzo romantycznie, no ale z drugiej strony nie wszystkie zakony w tej chwili tak wyglądają. Zacznijmy może od tego, czy zakon redemptorystów jest zakonem starym, średnio starym,

0: czy też stosunkowo młodym w historii Kościoła.
1: Tak, chyba jesteśmy gdzieś po środku. Istniejemy już 284 lata, czyli jak czasami firma reklamuje się, że istniejemy od, no to nasza firma, że tak powiem, no prawie 300 lat. Dokładnie zostaliśmy założeni w 1732 roku przez świętego Alfonsa Marię Liguoriego na południu Włoch koło Neapolu. A więc istniejemy 300 lat, około 300 lat już blisko będzie, a w Polsce jesteśmy już od roku 1883, już na stałe. Sprowadził nas ojciec Bernard Ubieński, kandydat na ołtarze.
0: Proszę powiedzieć, zakony, taki ogólny podział na zgromadzenia, z tego co ja się orientuję, to są albo zakony ściśle mnisze, czyli oparte na regule świętego Benedykta, są zakony zbiorczo nazywane zakonami żebrzącymi, czyli franciszkanie, dominikanie, augustianie, karmelici, są instytuty, też jest takie pojęcie. I czy do której z tych dużych rodzin, dużych kategorii dałoby się redemptorystów zaliczyć?
1: Tak, ściśle mówiąc, my nie jesteśmy zakonem, jesteśmy zgromadzeniem i pełna nazwa naszego zgromadzenia brzmi Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela w języku polskim. W języku łacińskim jest to kongregacjo, zgromadzenie, kongregacjo Sanctissimi Redemptoris, bo odkupiciel po łacinie to redemptor i stąd utarła się krótka nazwa redemptoryści, od tego słowa odkupiciel. I my jesteśmy zgromadzeniem, a więc zakon, który został nieco później założony, bo te zakony stare, jak zakony dominikanów, franciszkanów, no to właśnie mają ten przydomek, że to są zakony i oczywiście tam troszkę inne jest prawodawstwo.
0: Po łacinie ordo, prawda? Ta, tam zawsze ta, w nazwie się pojawia ordo.
1: Tak, a u nas jest congregatio. Ale istota tych zgromadzeń czy zakonu jest oczywiście ta sama, bo każdy z zakon, czy później zakładane w nowożytności zgromadzenia, no składają, zakonnicy składają trzy śluby i to jest jakby stanowi o domenie naszego życia. To jest śluby na wzór naszego Pana Jezusa Chrystusa, a więc ślub ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Z tym, że nasz założyciel dołożył jeszcze ślub, przysięgę wytrwałości po to, aby realizować cel zgromadzenia, no, żeby też nie było pokusy cofania się czy występowania, mamy tak zwany ślub wytrwałości. I żeby jeszcze może zakończyć ten wątek, nasz założyciel złożył jeszcze prywatny ślub. To chyba jedyny ze świętych, a mamy ich pewnie już ponad około 3000 w kościele, jedyny ze świętych, który oprócz tych trzech ślubów i tej przysięgi wytrwałości złożył jeszcze dodatkowy ślub, to znaczy niezmarnowania ani chwili czasu. Może to się wydaje dosyć dziwne, ale przecież nie chodziło mu o to, żeby ciągle pracować. Nie, on wspaniale przecież i grał na pianinie, układał pieśni religijne, chociażby pieśń Stąpiłeś z Gwiazd Dalekich, ta kolęda przepiękna, we Włoszech szczególnie znana, to jest jego autorstwa, malował i też przecież cieszył się wycieczkami różnymi, przechadzkami w góry, ale kiedy odpoczywał, to odpoczywał, ale kiedy pracował, to pracował, kiedy się modlił, to się modlił. I ten ślub, no, jest bardzo charakterystyczny. Nasz założyciel jest to święty wieku oświecenia, bo zmarł w roku 1787, a więc jest to czasy oświecenia. On napisał 111 książek. Proszę sobie wyobrazić. Kiedy on to robił, to ja nie bardzo wiem. Nie
0: miał do pytania. Założyciela jeszcze sobie przejdziemy, natomiast chciałbym moment jeszcze zatrzymać się przy tych kwestiach, nazwijmy, formalnych, związanych chociażby z zewnętrzną symboliką.
1: Tak jest.
0: Te zakony, o których już wspominaliśmy wcześniej, czyli właśnie stare, średniowieczne, o rodowodzie średniowiecznym, zawsze mają jakąś charakterystyczną cechę zewnętrzną, czy to krój, czy kolor habitu, czy kształt krzyża, ale z kolei jezuici nie mają ani jednego elementu i to też był taki punkt jakby honoru świętego Ignacego Loyoli, że żadnego wyróżnika nie przyjmuje. Jak jest z redemptorystami?
1: Proszę pana, drodzy państwo, nasz założyciel też należał do tych zakonników, którzy raczej skromnie i z prostotą

0: patrzyli na rzeczywistość, dlatego on w zasadzie nie zmienił stroju dla naszego zgromadzenia w stosunku do tego stroju kapłańskiego, którego nosili księża w Neapolu w wieku XVIII, bo przypomnę założenie naszego zgromadzenia 1732 rok. A więc, czyli krótko mówiąc, nasz strój zakonny to jest strój księży, którzy chodzili tak ubrani właśnie, a nie inaczej, w wieku XVIII na południu Włoch. I czym on się charakteryzuje? No bo jest to troszkę inny strój niż kapłanów tu w Polsce czy w obecnym czasie. Znaczy, mamy czarną sutannę, mamy pas, przepasani jesteśmy pasem i właśnie tutaj dodał nasz założyciel różaniec z boku przy pasie i do tego jest biała koloratka na zewnątrz, duża biała koloratka do tego habitu. Także jesteśmy rozpoznawalni, prawdopodobnie po tej koloratce, która jest biała na zewnątrz, no i czarna sutanna, czarny habit i z tym różaniec. To jak ludzie nas widzą, to którzy się troszeczkę orientują w życiu kościelnym, o, redemptorysta. Tak, to tylko tym się różnimy.
1: Wspominał ksiądz już o tym czasie powstania zakonu, że był to czas, no, w ogóle dla Europy dość gwałtownych, chociaż początkowo niezauważalnych zmian i dla Kościoła teraz z perspektywy czasu widzimy okres bardzo trudny.
0: Tak.
1: Okres oświecenia, kiedy już nie pojedyncze osoby czy jakieś grupki ludzi, ale całe potężne instytucje zaczęły z tym Kościołem walczyć. Najpierw tylko piórem, ale potem zaczęła się ta walka w sposób bardziej instytucjonalny. Czy życie założyciela też w jakikolwiek sposób naznaczone było tymi właśnie czasami i tą walką? To jest Królestwo Neapolu, prawda? Południe, tak, tak.

0: tym, że przez długi czas nie mógł nawet marzyć, żeby powołać nowe zgromadzenie, dlatego że była taka tendencja, że nowych zgromadzeń w Królestwie Neapolu absolutnie już nie będą zakładać, z racji też, trzeba powiedzieć szczerze, ilości tych zakonów. Proszę sobie wyobrazić, że w samym Neapolu było kilkaset księży. W każdym bądź razie, w tej chwili nie mogę dokładnie powiedzieć, przepraszam, ale było bardzo dużo księży i dlatego nie dziwmy się, że i władze świeckie też nie były zainteresowane tym, żeby...
1: Kolejnym zgromadzeniem.
0: Podobnie, gdy jeszcze może wybiegnijmy troszkę naprzód, gdy pierwszy redemptorysta przyszedł do Polski, był to święty Klemens Maria Hofbauer, czyli dworzak, i osiedlił się w Warszawie w roku śmierci naszego założyciela, czyli pierwszy redemptorysta do Polski przyszedł w 1787. Mieli iść dalej na północ do Kurlandii, ale zła pogoda, zatrzymali się na Starówce, na Nowym Mieście, i tam zostali do roku 1820. A zostali, jak się zakończyła ta pierwsza misja redemptorystów w Polsce? Po prostu zostali wypędzeni na skutek intryg ludzi oświecenia, w tym masonerii, którzy wprost pisali do Napoleona, bo wtedy władza była pod władzą francuską, i Napoleon osobiście podpisał dekret kasacyjny redemptorystów, wtedy zwanych benonitami, bo od kościoła świętego Benona na Starówce w Warszawie, że po prostu w ciągu pół godziny musieli się wynieść do postawionych powozów i zostali skasowani. Dzięki absolutnie tutaj walce wrogów kościoła z tym taki słynny mason Zachariasz Werner, który wszedł do naszego, to był austriacki człowiek z Austro-Węgier wtedy, i wszedł do naszego kościoła na Starówce i zauważył, jak redemptoryści pięknie odprawiali nabożeństwo z krzyżem, to było wielkopostne nabożeństwo, i pisze do swojego kolegi do Wiednia w ten sposób: wyobraź sobie, że wszedłem do kościoła tych benonitów i widziałem wielki krzyż położony na posadzce. Z chęcią bym rozbił ten krzyż na plecach z któregoś z tych, znany pisarz. I on, proszę państwa, w Wiedniu spotkał się z wypędzonym świętym Klemensem i na skutek dyskusji, rozmowy zamieszkał w jednym pokoju, został księdzem i wspaniale głosił, bo był człowiekiem wykształconym, wspaniale głosił Słowo Boże właśnie w Wiedniu. Zachariasz Werner, ten ówczesny.
1: Czyli taki powtórzenie manewru świętego najpierw Szawła, a potem świętego Pawła.
0: No dokładnie, dokładnie.
1: Takie historie się zdarzają, na szczęście zdarzają w historii świata cały czas. Wróćmy znów do Królestwa Neapolu, do XVIII wieku i do samej postaci założyciela. No bo najczęściej wiele o założycielu i o późniejszych losach jego dzieła możemy dowiedzieć się poprzez studiowanie historii jego rodziny, skąd on pochodził, skąd się wziął, gdzie wzrastał, dlaczego się ukształtował taki właśnie człowiek.
0: Bardzo dobre pytanie. Święty Alfons urodził się w 1696 roku w pobliżu Neapolu i był pierworodnym synem wielkiej rodziny neapolitańskiej szlachty. Otrzymał solidne wykształcenie, studiował języki klasyczne, nowożytne, poznał literaturę, zajmował się malarstwem, muzyką. Dość powiedzieć, że mając lat 16, był bardzo zdolnym pierworodnym synem państwa Liguorich. Mając lat 16 zdobył doktorat prawa kościelnego, ale również prawa świeckiego. I był bardzo cenionym adwokatem. Gdy zaczynał pracę adwokata, napisał sobie takie 10 punktów, 10 takich jakby kanon, jak będzie pracował, w jaki sposób będzie realizował to swoje powołanie jako adwokat. Między innymi było takie tam zdanie, jeden punkt, że nigdy nie podejmę się sprawy nieuczciwej. I w 23 roku, a więc gdy już był znanym adwokatem, podjął się bardzo złożonego procesu pomiędzy dwoma znakomitymi, znanymi rodami właśnie w Neapolu. Zobaczył, że jest sprawa słuszna i zgodził się, że będzie bronił tej jednej właśnie rodziny. Tymczasem druga strona i sąd na skutek intryg doprowadzili do tego, że Alfons przegrał tę głośną sprawę. Cały Neapol się, tam chodzi o sprawy majątkowe, wielkie połacie ziemi. W każdym razie on przegrał tę sprawę. Był bardzo ambitny, przeżył to. I wtedy na sali sądowej tylko powiedział: żegnajcie sądy, już mnie więcej tu nie zobaczycie. I to był moment po gruntownym potem przemyśleniu i pomimo ostrych sprzeciwów ojca postanowił wstąpić do seminarium i przyjął święcenia jako ksiądz diecezjalny w wieku lat 30, czyli już troszkę, no już miał pewne doświadczenie. I zaczął pięknie pracować, bardzo oddanie wśród biedoty neapolitańskiej. I pewnego dnia musiał wyjechać troszkę dalej na południu, tam w stronę Amalfi, na południu jeszcze Neapolu, żeby odpocząć. I tam między górami spotkał pasterzy. Biednych pasterzy, którzy to było niedaleko od Neapolu, gdzie tak tych księży było, tam jeden ksiądz, zdaje się, było na 200 osób, czy nawet mniej. I pyta się tych pasterzy tak: czy wychodzicie do kościoła? A oni mówią, że nie chodzą. Aha, nie chodzicie. W ogóle nie chodzicie do kościoła? No nie, bo tu nie ma kościoła. Aha. A czy wy się umiecie modlić? No nie bardzo. I w końcu zadał im ostatnie pytanie: a czy wy jesteście ochrzczeni? A oni się pytają: a co to jest chrzest?
1: I to, niesamowite, i to, Włochy,
0: i to bardzo nim to wstrząsnęło. Tak, niedaleko Neapolu, gdzie tam ksiądz i tych kaplic, tych różnych kapliczek, zakonów, a tu ludzie są, którzy nie są ochrzczeni. I to tak nim wstrząsnęło, że właśnie to był ten impuls, który prowadził do założenia zgromadzenia ojców redemptorystów. I może jeszcze tylko powiem, że naszym głównym celem jest iść za przykładem Jezusa Chrystusa, głosząc Ewangelię ubogim. Ubogim, właśnie akcent na tych, którzy są ubogi, ubodzy, którzy są i ubodzy materialnie i duchowo.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie do naszej rozmowy o zakonie redemptorystów, no i siłą rzeczy do rozmowy o założycielu tegoż zakonu, czyli świętym Alfonsie. Ksiądz przed przerwą mówił tutaj o pewnej jego drodze życiowej, że był w ogóle człowiekiem

0: no, w jakiś sposób genialnym, bo tak. Przed 20 rokiem życia uzyskać już doktorat z prawa nie jest rzeczą taką prostą. Oczywiście. Mówił ksiądz o takim gwałtownym zwrocie w jego życiu, jakim była no, na pewno porażka osobista, choć niezawiniona, ale porażka boleśnie, którą odczuł czyli przegrany proces w wyniku, on był adwokatem, proces został przez jego stronę przegrany, czyli przez niego przegrany. No i że to był taki wstrząs, który zaowocował pójściem do seminarium.
1: On 3 dni zamknął się, nie wychodził. Nie wychodził w ogóle z mieszkania.
0: Czyli silna depresja zapewne. Chciałbym wrócić trochę jeszcze do jego dzieciństwa, do przeszłości i zapytać o jego drogę duchową. Czy zachowały się jakieś relacje na temat jego drogi duchowej? Bo jak czytamy sobie żywoty różnych świętych, to często jest tak, że takie gwałtowne zwroty w życiu wiążą się również z gwałtownym zwrotem właśnie w kwestiach religijnych. I tutaj święty Ignacy, którego imię już przywoływałem w tej audycji, wiemy, że do pewnego momentu prowadził życie bardzo światowe, no mówmy otwarcie, bardzo grzeszne. Tak. On miał na koncie ileś pojedynków, podobno zresztą świetnie władał rapierem, miał jakieś skandale natury obyczajowej też za sobą.
1: No tak.
0: Potem gwałtowne przeżycie, też kalectwo fizyczne, ileś dni odosobnienia i zmiana życia, ale całkowita. Również ta zmiana życia duchowego, religijnego. Co wiemy o życiu religijnym założyciela redemptorystów przed tym zwrotem gwałtownym w jego życiu cywilnym?
1: Tak. No, dobre pytanie. Tu jest, mamy troszkę inną postawę, inną osobowość niż wspomniany święty Ignacy. Święty Alfons Liguori wzrastał w religijnej neapolitańskiej rodzinie. Zarówno jego ojciec, a szczególnie mama. Mama mu zaszczepiła bardzo taką pogodną, ciepłą duchowość, jeśli można tak powiedzieć. To znaczy ukierunkowaną na Eucharystię, a szczególnie na przeżywanie kultu świętych w tym kultu i wielkiej atencji do Matki Bożej. Także on miał te fundamenty religijne, to on miał ugruntowane w rodzinie i to na pewno też zaowocowało, że on tą porażkę wielką, to on umiał wykorzystać. On owszem, no, miał te 3 dni jakby, czy dłużej też, no, załamania. Ojciec no bardzo nalegał, żeby nie rezygnował z tej adwokatury, dlatego że szykował go co najmniej na ministra w rządzie Neapolu.
0: Wspominał ksiądz, że on w ogóle był pierworodnym synem.
1: Pierworodnym, tak.
0: No to przecież mógł zostać dziedzicem majątku.
1: Dziedzicem wielkiego majątku. Ojciec był admirałem całej floty Neapolu. To była to bardzo znana postać i szykował tego pierworodnego syna na jakieś poważne stanowisko. I wtedy, gdy Alfons mu, syn ten pierworodny, że mimo tego wykształcenia starannego, tych i środków finansowych i tak dalej, przecież on miał nauczycieli w domu prywatnie, że jednak idzie do seminarium, to ojciec go uderzył w twarz. Był porywczy, to był żołnierz. No mama zaczęła płakać, tam uspokajać ojca, męża swojego. I ojciec zresztą wiedział, że Alfons jak sobie coś już postanowi, to już go nie odwróci. No i z czasem tata, no jak człowiek, prawda, jak ojciec, no przyjął tą pewną życiową porażkę, ale sobie tak to wymyślił, że no dobrze, zostanie na pewno biskupem, a może kardynałem.
0: Tak, a może i wyżej.
1: A może i wyżej, bo zdolny, zna języki, religijny człowiek. On nie miał jakiegoś właśnie przeszłości takiej, jakiejś bardzo negatywnej. Dlatego tak sobie wykoncypował ojciec, że zostanie, ja tam załatwię, biskupem na pewno zostanie. I się uspokoił właśnie, I druga...
0: Czyli znowu myślenie w kategoriach takich światowych. Droga kościoła, ale niech będzie kimś.
1: Niech będzie kimś, no nie tam zwykłym takim ojczulkiem, jak to mówią, ale na stanowisku. Święty Alfons, właśnie mówimy, że miał te dwa takie wyjścia, exodus, prawda, biblijne wyjście. Miał to wyjście z tego starego życia. To pierwsze wyjście było wtedy, gdy on wyszedł

0: z tej adwokatury, z tych sądów. To było ten egzodus jego bardzo też, no, zasadniczy, pewnie i bolesny. Tak. To było pierwsze wyjście. Poszedł do kościoła z szpadę, miał taki sztylecik, bo wtedy ta szlachta na Apolu tak no, złożył.
1: Czyli pod bronią
0: złożył na ołtarzu Matce Bożej jako pewny taki symbol, że rezygnuje z życia świeckiego, idzie do seminarium. To było to pierwsze wyjście. No, jakoś to ojciec przyjął. Ale proszę jeszcze zauważyć, że czekało go drugie wyjście i drugie bolesne też doświadczenie ojca. Bo gdy on już jako ksiądz i bardzo znany, bo szybko znowu zdobył sławę jako ksiądz w Neapolu, bo pracował z biednymi, zakładał tak zwane kaplice wieczorne, gdzie gromadził młodzież, gromadził biednych ludzi bezdomnych i tych kaplic już tam było bardzo dużo. No był bardzo znany już. Cenionym był spowiednikiem, rekolekcjonistą, zapraszali go. No i rzeczywiście miał przed sobą karierę. I gdy on się znalazł w tych górach i wrócił z tego odpoczynku i powiedział, że on rezygnuje z życia diecezjalnego, zakłada zakon, to mówimy, że to jest to jego drugie wyjście. To wyjście, można powiedzieć, z Egiptu było i z Babilonii. Tak jak każdy człowiek ma te dwa wyjścia, co najmniej w swoim życiu osobistym. I wtedy ojciec się całkiem już na niego zezłościł i po prostu nie mógł tego zaakceptować. Jak ty będziesz mieszkał ubogo w jakichś prymitywnych domach, mieszkaniach jakichś, to nie. I dopiero gdy przechodząc, tak mówią źródła, koło kościoła wieczorem, ten ojciec i zobaczył tłumy ludzi przed kościołem i ktoś przemawia. I on się tam patrzył i kto to przemawia? I zaczął słuchać, a mówią, że to Alfons Liguori. I on wtedy zaczął płakać i wtedy dopiero podobno zaakceptować już całkowicie
1: ten wybór.
0: Mhm. Także, że no tak tu było te właśnie od strony takiej osobistej. Także, że ten fundament religijny nasz założyciel wyniósł no Bogu dzięki z domów i on się charakteryzował tą ogromną takim ciepłą religijnością. Dlaczego? No dlatego, że proszę Państwa, jeszcze może wspomnijmy krótko, że te czasy właśnie oświecenia w kościele, no, charakteryzowały się między innymi dwoma skrajnościami. To był rygoryzm i laksyzm. Rygoryzm, tam proweniencji jeszcze jansenistów i innych kierunków, no, mocno akcentowano przykazania i wypełnienie prawa. No, z drugiej strony był laksyzm. To znaczy, no, nie przejmujmy się tak zbytnio tym przykazaniami bożymi i tak dalej, no, sumienie rozstrzyga o wszystkim i tak dalej. I święty Alfons, jemu udało się iść drogą środkową. To znaczy, że on potrafił pogodzić godność człowieka, wolność człowieka z wymaganiami, które płyną z objawienia. I to konkretnie właśnie zaowocowało przez ponad 10 lat pisał tak zwaną teologię moralną. To są 4 bardzo opasłe tomy i wydał tą teologię moralną, która była przez wiele dziesiątków lat jeszcze wydawana i całe seminaria w Europie uczyły się na teologii moralnej świętego Alfonsa. I chociażby Jan Paweł II napisał z okazji 200-lecia śmierci naszego założyciela, że ta jego teologia moralna, ten złoty środek jest wzniosłym dziełem nie tylko poprzez wysoki poziom doktryny chrześcijańskiej, ewangelicznej, a i przez szczególne wyważenie sądów, ale również przez to takie bardzo duszpasterskie nachylenie. Także, że chociażby to dzieło, teologia moralna, no bardzo znane w kościele, właśnie nasz założyciel zasłynął właśnie tym złotym środkiem.
1: To jest niesamowite, co ksiądz profesor tutaj opowiada o założycielu i świętym Kościoła zarazem, bo widzę tutaj wiele schematów, które powtarzają się w żywotach wielu świętych. Widocznie droga do świętości bywa nieraz podobna. To składanie broni na ołtarzu, które występowało w historii u wielu świętych, no, także u świętego Ignacego, gdzie on ten swój miecz składa na ołtarzu. Tak. Święty Franciszek, który też popada w konflikt z ojcem, który też widzi ukochanego syna jako dziedzica swojego interesu, bo że on miał dobrze prosperujący handel bławatny i też nie może się pogodzić z czym? Z tym, że jego syn dobrowolnie wybiera skrajne ubóstwo i takie poniżenie wręcz. Także jak widać...
0: Edyta Stein, tak, chociażby też.
1: Rezygnuje z kariery uniwersyteckiej wspaniałej.
0: Tak, na przekór z ogromnemu zdziwieniu całej rodziny wykształconej, ówczesnej. Prawda?
1: Także bycie świętym czasem jest niełatwe i to nie tylko dlatego, że nam się wydaje, święty to musi być męczennik rzucony lwom na pożarcie albo gotowany w oleju. Nie. Czasem to jest po

0: drogą, która dla tego świętego jest najlepszą. I to, ja domyślam się, że w życiu każdego świętego, który takich wyborów dokonywał, które nie spotykały się z akceptacją albo pełną akceptacją najbliższych, to też musiało być bolesne, bo przecież oni widzieli tą czasem płacz, czasem smutek, czasem wściekłość tych swoich najbliższych i po ludzku musieli to odczuwać, a jednak wybierali tą drogę, która w ich przekonaniu była drogą dla nich przez Boga jakoś naznaczoną, no i Kościół to później jednak zatwierdził, wynosząc te osoby na ołtarz. Wspominał ksiądz o tym, że taką osią pracy po tym drugim Exodus świętego założyciela była praca wśród osób ubogich, zarówno materialnie, jak i ubogich, zaniedbanych. W tej chwili jest takie modne słowo, zwłaszcza w kręgach lewicowych, wykluczonych. Ono chyba pasowałoby jak najbardziej do tych osób.
1: Wykluczeni, tak.
0: Osoby wykluczone. Był dobrym kaznodzieją?
1: Świetnym kaznodzieją. No, na pewno, jeżeli my jako redemptoryści, jeżeli tak możemy powiedzieć trochę nieskromnie, jesteśmy znani w Kościele polskim i w ogóle w Kościele powszechnym, to z racji tego, że my prowadzimy misje ludowe po parafiach i rekolekcje. I to jest nasz charyzmat. I no, trzeba powiedzieć, że jakoś nam to wychodzi. Dlaczego? Dlatego, że no, to jest nasz charyzmat. My jesteśmy w seminarium też tak wychowywani, kształceni, bo nasz założyciel był świetnym kaznodzieją. Proszę Państwa, naprawdę tu wielu było świetnych kaznodziejów w innych zakonach, ale czym się charakteryzowało jego przepowiadanie? Po pierwsze, umiał pogodzić głębie treści, to nie były to jakieś popularne, religijne, że tak powiem, slogany, bo widzimy, ileż on miał przykładów ze świętych, z pism. Ja nie wiem, jak on to w ogóle spamiętał.
0: Przecież no właśnie, czy zachowały się jakieś spisane kazania?
1: Oczywiście, mamy dokumentację, to kilkadziesiąt tomów jego, no, samych tych książek, 111 poważnych książek, niektóre mniejsze, niektóre większe, ale to jest 111 dzieł, proszę Państwa, on w wydaniu przebił Szekspira, w wydaniu swoich dzieł. Był tak znany, że w Europie były dwie oficyny wydawnicze. Jedna była w północnych Włoszech, to dyrektor tej oficyny napisał, że co ojciec przyśle, natychmiast wydrukujemy, nawet gdy będzie to jedna strona. On był bardzo znany. Ale wróćmy, proszę Państwa, do kaznodziejstwa. A więc głębia z prostotą. On bardzo kładł nacisk na bezpośrednie przepowiadanie proste i pisał nam, jako synom duchowym, że masz mówić tak kazanie, że gdy w trakcie kazania wejdzie contadina, czyli chłopka, do kościoła, czyli osoba niewykształcona, ona ma od razu zrozumieć, o czym ty mówisz. I nawet był u nas taki zwyczaj, że jeżeli kaznodzieja, nasz współbrat, wychodził i mówił kazanie i zaczął coś albo zbyt górnolotnie, albo niezrozumiale, to przełożony miał prawo zadzwonić delikatnie w kościele dzwonkiem i on musiał przerwać kazanie. To było upokorzenie, teraz już tego nie ma. Może by się
0: przydało. Może by się czasem przydało i to nie tylko u redemptorystów. Tak się czasem słucha niektórych kazań.
1: Powiedz amen, idzie to dobrze, trzeba to przemodlić i przemyśleć. Co ty chcesz powiedzieć? Jaką ty chcesz puentę dać? Czy to tak mówisz? No daj, jeszcze 15 minut by mówił, jeszcze 20 by mówił w zasadzie. I to w zasadzie nic to nie dodaje. Dlatego nasz założyciel mocno kładł na przygotowanie, na przemodlenie i na prostotę i na przykłady. I jeszcze może, proszę Państwa, zwróćmy uwagę, co charakteryzowało przepowiadanie i w czym jest nowość. Otóż do czasów Alfonsa misje, które prowadzono w parafiach, kładły akcent na znaczenie, na straszliwość grzechu i na nawrócenie. I ewentualnie straszono konsekwencjami, czyli potępieniem. I rzeczywiście ten element strachu w kaznodziejstwie XVIII-wiecznym, on był bardzo obecny i też przynosił owoce, ale Założyciel nas zrozumiał, że te owoce są krótkotrwałe. Człowiek na skutek strachu, on się nawróci, ale nie jest to nawrócenie trwałe, bo za tydzień, dwa jemu to przejdzie i wróci do grzechu. Dlatego nasz Alfons położył, nasz założyciel, święty Alfons Liguori położył

0: Proszę Państwa, uwagę przede wszystkim na miłość do Boga. To miłość ma prowadzić do nawrócenia, a ta miłość, ona się jakby rozpala na bazie trzech tajemnic. I on akcentował narodzenie, czyli żłóbek, mękę Chrystusa, Kalwarię, krzyż i zmartwychwstanie i trzecia sprawa, Jezus obecny w Eucharystii. Te trzy rzeczy, to były jakby trzy centra wokół, oczywiście Matka Boża też, kult do Maryi, ale te trzy centra, żłóbek, ta miłość Jezusa, który narodził się jako to bezbronne dziecię w Betlejem, następnie jego męka, jego straszliwa śmierć i Jezus obecny w Eucharystii. I wokół tego budował, żeby porwać ludzi, ale nie poprzez strach, tylko przez Bóg nas tak Cię kocha. I wprowadził te tygodniowe, czasami dwa tygodnie misji po parafiach i wprowadził nowość, że za pół roku ci sami misjonarze mieli przyjechać i przyjeżdżali do parafii i odprawiali tak zwane renowacje, czyli jeszcze raz misji, żeby odnowić i umocnić te owoce tej misji. I każdy z uczestników mógł nabyć tam za grosze bardzo dobry podręcznik misyjny. Tam to był modlitewnik, ale świetnie zrobiony. Szkoda, że teraz tego nie ma. No, jest tych modlitewników dużo, różnej jakości, ale redemptoryści mieli swoje modlitewniki i dawali ludziom. I wieczorami były szkoły modlitwy. Nie tylko seria kazań, msza święta i idźcie, ofiara spełniona. Nie. Wieczorem uczył ludzi modlić się. Zostawał po mszy świętej, wieczorem uczył się ludzi modlić. Różaniec, ale przede wszystkim rozmyślanie. O, i o medytacji, to no nie wiem, czy mamy czas, ale to on wprowadził kapitalną metodę medytacji, bardzo prostą. Właśnie, że no bez modlitwy, bez słuchania Boga, no to księża przyjadą, powiedzą swoje i jadą, a życie sicut erat in principio. Jak na początku, tak i zawsze. Dlatego on tutaj próbował coś zrobić i trzeba powiedzieć, że jemu się to udawało. Dlatego konkludując ten wątek, no, redemptoryści, proszę Państwa, w Polsce znani są przede wszystkim z misji rekolekcji. My mamy zaproszenia czasami na dwa lata do przodu po naszych klasztorach, bo nas w Polsce redemptorystów jest, mamy 20, wszystkich 24 klasztory w Polsce, nas jest 383 polskich redemptorystów, którzy należą do prowincji naszej polskiej, czyli warszawskiej, ale mamy jeszcze 67 współbraci, którzy pracują w innych jednostkach, w Niemczech, w Ameryce, w innych, także wszystkich polskich redemptorystów jest obecnie 450.
1: Jeszcze bym do tych kwestii związanych z wygłaszaniem kazań na chwilę wrócił. Ksiądz powiedział, że to jest szczególna cecha, szczególny charyzmat i po tym się rozpoznaje też redemptorystów, że dobrze kazania głoszą. Ale tak, charyzmat.
0: Może powiem skromniej, powinni głosić.
1: Także, znaczy, możemy oczekiwać od redemptorysty, że kazanie...
0: Proszę Państwa, ja mieszkam na

0: dobrze kazania głoszą, ale tak, charyzmat...
1: Może powiem skromniej, powinni głosić,
0: tak, że... znaczy, możemy oczekiwać od redemptorysty, że kazanie...
1: Proszę państwa, ja mieszkam na

0: rozstrzelania naszych współbraci w czasie powstania, bo to jest jedyny
1: na woli w czasie tego, woli, tych wielkich rzeźni.
0: Wszyscy zginęli, redemptoryści, jezuici zginęli, inni zginęli, owszem, ale 30, cały nasz klasztor redemptorystów na Karolkowej rozstrzelali i spalili grupa Dirlewangera 6
1: w czasie
0: sierpnia.
1: Tych strasznych 3 dni rzezi woli.
0: Czy nawet 6 dni, tak, bo już potem, no i kiedy były te uroczystości, no tam jeden z naszych mówił kazanie i taka pani szlachetna podeszła, mówi, proszę księdza, proszę ojca, do redemptorystów przychodzi się posłuchać kazania. No tak mi powiedziała, przychodziło się. No i dobrze, że trzymacie ten poziom. No daj Boże, no ale to różnie to było.
1: No tak, ale mówisz, że no właśnie, dość chwalenia, przejdźmy do konkretów, bo charyzmat jest darem. Tak, to jest dar. Tak. Ale no, o dar można się modlić, on zostanie bądź nie udzielony. No tutaj można ufać, że wstawia się też założyciel.
0: Tak, że to nie jest zasługa
1: ale
0: nasza.
1: Ale z drugiej strony też i jakaś własna praca musi być. Ta. Wiemy o tym, że istnieje wręcz taki przedmiot jak homiletyka. Czy homiletyka w zakonie redemptorystów jest jakoś oddzielnie wykładana? Czy macie inny, nie wiem, inną metodologię nauczania tego, jakieś swoje własne triki. Używam tutaj takiego już slangowego określenia, ale chodzi o to, czy macie swoje metody, którymi że jesteście pewni, że swoich braci nauczycie dobrze te kazania głosić.
0: Tak, proszę państwa, tak jak każdy zakon ma swój charyzmat, tak my mamy ten charyzmat kaznodziejski i w związku z tym mamy specjalne narzędzia do tego, no żeby jak najlepiej ten charyzmat realizować. Dlatego w seminarium mamy więcej homiletyki i bardziej praktycznie ona jest postawiona. Na przykład na trzecim roku każdy kleryk musi w kościele wyjść na ambonę i jeszcze przy drzwiach zamkniętych, że seminarium tylko siedzi klerycy i profesor. Ale wychodzimy na ambonę, musimy powiedzieć po trzecim roku kazanie, które potem idziemy do sali i jest po prostu omawiane przez kleryków i przez profesora. Bardzo to kosztuje. To naprawdę, ja pamiętam to pierwsze kazanie, to człowiek już 2 dni przeżywał i oczywiście wcześniej w mniejszych tak zwanych kołach musieliśmy to kazanie przeczytać, przygotować, nie? Także tam sobie samą tego. I potem

0: Już też klerycy jeżdżą z ojcami, misjonarzami. Na przykład teraz mamy Wielki Post, no to jeżdżą na jeden raz przynajmniej na jakieś misje czy rekolekcje po parafiach różnych, od Gdańska po Śląsk i tak dalej, żeby zobaczyć też w praktyce, no i też już podpatrywać
1: czyli
0: tych starych misjonarzy.
1: Mistrza, taki uczeń się uczy najpierw obserwując go.
0: Dokładnie. I następnie poświęcenia, gdy już jesteśmy wyświęceni na kapłanów, część z nas idzie do tak zwanego tirocinium, czyli to jest roczne przygotowanie, ale tylko kaznodziejskie. I tam jest mistrz, ojciec, który jest doświadczonym kaznodzieją, który ma za sobą wiele misji, rekolekcji, jeździł po Polsce, ma różne głębokie doświadczenia, bogate. I on przez rok przygotowuje tych młodych księży już i oni tam tylko piszą tak zwane kazania misyjne. Nic w zasadzie przez rok, oczywiście już wyjeżdżają na pracę, już coś tam, ale są wyłączeni z takiej pracy duszpasterskiej, tylko mają ten rok taki błogosławiony na jeszcze pogłębienie, na właśnie odbycie tego tirocinium i na końcu otrzymują tak zwane krzyże misyjne, to są takie czarne, duże krzyże, no i jadą już w Polskę i głoszą misję, rekolekcję. Zwykle po dwóch jeździmy, jak to są misje tygodniowe, ze starszym kapłanem. No i ten starszy wprowadza tego młodszego. Także, że ten akcent kaznodziejski jest u nas dosyć poważnie traktowany i postawiony znacznie, bo chyba bardziej obficie niż to w innych seminariach.
1: Przypomina mi to, co ksiądz profesor mówi, tak naprawdę dawny system średniowieczny jeszcze wykształcenia na uniwersytetach, gdzie bardzo mocno kładziono nacisk na taki schemat i on chyba dawał dobre owoce. Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I jesteśmy ponownie w ostatniej już części naszej rozmowy o zakonie redemptorystów. Przed przerwą mówiliśmy o tym, że taką cechą wyróżniającą spośród innych współczesnych zakonów jest to głoszenie kazań. Wróćmy znów do wieku XVIII i powiedzmy trochę o historii rozwoju zakonu. Wiemy, że założyciel zmarł jeszcze przed końcem wieku XVIII, tak, ale za jego życia już zakon zaczął się rozwijać i także rozszerzać swoją działalność.
0: Tak. Pierwszy redemptorysta, który przeszedł Alpy i zaczął zakładać wspólnoty tak zwane zaalpejskie, czyli w Europie Północnej, to był właśnie święty Klemens i jego towarzysz ojciec Hybl. To było dwóch redemptorystów, którzy przeszli właśnie z północnych Włoch, z Włoch przeszli do Europy. I tu w Polsce oni byli jako to jacy, znaczy pierwsi redemptoryści. Oni zostali potem redemptoryści, tu ta misja redemptorystów w Warszawie, ona odbywała się na Starym Mieście, mieszkali w kościele świętego Benona, pięknie się rozwijała, była tak zwana nieustanna misja i ta misja, jak wspomnieliśmy, została zahamowana w roku 1808 i redemptoryści zostali wypędzeni z Polski. Święty Klemens osiedlił się ostatecznie w Austrii i tam zmarł w 1820 roku. I redemptoryści z czasem zaczęli zakładać nowe placówki, w tym w Ameryce Północnej. Tam święty ojciec Jan Neumann bardzo pięknie działał i na różnych kontynentach. Dość powiedzieć, że obecnie jesteśmy w 82 krajach, czyli w większych krajach w zasadzie są obecni redemptoryści i wszystkich współbraci jest około 5000. Także jesteśmy dosyć jeszcze znanym w świecie i dosyć prężnym zgromadzeniem, jakkolwiek pewne symptomy braku powołań daje się zauważyć.
1: Ale to w ogóle jest problem całego kościoła chyba w tej chwili. Kościoła.

0: rekolekcji, takiej tak, no,
1: dłuższych
0: nieustannej
1: rekolekcji,
0: ewangelizacji tak, obszaru, nazwijmy, chrześcijańskiego. Chociaż przykład z pasterzami z założyciela świętego Alfonsa świadczy o tym, że i w tamtych czasach w krajach, zdawać by się mogło, od wieków chrześcijańskich można było na no, niezewangelizowane, nieochrzczone osoby natrafić. Ale czy redemptoryści prowadzą też misję w tym rozumieniu ścisłym, czyli wśród absolutnie niechrześcijańskich ludów, plemion, nieznających w ogóle Chrystusa?
1: No oczywiście, no bo jesteśmy w takich krajach jak na przykład w Japonii, jesteśmy w Korei Południowej, no jesteśmy oczywiście też w ogromnym kraju, jakim są Indie i tam na przykład w Indiach, w Wietnamie bardzo dużo jest powołań. Właśnie w tych krajach Azji Dalekiej, no tam są trudne warunki. Ale redemptoryści funkcjonują i nawet się rozwijają, szczególnie w Wietnamie. To mamy bardzo dużo powołań w tamtych rejonach. Jeśli chodzi o polskich redemptorystów, to my prowadzimy też przede wszystkim w Ameryce Południowej, w Boliwii, w Amazonii, w Brazylii. Bardzo biedne obszary. To ja nie spodziewałem się, jak tak współbracie opowiadają, że Brazylia ma takie ogromne kontrasty, taka wielka bieda. Podobnie w Argentynie też pracujemy, w Ameryce też północnej i w niektórych krajach zachodnich. Także no, rzeczywiście no dzisiaj no trudno już chyba takie tereny znaleźć, gdzie o Chrystusie zupełnie ludzie nie słyszeli, no z racji mass mediów, ale oczywiście no są bardziej te pogańskie kraje, czy jakoś negatywnie nastawione, czy pod wpływem innych religii, ale również i w Europie Zachodniej, no i czy nawet w Polsce spotykamy takie sytuacje, że ludzie naprawdę wydawać by się mogło, że żyją w tej kulturze chrześcijańskiej, ale nawet są nieochrzczeni też i u nas, w naszym kraju, to jest oczywiste, także że na tej pracy nam, pracy nie brakuje. Jest
0: bardzo... No mówi się wręcz o tym, że Europa się zdechrystianizowała i to błyskawicznie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Pytanie, czy się ponownie udają zewangelizować, czy miejsce krzyża zajmie półksiężyc. Wydarzenia ostatnich lat, a nawet miesięcy, każą się głęboko nad tym zastanowić, czy redemptoryści mają jakieś doświadczenia z islamem, jakiejkolwiek pracy, czy choćby właśnie w krajach zachodnich, bo to staje się coraz bardziej napięty problem.
1: No, ja, jako polscy redemptoryści, my chyba tak z tego, co wiem, bezpośrednio tych tematów nie jakoś, na szczęście można powiedzieć, nie doświadczamy tych problemów. Jakkolwiek niedawno otworzyliśmy bardzo trudną placówkę w Albanii. I tam stosunkowo duży procent jest muzułmanów, ale z tego, co mówią tam współbracia, no relacje są bardzo dobre. To jest, no mamy też w Iraku też placówki i w innych tych stronach, ale no nie było takiego przypadku na szczęście, jak do tej pory, żeby było do jakiejś dramatycznej sytuacji dochodziło to.
0: Jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się czegoś więcej, zarówno o założycielu, o świętym Alfonsie, jak i o działalności, historii, ale także działalności dzisiejszej redemptorystów, co by ksiądz naszym słuchaczom zaproponował? Jakie książki, jakie strony internetowe?
1: Tak, no, bardzo zachęcam drogich słuchaczy do strony internetowej, po prostu redemptoryści.pl, i mamy tam nową stronę, bardzo myślę atrakcyjną, różne zakładki są i tam historia jest i również możliwość kontaktu. Jak najbardziej jesteśmy na to otwarci, są wręcz, jest kilku ojców, którzy tylko zajmują się sprawą właśnie kontaktu, szczególnie z młodymi. Tak, no i jeszcze bym tu wspomniał może na zakończenie, że istnieją też siostry redemptorystyczne w Bielsku-Białej, które też wywodzą się właśnie z tego czasu i założyła ich sługa Boża, siostra Celeste Crostaroza, która będzie błogosławiona już za kilka tygodni w Rzymie. Także też możecie Państwo, drodzy słuchacze, wejść na stronę sióstr redemptorystek i zobaczyć, jest to przeciwny zakon, bo jest to zakon kontemplacyjny, tak jak karmelitanki, ale z akcentem otwarcia się na zewnątrz, to znaczy no, przyjmowanie ludzi świeckich i udzielanie porad, modlitwy i tak dalej. Także to bardzo ciekawe zgromadzenie.

0: Rodzenie, które rozwija się w Polsce i modli się również, modlą się siostry za nas, wspierają nas naszą działalnością już tą bezpośrednio duszpasterską. Także, że tu bym najkrócej, no dzisiaj internet jest tym medium bardzo znanym, a z książek właśnie, no to właśnie to umiłowanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym. Świetna rzecz. Druga pozycja, modlitwa, środek zbawienia. Ta książka miała też no, niesamowite ilość wznowień. Następnie, proszę Państwa, chyba tylko taka głośna książka to przez naszego założyciela Przygotowanie na śmierć.
1: No, brzmi to groźnie.
0: Brzmi, ale jakże to potrzebne. Ja 2 lata pracowałem jako kapelan w Gliwicach. Widzę, jak ludzie są, no, my jesteśmy po prostu bezradni, gdy staniemy w obliczu umierającego kogoś z rodziny, czy sami odchodzimy, no to czasami nie wiemy, co powiedzieć. No, dlatego polecam tę książkę.
1: A to jest jedyna pewna rzecz w naszym życiu. Wszystkie inne są tylko prawdopodobne.
0: Jedyna, jak już Seneca powiedział, sprawiedliwość, że proch zrówna wszystko. I bogatych, i biednych. I...
1: Moim i Państwa gościem był przedstawiciel zakonu, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, a tak naprawdę kongregacji redemptorystów, ksiądz profesor Paweł Mazanka, któremu bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do obrazu z historii Kościoła. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, bardzo dziękuję.
2: Historia Kościoła.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Rozpoczynamy nasze kolejne spotkanie na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant. Przedstawienie dzisiejszych gości będzie nie lada wyzwaniem, bo jest nas dzisiaj tutaj w naszym radiowym studiu dosyć sporo, ale nie bez powodu. Na sam początek dobre wiadomości. Myślę, że to może być zaskakujące, bo zazwyczaj te statystyki, które ja przywołuję, ale które też w ogóle są przywoływane w mediach, mają trochę nas wszystkich poruszyć, skłonić do refleksji. Ta też skłania do refleksji, ale myślę, że raczej pozytywnej. Najnowsze badania mówią, że milenialsi to jest najlepsze pokolenie ojców w historii. Fajnie tak o sobie usłyszeć, że jest się najlepszym w historii. 57% badanych podaje, że bycie tatą to jest ich kluczowa cecha i najważniejsza rola w ich życiu. No ale żeby nie było tak dobrze, no to spójrzmy wstecz, bo chyba dosyć znane jest takie powiedzenie, że ojciec to był wielki nieobecny polskich domów. W 2013 nawet były takie badania, z których wynikało, że ojcowie poświęcali swoim dzieciom mniej więcej pół godziny dziennie. Brzmi to strasznie, ale jeżeli pomyślimy, jak wygląda życie, szybki

0: pracy, powrót, może czytanie bajki przed snem, a potem wszyscy rozchodzimy się do sypialni, no to rzeczywiście jakby to zebrać w całość, może by się te pół godziny uzbierało. W 1982 roku ponad 40% ojców nie zmieniało dzieciom pieluch. Nie wiem, czy nie zrobiło tego nigdy, czy nie robiło tego regularnie, natomiast ja sama znam chłopaków, bo to są moi rówieśnicy, młodych mężczyzn, którzy mówią, że oni nie przypominają sobie, żeby ich ojcowie wykonywali przy nich jakiekolwiek, nazwijmy to, prace pielęgnacyjne. Nawet jeżeli ich pamięć nie sięga niemowlęctwa, to nie przypominają sobie, żeby kiedy chodzili do szkoły, tata robił im kanapki, czy opiekował się nimi w inny sposób. Mam wrażenie, że bycie ojcem to jest na szczęście relacja, nad którą można cały czas pracować i nigdy na to nie jest za późno. Natomiast pracy do wykonania jest sporo, zwłaszcza kiedy myślimy o tych ojcach z nieco wcześniejszych pokoleń, ale też o tych ojcach, nazwijmy to, milenialsach, zupełnie współczesnych, którzy chcą być ojcami jak najlepszymi. Tu uwaga, najlepiej nie wpaść w pułapkę perfekcjonizmu i chęci bycia najlepszym, po prostu bycia dobrym. I tak się złożyło, że ten problem nie tylko ja i nie tylko ci mityczni naukowcy, którzy wykonują badania, zdiagnozowali, ale są ludzie, którzy proponują bardzo praktyczne, bardzo konkretne rozwiązania, kursy, szkolenia, ale także wyjazdy i obozy, które mają tę więź pomóc budować i umacniać. Nie chcę mówić, że trzeba ją budować od zera, ale na pewno umacniać. Jest z nami Paulina Dyrda, psycholożka i psychoterapeutka, Artur Adamczyk, mentor i coach, a także Przemysław Górski, który jest mentorem, trenerem sztuk walki, ojcem dorosłych dzieci, no a także posiadaczem czarnego pasa w brazylijskim jiu-jitsu. Witajcie w Drogowskazach.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
0: Miło jest mi was tu gościć. Ja się zawsze trochę obawiam, jak mam tyle osób w studiu, czy uda nam się zapanować nad tym, co będziemy chcieli powiedzieć, bo wierzę, że będzie tego sporo. Kiedy zaczęłam naszą rozmowę, powołałam się na badania dotyczące ogólnie ojców i dzieci, no bo też na takie trafiłam. Wy natomiast zwróciliście uwagę, jak kluczowa jest relacja ojciec i syn. Myślę, że warto tutaj zauważyć, że my nie będziemy umniejszać relacji ojców i córek, bo absolutnie nie o to chodzi. Natomiast sądzę, że to jest temat na kolejną rozmowę. Dlaczego uznaliście, dlaczego uważacie, być może są na to także naukowe, psychologiczne potwierdzenia, że rzeczywiście solidna relacja ojciec i syn to jest niezbywalny, super potrzebny fundament na całe życie.
3: Ja myślę, że w ogóle rola ojca w wychowaniu dziecka jest szalenie istotna i chciałem się odwołać i odnieść do tego, co chwilę wcześniej mówiłaś, że w którymś tam roku to było dosłownie pół godziny, kiedy ojciec spędzał czas z dzieckiem czy z synem. Ja myślę, że to zależy w dużej mierze od ekonomii i od ogólnej sytuacji, ile ten rodzic może tego czasu spędzać. Ilość tego czasu ma dużo mniejsze znaczenie niż jakość tego czasu i to pokolenie, do którego się odwołujemy, jest pokoleniem, w którym ta rola mężczyzny była dużo bardziej skupiona wokół tego, żeby jednak był tym żywicielem tego domu, co się wiązało z tym, że dużo rzadziej był w domu. Większość obowiązków spoczywała na

0: myślę sobie, że właśnie, czy to jest pół godziny, czy godzina, czy dwie, wiadomo, to zależy w dużej mierze od zasobów i od tego, że ten czas mamy. Ważniejsze jest to, żeby uświadomić mężczyzn, ojców w tym przypadku, jak istotna jest i jakościowy czas, który przeznaczają na pokazanie światu dziecka, w tym przypadku syna. Dzieci obserwują, dzieci naśladują, więc siłą rzeczy to, jaki jest ojciec, będzie w dużej mierze przełożeniem tego, jaki wzorzec zaadaptuje syn w tym przypadku na drodze tego wychowania.
1: To jest super ważne, co mówisz. Cieszę się, że padło słowo wzorzec. Mam nadzieję, że zaraz je sobie trochę oswoimy, bo ono brzmi bardzo poważnie i naukowo. To, jakim jest ojciec, chyba z nami zostanie w takim myśleniu o postrzeganiu mężczyzny, na przykład mężczyzny w domu, ale z drugiej strony sama usłyszałam od bliskiej mi osoby, że on nie bardzo wie, on się uczy, jak można się opiekować dzieckiem, jak można uczestniczyć w jego życiu, bo on się tego od swojego ojca nie nauczył, bo jego ojciec tego nie robił. Również prawdopodobnie nie dlatego, że nie chciał, tylko również się tego nie nauczył i był w tym miejscu, o którym ty mówiłeś, że po prostu miał wyżywić rodzinę, a opieka nad dziećmi to jednak była domena kobiet, natomiast chyba warto powiedzieć, że to nie jest wzorzec, który dla chłopców, dla mężczyzn jest korzystne.
2: Wielu ojców nie zdaje sobie sprawy, jak mamy małe okno czasowe, żeby zbudować relacje ze swoim synem. Dziecko, gdy się rodzi, gdy jest niemowlęciem, jest zazwyczaj pod opieką mamy. Gdy ma kilka lat, wymaga bezpieczeństwa, opieki, troski. Wtedy ojciec jest takim trochę superbohaterem, autorytetem. Wszystko, co powie, to jest prawdziwe i święte. Gdy syn zaczyna dojrzewać, to jest okres 13-17 lat. To też jest ten okres, kiedy syn wchodzi w fazę buntu, w fazę kwestionowania wszystkiego, co poznaje. I to jest bardzo ważne, żeby przepracować ten okres właściwie. Po 18 roku życia syn zaczyna mieć już swoje życie. Spędza więcej czasu z kolegami, z partnerką, zaczynają się studia, praca, obowiązki i wtedy nie ma tego czasu dla ojca. I teraz w zasadzie, żeby zbudować taką prawdziwą relację, ojciec ma te 3-4 lata. I taka ważna rada dla ojców, nie odkładaj tego czasu na budowanie relacji na potem. Nie szukaj wymówek, teraz nie mam czasu, nie mam pieniędzy, bo potem już będzie za późno. Syn nie będzie ciebie pytał, ile kasy przynosiłeś do domu, ile zarabiałeś, ale spyta, ile czasu poświęciłeś mi w sytuacji, gdy ja ciebie naprawdę potrzebowałem.
1: To jest takie pytanie, gdzie byłeś?
2: Tak jest.
0: To jest takie zdanie, że za 20 lat jedyne osoby na świecie, które będą pamiętały, że siedziałeś do 22 w pracy, to będą twoje dzieci i to wcale nie będą pamiętały z wdzięcznością, tylko będą pamiętały to, że cię nie było. Natomiast ja myślę, że tu ten temat, trzeba na niego tak naprawdę szerzej spojrzeć, bo tu się dzieje kilka mechanizmów, na które ja z kolei zwracam uwagę. Te pierwsze lata, nawet biologicznie to jest uwarunkowane, że te pierwsze lata dziecko spędza z matką, później się zaczyna ten okres kształtowania. Ja myślę sobie, że to wąskie okno, które trwa właśnie 3-4 lata, to jest ten moment, w którym oczywiście dziecko, syn w tym przypadku, on przeżywa wszystkie te emocje, które my znamy, czyli szczęście, radość, gniew, złość, żal, rozczarowanie i tak dalej. Natomiast w tym wąskim oknie, kiedy ojciec ma jeszcze, rodzic, ale ojciec przede wszystkim ma wpływ na to, w jaki sposób kształtuje ten behawioryzm dziecka, to każda z tych emocji sprowadza się do poczucia bezpieczeństwa albo braku poczucia bezpieczeństwa. Jeżeli ojciec będzie w stanie skutecznie to poczucie bezpieczeństwa zapewnić na poziomie budowania tej relacji, to ten wzorzec, to mityczne określenie, o którym mówimy, będzie czymś, co stanie się drogowskazem dla tego młodego człowieka, jak będzie wchodził w swoją dorosłość. Bo nie ma się co oszukiwać. Jak dojdzie do punktu, kiedy zacznie mieć własny światopogląd, kiedy zacznie go samodzielnie kształtować, to jest moment, w którym rodzice właściwie już nie mają wpływu. I ta rola rodzica, to jest myślę drugi problem, ta rola rodzica jako takiego drogowskazu przez całe życie, to też jest trochę przekłamanie tak naprawdę, bo rodzic ma za zadanie doprowadzić do tego, żeby dziecko bezpiecznie dotrwało do tej pełnoletności, która wcale nie jest może koniecznie połączona z wiekiem, tylko z momentem dojrzałości, samodzielne funkcjonowanie. I tam się moim zdaniem rola rodzica jako rodzica kończy, więc mamy dosłownie kilka lat na to, żeby temu dziecku przekazać i teraz mądrość w cudzysłowie, bo nie wiadomo, czasami tą mądrość dostaliśmy od swoich rodziców, ale przynajmniej taką formę tego, co za mądrość uważamy, żeby to dziecko mogło pójść w świat i mieć takie wrażenie, że ono dostało jakiś zestaw cech, z którymi będzie się mogło utożsamić i na które będzie się mogło w jakiś sposób powołać. I dlatego uważam, że marginalizacja roli mężczyzny i roli ojca w tej całej układance, czyli właśnie odwoływanie się do tego, że ojciec kiedyś nie miał czasu, że nie mógł pracować i tak dalej, to się zmienia z czasami. Dzisiaj można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach, nawołując trochę do tych milenialsów, że w dzisiejszych czasach właściwie, żeby sobie zapewnić godziwy byt, to i jeden, i drugi rodzic musi być tak naprawdę nieobecny i w zasadzie i matka, i ojciec wspólnie może mają 30-40 minut, które mogą spędzić z dzieckiem. Jak dołożymy do tego

0: technologie, social media i tak dalej, które stają się takim narzędziem do tego, żeby dzieci nam dały spokój, żebyśmy mogli sobie spokojnie spędzić czas, to się okazuje, że właściwie to dziecko jest pozostawione trochę w tych emocjach, których nie rozumie, których nie zna, same sobie. I jak tam nie będzie interwencji, nie mówię, że naszej, ale jak nie będzie interwencji, która pokaże, jak ważny jest ten most i jak ważny jest ten portal, który przeniesie to dziecko bezpiecznie z tej nieświadomości emocjonalnej do tego poziomu, kiedy musi wziąć odpowiedzialność za swoje emocje, no to relacje będą wyglądały, jak wyglądały.
1: Ja się z tobą zgadzam i trochę nie zgadzam, jeżeli chodzi o technologię, dlatego, że powiedziałeś, że one często służą w jakiś sposób, żeby mieć spokój od tego dziecka, natomiast ja sama po sobie widzę, że telefon bardzo wkradł się w nasze życia i zawsze jest jakiś absolutnie obiektywny powód. Dzwoni kurier, więc trzeba odebrać. Przyszedł mail, na który natychmiast trzeba odpisać. Babcia domaga się zdjęcia i ja sama zaczęłam sobie to analizować, że nawet jeżeli ja nie zajmuję się scrollowaniem, robieniem jakiś bzdur, to ten telefon jest bardzo często w moim ręku i to jest coś, co mnie przeraża, ale to oczywiście tak tylko ad vocem twoich słów. A jak to wygląda z punktu widzenia psychologii? Również to, że jeżeli mogę tak sparafrazować słowa panów, mężczyzna w życiu dziecka, w życiu syna staje się takim przewodnikiem w pewnym sensie.
2: To podsumuję może to, co chłopaki powiedzieli. Ojciec to jest taka instytucja, która buduje albo rujnuje poczucie własnej wartości u dziecka.
1: Wow.
2: To jest bardzo ważne, ponieważ ojciec jest reprezentacją świata zewnętrznego. Ten świat, ta więź z mamą jest mimo wszystko bezwarunkowa i ojciec jest też reprezentacją i świata, i tego, jaki jest mężczyzna, czyli tej męskości. Jeżeli dziecko widzi, jeżeli chłopak widzi, że bycie mężczyzną to jest aha, czyli mężczyźni nie mają czasu, albo okej, czyli mężczyźni ulegają dla świętego spokoju, albo reagują z pozycji siły, to on to rozumie w ten sposób, że tak, taka jest męskość, o tym jest męskość. Ojciec też pokazuje swojemu synowi, co to znaczy męska emocjonalność. Jeżeli chłopiec widzi, że jest poniżany za to, że czuje strach, za to, że płacze, to raz to oczywiście zamyka się pewnie na długie lata, a dwa, że nie może doświadczać emocji w sposób bezpieczny, czyli to poczucie bezpieczeństwa. Ojcowie zwykle kochają, ale nie mają narzędzi do tego, jak zbudować tę więź z tym chłopcem, zwłaszcza w wieku nastoletnim. Paradoks życia nastolatka jest taki, że nastolatek mówi: daj mi spokój, a tak naprawdę obserwuje, czy ojciec jest obecny. Ojciec pokazuje też, na przykład jest wzorem siły. Jeśli pokazuje emocje i słabości, syn widzi, że siła nie boi się łagodności, że to nie jest nieczucie lęku. Ojciec uczy odpowiedzialności, jeżeli nie kontroluje dziecka, jeżeli chłopak i ufa temu chłopakowi, to on może spokojnie eksplorować świat. No i też oczywiście, kiedy dziecko ma problemy w młodym wieku, to jeżeli ojciec poda mu pomocną dłoń, to dziecko wie, że świat nie jest zagrażający i może eksplorować ten świat bez lęku.
1: Ważne i mocne słowa, szczególnie to, co powiedziałaś na początku. Przypominam sobie takie słowa, które kiedyś usłyszałam nomen omen w radiu. Mianowicie, że dziecko przyjdzie do ciebie z problemami, jeżeli może przyjść do ciebie także z dobrymi rzeczami i ty nadal ich słuchasz. Nawet jeżeli z perspektywy poważnego dorosłego to są jakieś szkolne drobiazgi. Tak działa ten mechanizm. Bardzo ważny temat i jak widzicie wielopoziomowy, dotyczący ojcostwa, przede wszystkim relacji ojciec i syn. A w dalszej części tej rozmowy nadal będziemy trochę bardziej zastanawiać się nad tym, co dzieje się teraz, w jakich sytuacjach rodzice, ojcowie zgłaszają się do ekspertów i jakiej pomocy oczekują i co mogą zacząć robić. A będę o tym rozmawiała z Pauliną Dyrdą, psycholożką i psychoterapeutką, Arturem Adamczykiem, który jest mentorem i coachem, a także Przemysławem Górskim, mentorem, trenerem sztuk walki, a także ojcem dorosłych dzieci, którzy temat relacji ojciec i syn postanowili zgłębić. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, słyszymy się za kilka minut. Aleksandra Galant.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz drugi, bo to druga część drogowskazów rozpoczyna się właśnie na naszej antenie. Ja się nazywam Aleksandra Galant i jest ze mną Paulina Dyrda, psycholożka i psychoterapeutka, Artur Adamczyk, mentor i coach, a także Przemysław Górski, mentor, trener sztuk walki, a także ojciec dorosłych dzieci. Relacje ojciec-syn, myślę, że w tej chwili już mogę mówić o tym zawężeniu, na które w trakcie tej rozmowy postawiliśmy. To jest oś dzisiejszego spotkania. Tak jak mówiłam, skupiamy się na tej grupie nie dlatego, że inne nie są ważne, ale dlatego, że temat jest tak szeroki, że na jakimś obszarze warto było się skupić, tym bardziej, że moi dzisiejsi goście przygotowali bardzo konkretne rozwiązanie dla ojców i synów, którzy chcieliby popracować nad swoją relacją i dowiedzieć się o sobie więcej, ale podejrzewam, że najpierw ten problem musiał być zdiagnozowany. I tutaj, Paulina, patrzę na ciebie, dlatego, że jako psycholożka, psychoterapeutka, pewnie w swoim gabinecie spotykasz się z takimi sytuacjami. Przychodzi ojciec, no właśnie, i mówi co?
2: Ale też przychodzi syn.
1: Przychodzą razem?
2: Różnie to bywa, natomiast rzadko słyszę w gabinecie od syna, że na przykład jest mi źle, bo tato mi czegoś nie kupił. To raczej się nie zdarza. Najczęściej już o takich starszych dzieci lub młodych dorosłych słyszę taki problem, nie czułem się ważny dla swojego taty lub tato nie pokazał mi, że jest ze mnie dumny.
1: To musi być bolesne.
2: I myślę sobie, że problem to nie jest brak miłości, bo na pewno ojcowie kochają swoje dzieci. Problemem jest brak więzi obecnie.
1: Do tej pory zdiagnozowaliśmy chyba i omówiliśmy dwa powody. Pierwszy to jest brak czasu, a drugi to jest brak wzorca.
2: Brak wiedzy i narzędzi.
1: Jak to wygląda z twojej perspektywy, jeżeli zgodzisz się opowiedzieć o swoim doświadczeniu, bo masz dwójkę dorosłych już dzisiaj dzieci?
3: Mężczyźni są słabsi fizycznie i słabsi mentalnie, psychicznie. Jedno zadanie to jest takie, żeby zadbać o ten aspekt zdrowotny. Ja też staram się to promować, czyli mam ten profil Zdrowy Chłop. Pokazuję, jak żyć długo, tak, w zdrowiu, w dobrej witalności, w dobrej formie. I kolejne aspekty to są na przykład brak wzorców, o tym, co już wspominaliśmy. Coraz więcej mężczyzn wychowuje się w samotnych rodzinach bez ojca, wychowywanych jest przez mamę, później idzie do szkoły, gdzie większość nauczycielek to też są kobiety i takim wzorcem często zostaje na przykład kolega z podwórka, z ulicy, albo influencer z TikToka, albo patostreamer z YouTube'a.
1: To jak ogromną rolę w życiu młodych ludzi mogą odegrać, nie wiem, patostreamerzy, influencerzy, TikTokerzy, mnie przeraża.
4: Internet jest totalnie nieuporządkowanym miejscem, jeżeli chodzi o wartości, które można tam znaleźć. Myślę sobie, że to, co miało być błogosławieństwem, stało się przekleństwem ze względu na brak bufora weryfikującego, co tam trafia, i absolutnie się zgadzam. Myślę, że największym problemem nie jest brak czasu, tylko jest to, że nie mamy żadnej koordynacji i właściwie marginalny wpływ na to, co nasze dziecko chłonie, w tym przypadku syn. Do mnie trafiają z kolei ludzie, najczęściej dzieci tych ojców, którzy byli nieobecni. W sensie dzieci mam na myśli 40-latków dzisiejszych, którzy dalej gdzieś tam zostają na poziomie dziecka. I to jest chyba taki największy dowód społeczny na to, jak ważna jest rola obecności emocjonalnej rodzica i w tym przypadku ojca zwłaszcza. I myślę, że porówno w życiu dziewczynek i chłopców, którzy w dorosłym życiu tak naprawdę w sytuacjach zagrożenia i w sytuacjach, które mózg interpretuje jako niebezpieczeństwo, odwołują się nie do tego, czego się nauczyli w dorosłości, tylko do tego, w jaki sposób ich potrzeby emocjonalne były traktowane w dzieciństwie. Problemem dużym jest też to, że jak rodzice pracują po te 8, 9, 10 godzin w pogoni za tymi dobrami konsumpcyjnymi, to dziecko zostaje w którymś momencie same. I to jest ważne, żeby rodzice mieli świadomość, gdzie jest ta ekspozycja, gdzie to dziecko pójdzie szukać, jeżeli my nie zapewnimy przynajmniej tej cząstki tego czasu, jako tego jakościowego czasu w przypadku ojca i syna budowania tej relacji, tak żeby on tym wzorcem mógł się stać. To, czy on umie, czy nie umie, to jest osobny aspekt. To też jest w ogóle jakby druga para kaloszy. Natomiast nawet jak będzie umiał, to myślę sobie, że tu po obydwu stronach jest obowiązek tego, żeby tą świadomość tego, jak ważna ta relacja w dorosłości dla jednego i drugiego będzie. Bo rozmawiamy teraz o młodych dzieciach, które trafiają do gabinetu. Ja mówię z perspektywy dzisiejszych 40-35-latków, którzy przychodzą do mnie na zakręcie życia totalnym, nie są czasami w stanie się podnieść z kanapy. Możecie wierzyć lub nie, ale w 80% przypadków odpowiedzialność za to, jak oni reagują w dorosłym życiu na trudne przeżycia, które, jak wiemy, wszystkich nas spotykają, spoczywa na tym, w jaki sposób ojciec zbudował bezpieczeństwo w młodym wieku. Kropka. I zaraz to się powtarza, niezależnie od tego, które to było pokolenie. Dlatego tak ważne jest, żeby niezależnie od zasobności, niezależnie od ilości czasu, niezależnie od okoliczności i możliwości fizycznych, żeby ludzie wiedzieli na następne pokolenia, jak ważna, ludzie, mężczyźni, żeby wiedzieli, jak ważna jest rola pokazania tej męskości, niekoniecznie tej toksycznej, która jest promowana.

niezależnie od zasobności, niezależnie od ilości czasu, niezależnie od okoliczności i możliwości fizycznych, żeby ludzie wiedzieli na następne pokolenia, jak ważna, ludzie, mężczyźni, żeby wiedzieli, jak ważna jest rola pokazania tej męskości, niekoniecznie tej toksycznej, która jest promowana.

0: aspekty fizyczne, ale ma też aspekty emocjonalne. Elementem tej męskości jest przynajmniej świadomość tego, że emocje istnieją, że można sobie na nie pozwolić i że to, że mężczyzna posiada emocje, nie znaczy, że jest słaby, tylko o jego słabości bądź sile świadczy to, z jaką dojrzałością potrafi sobie z nimi radzić.
1: Piękne słowa.
2: Kiedy ojciec wychowuje z poczucia odpowiedzialności, bardzo często to widzę w gabinecie, wkrada się taka tendencja do sztywnych granic, a nawet murów, bym powiedziała, do takiego nawoływania do spełniania oczekiwań, że dziecko musi spełniać moje oczekiwania i dyscyplina staje się polem do wydawania poleceń i pilnowania sztywnych zasad. No tam wtedy, wiadomo, brakuje często tej więzi, ale myślę sobie, że rodzice, czyli też ojcowie, nie rozumieją, co dzieje się z nastolatkiem. I to myślę, że bardzo ważne jest, żeby powiedzieć. Nastolatek musi się buntować w danym momencie, mniej więcej 13 rok życia. Musi odrzucać to, co jest mu znane, eksplorować świat, musi popełniać błędy, walczyć o własną autonomię i niezależność, bo on wtedy buduje własną tożsamość. I tutaj powstaje główny problem, czy ten syn jest wtedy przyjęty, podczas gdy popełnia błędy, bo on chce popełniać błędy, bo on się w ten sposób uczy. Ojcowie definiują bliskość poprzez to, jak sami zostali nauczeni bliskości, czyli często niestety z pozycji siły, z pozycji agresji. Dziecko ma słuchać, bo mam go wychować, żeby był w ramach. A dziecko wychowuje się do świata i dziecko chce zbudować własną tożsamość i myślę, że to jest bardzo ważne.
1: Zbieram w całość to, co do tej pory powiedzieliście i to jest szalenie trudne zadanie zbalansować to, o czym mówicie. Z jednej strony być tym mężczyzną silnym, ale jednocześnie nie wpadać w toksyczną męskość, jednocześnie być świadomym, przeżywać swoje emocje i na przykład umieć powiedzieć kocham cię, umieć powiedzieć to, o czym powiedziałaś, czego brakuje, jestem z ciebie dumny. To są często ludzie, którzy byli wychowywani w świecie, w którym chłopaki nie płaczą.
0: Ja myślę, że absolutnie powinni umieć, powinni wiedzieć, że mogą umieć. Też, żebyśmy nie przekrzywili w drugą stronę, że to niekoniecznie mamy legitymizować tą, że ojcowie byli nieobecni emocjonalnie, czy coś nas w życiu trudnego spotkało, bo wiadomo, że życie takie jest, że nas będzie testowało na każdym kroku. Natomiast obecność emocji w życiu, obecność i trudność takiego poznawania tych emocji, to jest szalenie istotne i myślę, że o tym się mówi za mało i ten złoty środek, o który zapytałaś, jest najważniejszy, żeby znaleźć ten balans między tym, że jestem świadomy tego, że mogę płakać, ale niekoniecznie muszę płakać i tego samego muszę nauczyć swojego syna. To jest szalenie istotne.
1: Myślę, że za moment znajdzie się miejsce, żeby opowiedzieć o tym, co ojcowie, synowie mogą robić, żeby między nimi było lepiej. Pewnie większa odpowiedzialność spoczywa na ojcach, bo to jednak oni są osobami dorosłymi, mają być przewodnikami, drogowskazami, jakkolwiek byśmy to nazwali. Gdybyście się zgodzili trochę na podsumowanie tej części naszej rozmowy, powiedzieć, co w takim razie dzisiaj, wydaje mi się, że to mogło wybrzmieć, ale chciałam to podkreślić, jest najważniejszym zadaniem, może wyrażonym bardzo konkretnie przez jakiś zestaw działań, czynności czy rozmów, który stoi przed ojcami nastoletnich synów.
3: Moim przepisem na budowanie relacji ojca i syna można zawrzeć w dwóch słowach: wyzwania i obecność. Najlepsze rozmowy między mężczyznami nie budują się przy stole, przy kawie i herbacie, tylko w trakcie działania. Mężczyźni najlepsze rozmowy mają w trakcie ciężkiego treningu, po treningu, w czasie wyprawy w góry, na kajaki, w czasie wypraw survivalowych, w momencie, gdy razem coś budują albo naprawiają. I to są momenty, kiedy ojciec i syn zaczynają tworzyć drużynę. Znika ojciec kontra syn, pojawia się ojciec i syn kontra problem. I w takich momentach wyzwań, przygód, podróży, syn widzi ojca prawdziwego. Nie tego, który tylko daje nakazy, moralizuje, robi wykłady, ale ojca, który się śmieje. Ojca, który popełnia błędy, który je naprawia, który okazuje emocje. I właśnie takie wyzwania, przygody budują prawdziwą więź. A dodatkowo w czasie takich przygód, wyzwań powstają historie, które pamięta się do końca życia. Twój syn nie zapamięta prezentu, który mu kupiłeś drogiego, tylko zapamięta historię, kiedy razem na przykład pojechaliście gdzieś nad morze pod namiot, spotkała was burza, zalała namiot, porwała, a wy spędziliście całą noc przemoczeni w samochodzie. I takie właśnie chwile budują bliskość.
2: Ja bym dodała do tego jeszcze autentyczność. Czyli autentyczny tato, który kontaktuje się ze swoimi emocjami i pokazuje, że życie to też są słabości i że każdą emocję można czuć, można jej doświadczać i można nadal być w bliskości, w bliskiej relacji, pomimo tego, że czujemy.

0: I takie bezpieczne stawianie granic, bo granice są potrzebne do poczucia bezpieczeństwa, a jeżeli syn może bezpiecznie nie zgadzać się z ojcem, to uczy się, że świat jest bezpieczny i nie musi też tracić tej bliskości, nawet wtedy, kiedy się z nim nie zgadza. Może mieć własne zdanie. I też jest ważne i jest wartościowy wtedy, kiedy ma własne zdanie.
1: Sporo tych wyzwań jest. Po tym, jak opowiedzieliśmy trochę więcej o teorii, przejdziemy do praktyki, bo być może różne rozwiązania można wdrażać już teraz, każdego dnia. Może niektóre trzeba zaplanować, pomyśleć o jakichś wspólnych aktywnościach. Zobaczymy. Jestem równie ciekawa, jak mam nadzieję wy. Dlatego cieszę się, że i Paulina Dyrda, psycholożka i psychoterapeutka, Artur Adamczyk, mentor i coach, a także Przemysław Górski, mentor, trener sztuk walki i ojciec dorosłych dzieci, także w trzeciej części będą odpowiadać na moje, a jak mam nadzieję, tak naprawdę wasze pytania dotyczące budowania i wzmacniania relacji ojciec-syn, w tym konkretnym przypadku ojciec i nastoletni syn. Zostańcie z nami, zostańcie ze Ską Rok. Słyszymy się na naszej antenie za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Ska Rok Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Trzecia odsłona naszego dzisiejszego spotkania na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant i po raz trzeci przedstawiam gości dzisiejszego spotkania, a są nimi Paulina Dyrda, psycholożka i psychoterapeutka, Artur Adamczyk, mentor i coach, a także Przemysław Górski, który jest mentorem i trenerem sztuk walki, a także ojcem dorosłych dzieci, który, co mnie bardzo cieszy, na naszej antenie zgodził się podzielić swoim doświadczeniem związanym z wychowywaniem dzieci, konkretnie syna. Sporo teorii, sporo obserwacji, które moi goście mają jako specjaliści, jako osoby, które pracują z dorosłymi. Paulina pracuje także z dziećmi, z młodzieżą. Jak mam nadzieję, wielu z was, tak jak we mnie, w trakcie słuchania tej rozmowy pojawiło się pytanie, no dobra, już wiemy, że nie zawsze jest łatwo, już wiemy, że wyzwań jest dużo, już wiemy, że można mieć deficyty z przeszłości, na przykład z rodzinnego domu, no ale czy to oznacza, że już jest pozamiatane, że już w tej relacji zawsze będzie trudno, albo jeżeli mój syn jest nastolatkiem, a ja do tej pory byłem ciągle w pracy, to oznacza, że już ta relacja nie będzie silna? Ja mam nadzieję, że nie i zadam pytanie, bardzo szerokie, ale myślę, że dobre na start tej części rozmowy. Jak zacząć?
2: Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć rozmawiać i zawsze jest za wcześnie, żeby pogrzebać relację. Generalnie rodzic, który może mu się wydawać, że jest dysfunkcyjny, bo nie ma tego kontaktu z dzieckiem swoim, na przykład z synem w tym przypadku, co się dosyć często zdarza.

0: na start tej części rozmowy. Jak zacząć?
1: Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć rozmawiać i zawsze jest za wcześnie, żeby pogrzebać relacje. Generalnie rodzic, który może mu się wydawać, że jest dysfunkcyjny, bo nie ma tego kontaktu z dzieckiem swoim, na przykład z synem w tym przypadku, co się dosyć często zdarza. Jest ojcem, który nie ma zbudowanej więzi, jest bardzo duże poczucie winy, bardzo duży wstyd, z którym sobie ciężko poradzić. Rzadko kiedy to jest skierowane na rozwiązanie problemu, najczęściej to jest skierowanie na siebie jako problem, czyli na taką autokrytykę. Mam niejednokrotnie podopiecznych, którzy nigdy nie powiedzieli kocham, którzy nigdy nie zapytali właśnie co u ciebie, którzy nigdy nie zapytali swojego syna jak sobie radzi. Więc ja myślę, że absolutnie pierwszym krokiem, który w ogóle można wdrożyć, to uświadomić przede wszystkim jak ważna jest rozmowa, jak ważna jest komunikacja, jak ważna jest różnica pokoleniowa, jak ważny jest ten most, który trzeba zbudować. I od tego w ogóle trzeba zacząć. To jest absolutna podstawa, że ojciec z synem, ale i syn z ojcem muszą się ze sobą komunikować. Na różne sposoby. Werbalnie, fizycznie, o czym za chwilę pewnie Przemek opowie. Natomiast zbudowanie tej świadomości to jest najważniejsze, że ojciec nie jest tylko providerem. Że to nie jest najważniejsza rola w jego życiu, że najważniejszą rolą jest

0: niekomunikowany. I problem polega na tym, że często ci dorośli mężczyźni sami nie mieli takiego wzorca, sami tym wzorcem nie umieją być. I ten wzorzec można budować na różne sposoby, ale pierwszym krokiem w ogóle jest budowanie świadomości tego, że komunikacja między synem a ojcem jest fundamentem do całej reszty.
1: No dobra, komunikacja jest ważna, tylko wyobrażam sobie sytuację, o której mówiłaś, Paulina, że przychodzą młodzi ludzie, od których słyszysz, że ojciec nigdy nie powiedział kocham cię, nigdy nie powiedział jestem z ciebie dumny. Wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację ojca, który zauważa, co się wydarzyło, do czego dopuścił, do czego doprowadziła ta relacja i on postanawia to zmienić. Jak on ma to zrobić, żeby przy najbliższej okazji powiedzieć, wiesz co, jestem z ciebie bardzo dumny. Bo skoro nie robił tego do tej pory, to zakładam, że to nie jest zła wola. On po prostu nie potrafi.
2: Takim miejscem, żeby powiedzieć takie słowa, są właśnie wyzwania i podróże. Opowiem wam o sytuacji z takiego obozu tylko dla mężczyzn, gdzie przyjechał również ojciec z synem nastolatkiem. Mieliśmy tam dużo wyzwań. Jednym z wyzwań było wejście, zdobycie szczytu najwyższego w Bieszczadach, Tarnicy. Dla niektórych może być to bułka z masłem, tak kolokwialnie mówiąc. Dla kogoś, kto pierwszy raz wchodzi w góry, to są dla niego Himalaje. Ja widziałam, co przeżywa ojciec z synem wchodząc na tą górę. To był nastolatek, który pierwszy raz wyszedł w góry. Widziałam, jak ojciec go motywuje, jak pomaga mu przełamać każdy lęk, każdą chęć powrotu. Widziałam sytuację kryzysową, gdzie 200 metrów przed szczytem syn powiedział, przeklął ostro i powiedział, ja wracam, schodzę, nie wchodzę. I widziałem reakcję ojca, jak się zachował. Widziałam też później radość, jak wszedł na tą górę, jak go przytulił. Powiedział, synu, jestem z ciebie dumny, kocham cię. To są sytuacje, gdzie można te słowa powiedzieć. Później były sytuacje, gdzie na przykład morsowaliśmy. Młody człowiek, gdy zobaczył zimną wodę, włożył palec stopy do wody, od razu uciekł z przekleństwem, tak? Ale w kolejnym dniu włożył stopę. Później wszedł do pasa, a w ostatni dzień wyjazdu wszedł cały. I znowu padły słowa, synu, jestem dumny.
1: Bardzo się cieszę, że podałeś ten przykład, wiesz, bo do tej pory trudno było mi uwierzyć, że właśnie takie wspólne aktywności, oczywiście ja wiem, że to ma ogromną rolę, ale nie spodziewałam się, że może to zaprezentować w ten sposób i teraz już w ogóle nie dziwi mnie, że kiedy przygotowywaliście program waszego obozu dla ojców i synów, właśnie takie działania stanowią jego istotny element.
0: To, co jest na obozie i te wyzwania sportowe, to jest takie świadome ekstremum, które wprowadziliśmy, bo po prostu ono, tak jak Przemek powiedział, zmusza do tego, żeby ta komunikacja nastąpiła, zmusza do tego, żeby siebie nawzajem zauważyć. Natomiast każda forma, w której syn i ojciec wspólnie mają jakieś wyzwanie, choćby to było odrabianie lekcji, to jest moment do tego, żeby oni między sobą tą więź poczuli, że ojciec był przy mnie w tym momencie, ten syn dzięki mnie coś tam wspólnie osiąga, więc ja muszę imperatywnie tą dumę poczuć tak naprawdę. Wspólna aktywność, ale to wspólna rozmowa, wspólna komunikacja, wspólne wyzwania, wspólne zadania, wspólne walki, wspólne pasje i wspólne hobby dają imperatywną platformę do tego, żeby jeden drugiego zauważył i jeden drugi się musiał ze sobą skomunikować, a te wyzwania, o których Przemek mówił, nie dają innego wyjścia, bo czasami, żeby to wyzwanie skończyć, trzeba grać w jednej drużynie.
1: Trochę uprzedziliście moje pytanie, zanim zaczęliście opowiadać o aktywności wspólnych pasjach, doświadczeniach, przeżyciach, to ja miałam przed oczami taką sytuację, kiedy

0: tylko też doświadczamy bezpiecznej relacji. I to, jakie ja mam doświadczenia gabinetowe, to jest o tym, że często widzę w gabinecie, jak wiele zmienia moment, kiedy chłopiec rozumie, zaczyna rozumieć, że ojciec to nie jest bohater, omnipotentny człowiek, tylko to jest przede wszystkim człowiek, który też się boi, popełnia błędy, mierzy się z presją, stresem i odpowiedzialnością. I kiedy młody człowiek zaczyna to rozumieć, znika ta część złości i rozczarowania ojcem bardzo często i pojawia się wtedy miejsce na ciekawość, zrozumienie, no i też tą rozmowę z tatą.
1: Nie rozmawialiśmy o tym, co zrobić w sytuacji i jak zachować się w sytuacji, kiedy ojciec trochę się od tego swojego syna odbija, bo być może decyzja o tym, żeby popracować nad relacją przyszła za późno, być może to już jest ten moment nastolatka, kiedy on nie ma ochoty, kiedy nie czuje, że to jest w odpowiednim momencie, bo wtedy chyba trzeba uzbroić się w cierpliwość. Może ta rozmowa, propozycja wspólnego wyjazdu nie uda się od razu, ale może syn przystanie na nią za drugim, trzecim, czwartym razem.
2: Właściwie można powiedzieć, że do pewnego momentu nie może być za późno, bo po prostu mamy jako ojciec, jako rodzic wpływ na dziecko. Natomiast w momencie, kiedy dochodzi do tej separacji i do tego rozjazdu, to jest ten moment, w którym ta komunikacja została zaniedbana. I wtedy trzeba budować most do tej komunikacji. On może być szerszy, dłuższy, z twardszych materiałów, ale powiedziałaś takie fajne słowa, że może się od tego syna odbić. Tutaj ojciec w momencie, kiedy za późno zauważy, że ta relacja się odseparowała, no to niestety rolą ojca jest jak nie drzwiami to okno i na każdy możliwy sposób po prostu do tego syna się dostać. I uwierzcie mi, że nie ma takiej sytuacji, w której dziecko przestaje potrzebować rodzica i nie ma takiej sytuacji, bo to jest imperatywna miłość, nie ma takiej sytuacji w życiu, choćby nie wiem, co się wydarzyło, że dziecko nie będzie otwarte na komunikację z rodzicem, choćby sobie rodzic przypomniał w wieku 80 czy 90 lat. Że ma syna. Wiadomo, że to może być mili ułamek sekundy, ale zawsze jest to okno, żeby do tego dziecka dotrzeć i na to nigdy nie jest za późno. I myślę sobie, że najważniejsza świadomość, którą trzeba zbudować, to jest to, że im starsze dziecko, im starszy syn, tym węższe będzie to okno i tym bardziej się będzie trzeba później gimnastykować.
3: Gdy chcemy naprawić relację z synem, to nie naprawiajmy syna, tylko najpierw naprawmy siebie. Nie zmieniajmy świata na zewnątrz, tylko zmieńmy siebie, wtedy ten świat też się zmieni. I to samo obowiązuje w relacji ojciec-syn. Czyli tutaj ojcze, zacznij pracować nad sobą, zacznij pracować nad swoją fizycznością, nad kondycją, nad zdrowiem, bądź przykładem w tej kwestii. Zacznij też pracować w kwestii okazywania emocji. Jak ty się zmienisz, zmieni się syn.
0: Mam takie poczucie, że pomimo całej indywidualności, z którą przychodzi każdy pacjent, każdy człowiek na terapię, kiedy rodzic przychodzi ze swoim dzieckiem, ze swoim synem, młodym nastolatkiem, to ja zauważam pewne wspólne mianowniki do wszystkich tych problemów i bardzo mi zależy na tym, żeby ci, którzy naprawdę chcą, bardzo chcą, kochają te swoje dzieci, ale być może nie do końca wiedzą, o co chodzi temu nastolatkowi, dlaczego tak się dzieje, że on teraz tak, a nie inaczej się zachowuje, dlaczego ma ten bałagan w pokoju, dlaczego nie śpi po nocach. I jeżeli ktoś, kto ma taki problem i ja widzę to w swoim gabinecie, że bardzo często to są takie główne filary problemów, o co chodzi temu synowi i też synowi często chodzi o to, że on sam nie wie, o co jemu chodzi, czyli nie wie, co to znaczy dojrzewanie, dlaczego tak bardzo zależy mu teraz na relacjach rówieśniczych, co dzieje się z jego i seksualnością, i z jego dojrzewaniem, z jego hormonami, bo to też jest bardzo często, zadają sobie młodzi ludzie takie pytania. Więc to jest dla mnie bardzo ważne, żeby rozwiązać ten problem na szerszą skalę.
1: Tym bardziej cieszę się, że przyjęliście zaproszenie do dzisiejszego wydania Drogowskazów. Opowiedzieliście o propozycji, jaką macie dla ojców, którzy chcą pracować nad swoją relacją z nastoletnimi synami, ale także właśnie dla tych nastolatków, żeby trochę się wzmocnić, żeby popracować zarówno nad swoją kondycją fizyczną, jak i psychiczną. No i że podzieliliście się swoimi obserwacjami, swoimi doświadczeniami, tym, co dzieje się w waszych gabinetach czy miejscach pracy.
0: Dziękujemy.
3: Dziękuję.
1: Waszymi i moimi gośćmi byli dzisiaj Paulina Dyrda, psychoterapeutka i psycholożka, Artur Adamczyk, mentor i coach, a także Przemysław Górski, mentor, trener sztuk walki i ojciec dorosłych dzieci. Tak jak powiedziałam kilka, może kilkanaście minut temu, uważam, że przed ojcami stoi ogromne wyzwanie. Zbalansowanie tego wszystkiego, co chcieliby przekazać swoim dzieciom. Padło też w trakcie naszej rozmowy, że oni są nieustannie przez swoje dzieci obserwowani. Dzieci chłoną ich zachowania,

0: Bardziej mam nadzieję, że ta rozmowa wielu ojcom pomoże, że dzięki niej dowiedzą się, w jaki sposób można działać, co można robić. Czasami już teraz, a co warto zaplanować. Odsyłam Was na kanały Drogowskazów na YouTubie, na Spotify. Tam ten odcinek już się znajduje. Możecie go odsłuchać albo polecić komuś, komu Waszym zdaniem może on się przydać. Do Waszej dyspozycji jest też nasz profil na Facebooku, gdzie staramy się publikować wszystkie informacje o osobach, które goszczą w naszym radiowym studiu. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo dużo, wydaje mi się, istotnych treści pojawiło się w dzisiejszym odcinku, ale to jest już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za to spotkanie, no i niezmiennie. Mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
1: Drogowskaz.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Czwartek. Michał Poklękowski, zapraszam. Śledztwo w sprawie zdrady dyplomatycznej umorzone już w całości. Prokuratura podjęła decyzję dotyczącą tego postępowania przy badaniu katastrofy smoleńskiej. Umorzono teraz pozostałych 5 wątków śledztwa, które toczyło się od 10 lat. Badano przede wszystkim polsko-rosyjską współpracę przy wyjaśnieniu przyczyn katastrofy oraz przekazanie Warszawie jedynie kopii czarnych skrzynek prezydenckiego Tupolewa.
2: Władze polskie nie działały na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i nie miały takiego zamiaru. W zasadzie ustalenia i konkluzja jest taka sama, jak była w 2011 roku, a więc taka, iż w tej sprawie nigdy nie zachodziło tak naprawdę uzasadnione podejrzenie popełnienia akurat tego przestępstwa zdrady dyplomatycznej.
1: Podkreślił rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Wciąż prowadzone jest główne śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy smoleńskiej. Do prokuratury kilka dni temu trafiła przetłumaczona opinia Międzynarodowego Zespołu Biegłych i wnioski mamy poznać w ciągu tygodni. Ku końcowi zmierza też główne śledztwo, przekazał prokurator Nowak. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zrezygnowało z umieszczania w ustawie o opakowaniach i odpadach przepisu zobowiązującego restauracje, bary i kawiarnie do bezpłatnego udostępniania klientom darmowej kranówki. Konieczność zmian argumentowano wcześniej m.in. chęcią ograniczenia zużycia plastikowych butelek. Co dalej z darmową kranówką w restauracjach? To sprawdzał Krzysztof Płowecki.
3: Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekonuje, że projekt nie został porzucony. Wyjaśnia, że przepisy zniknęły z ustawy o opakowaniach i odpadach, ponieważ nie dawało to szansy na właściwe ich skonsultowanie. Dlatego teraz ma powstać projekt osobnej ustawy.
4: Wszyscy zainteresowani będą mogli dzięki temu swobodnie się wypowiedzieć.
3: Przekonuje Marek Pogorzelski, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, i dodaje, że resort przeprowadzi konsultacje projektu.
4: Z klientami, ale też z właścicielami lokali, restauratorami, producentami napojów.
3: Tymczasem Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zwróciła uwagę na portalu X, że propozycja została usunięta z projektu z powodu uwagi Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z którą określenie niewielka opłata nie pozwala na ustalenie maksymalnej kwoty. Zapowiedziała też, że Polska 2050 zgłosi odpowiednią poprawkę do projektu na etapie prac w Sejmie.
1: Stołeczna operacja referendalna zebrała już 15 tysięcy podpisów. Jej twórcy domagają się organizacji głosowania za odwołaniem Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta Warszawy.
5: Widzę, że pani się podpisała. Czemu chce pani odwołać prezydenta Rafała Trzaskowskiego?
6: Czemu? Za ogólnokształt po prostu. Na Ursynowej mieszkam, szpital. To jest jakaś porażka.
7: W Warszawie do tej pory nie udało się odwołać PO, więc chyba nie ma sensu. Ale niech próbują, bo może to im coś da.
1: Do tej pory w referendach odwołano włodarzy takich miast jak Zabrze czy Kraków. Rafał Trzaskowski twierdzi jednak, że jest zajęty teraz innymi sprawami.
8: Ja się zajmuję zarządzaniem Warszawą. Mnie przez te ostatnie dni, co chyba naturalne i zrozumiałe, przede wszystkim zajmowała 82. rocznica powstania warszawskiego, oddawanie kolejnych inwestycji, rozliczanie właśnie tego, co się dzieje w warszawskich szpitalach, czy w końcu oszczędzanie pieniędzy na oświetleniu. Tym się zajmuję i to mnie w tej chwili interesuje najbardziej.
1: Do organizacji referendum stołeczna operacja referendalna potrzebuje 132 tysięcy.

0: tysięcy podpisów. Jeżeli dojdzie do głosowania, to aby było ważne, musi w nią wziąć w nim udział blisko 460 tysięcy mieszkańców, z czego ponad połowa musiałaby być za odwołaniem prezydenta. Port lotniczy Warszawa Radom nad finansową przepaścią. Straty z poprzedniego roku wynoszą ponad 40 milionów, a to związane jest z niewielką liczbą połączeń i tym samym obsłużonych pasażerów. Szczegóły zna Kinga Furch.
1: Radomskie lotnisko w finansowych tarapatach jest już praktycznie od początku funkcjonowania po remoncie 3 lata temu. Z portu korzysta dużo mniej pasażerów niż prognozowała spółka Państwowe Porty Lotnicze, a związane jest to z niewielką liczbą połączeń lotniczych. W 2025 roku strata z działalności operacyjnej wynosiła 44 miliony 300 tysięcy złotych. Jak udało mi się ustalić, spółka PPL chce wprowadzić działania naprawcze, polegające na przenoszeniu części pracowników lotniska w Radomiu na warszawskie Okęcie. To działanie, jak tłumaczą porty lotnicze, ma pomóc ograniczyć koszty w Radomiu.
0: Przypomnę, że w sprawie budowy lotniska w Radomiu prokuratura prowadzi śledztwo. Sprawdzane jest to, czy doszło do niegospodarności i do przekroczenia uprawnień. Większość osób badanych przez amerykańskich naukowców nie potrafiła odróżnić tekstów stworzonych przez człowieka od tych wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Tak wynika z nowych badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych. Wyniki pokazały też, że opowiadania wygenerowane przez AI oceniano wyżej pod względem jakości, czyli tego, jak dobrze zostały napisane, oraz stopnia zaangażowania czytelnika niż opowiadania napisane przez ludzi.

0: SK Rock Warszawa.
1: Dwóch trzynastolatków utonęło w jeziorze Durowskim w Wągrowcu.

0: Prokuratura zdecydowała w sprawie zdrady dyplomatycznej przy badaniu katastrofy smoleńskiej.
1: SK-ROK. Raport.
0: Minęła szósta, Michał Pokrękowski, zapraszam. Kiedy jeden z chłopców zaczął się topić, drugi ruszył mu na pomoc. Dwóch trzynastolatków utopiło.

0: zdecydowała w sprawie zdrady dyplomatycznej przy badaniu katastrofy smoleńskiej.
1: Eskarok. Raport.
0: Minęła szósta, Michał Poklękowski, zapraszam. Kiedy jeden z chłopców zaczął się topić, drugi ruszył mu na pomoc. Dwóch trzynastolatków utonęło w Ągrowcu. Jak dowiedział się nieoficjalnie nasz reporter, chłopcy nie byli pod opieką osoby dorosłej. Gdy służby dostały zgłoszenie o dwóch trzynastolatkach, którzy zniknęli pod taflą wody kilka metrów od brzegu, pierwszy na miejscu zjawił się płetwonurek WOPR-u.
2: Wyciągnął dwóch trzynastolatków na brzeg. Wspólnie prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową. Natomiast lekarz lotniczego pogotowia ratunkowego stwierdził zgon dwóch trzynastolatków.
0: Relacjonuje Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Chłopcy byli pod wodą 40 minut. Reanimacja obu trzynastolatków trwała około godziny. Tragedia wydarzyła się na niestrzeżonym kąpielisku.
1: To jest raport.
0: Polskie władze nie dopuściły się zdrady dyplomatycznej w sprawie katastrofy smoleńskiej, twierdzi prokuratura, która po 10 latach umorzyła już w całości śledztwo. Ale to nie oznacza, że nie będzie się już zajmowała

0: nastolatków trwała około godziny. Tragedia wydarzyła się na niestrzeżonym kąpielisku.
1: To jest raport.
0: Polskie władze nie dopuściły się zdrady dyplomatycznej w sprawie katastrofy smoleńskiej, twierdzi prokuratura, która po 10 latach umorzyła już w całości śledztwo. Ale to nie oznacza, że nie będzie się już zajmowała

0: mamy poznać w ciągu tygodni. Upał jest, pływania nie będzie. Jeziorko Czerniakowskie, największe naturalne kąpielisko w Warszawie, znów zostało zamknięte. Czy zakaz jest przestrzegany? Sprawdzała to nasza reporterka Małgorzata Zawada.
1: To nie pierwszy raz w tym sezonie, kiedy kąpielisko zostało zamknięte. Wcześniej problemem była jakość wody. Teraz pojawiły się sinice. Część osób przyznaje, że o zakazie w ogóle nie wiedziała. Inni po prostu go ignorują.
2: Jakie sinice? Żadne sinice. To przy takiej pogodzie to człowiek nie myśli o konsekwencjach, tylko od razu, nie?
1: Sanepid przypomina jednak, że kontakt z sinicami może powodować m.in. podrażnienia skóry i problemy żołądkowe.
3: Począwszy od problemów typowo dermatologicznych przez problemy typowo toksyczne.
1: Mówi Artur Walkiewicz, zastępca warszawskiego inspektora sanitarnego. Do wody lepiej więc nie wchodzić, dopóki kąpielisko nie zostanie ponownie otwarte. O tym zdecydują kolejne badania wody.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Gdy posłowie przygotowywali się do obrad w siedzibie parlamentu stanu Mato Grosso w środkowej Brazylii, pojawili się niespodziewani goście. Dwie kapibary weszły sobie przez główne drzwi i spokojnie zwiedziły recepcję, zaglądając w każdy kąt, co zostało zresztą sfilmowane, podała agencja AP. Południowoamerykańskie kapibary, czyli największe gryzonie świata, słyną na całym świecie ze swojej niezwykle spokojnej i społecznej natury. Jako zwierzęta wodnolądowe najczęściej zamieszkują w pobliżu rzek, jezior i bagien, czasem też zapuszczają się do parlamentu. Dorosłe osobniki osiągają wagę nawet do 70 kg.
5: Pogoda.
6: Żeby 70 kg, bo nasza kapibara to jest troszkę cięższa.
5: Właśnie to, nasza kapibara po 9 przyjdzie dzisiaj do państwa.
6: Tak, to prawda, ale ja myślę, że tak jak go szacuję na oko, to myślę, że jednak ma powyżej 7 dych. Boże, on mnie znienawidzi jednak ten Jaro któregoś pięknego dnia. Pojedź ziętara stąd, idź, tak mi powie. Jeśli chodzi o pogodę, moi drodzy, to ja dzisiaj nie zmrużyłam oka, ponieważ wilgotność powietrza, jak duchota, a nagły wiatr, co się zerwał w nocy, nie pozwolił mi spać, to się wszystko będzie teraz przetaczać i zmieniać. Dzisiaj jeszcze bardzo gorąco, ale będzie padać już na północnym zachodzie, koło Szczecina, Koszalina, Gdańska, potem będzie padać wszędzie, potem będą burze, potem będzie wiatr, potem nam huknie, buchnie, jutro będzie chłodniej.
7: Eskarok 6 na 9.
8: Siedlarska, Olszewski, Góralski.
7: Od 6 do 9
8: w Esce Rock.
5: Jakiego wyboru nie żałujecie? O tym dzisiaj porozmawiamy. Aśka, to wiadomo, przejście do Esce Rock.
6: Jasne, prawda? Przecież logiczne. Wiadomo było, że od tego zacznę. No i ciekawe, czego Michał nie żałuje.
5: No, Michał, naprawdę chcecie
6: tak
5: wiedzieć?
6: Chcemy.
5: Takie plotki
6: dla was jeszcze 14 sekund.
5: Miał takie plotki o tobie krążą, że dawaj, teraz, no!
6: No, Michał, nie!
5: Kurczę, no. Jednak nie.

0: Dzisiaj jest dobry dzień. Jest dzień, o którym trafnie można powiedzieć po polsku dzień dobry.
1: Good morning.
2: Good morning. Eska Rock.

0: Ja tam niczego nie żałuję. Bo dzisiaj pytamy, jakiego życiowego wyboru nie żałujesz? Ja naprawdę, jak patrzę wstecz, to myślę sobie, kurczę, nie żałuję, nawet nie żałuję, że wybrałam sobie bałwana na męża, bo z tego bałwana męża wyszła też wspaniała córka, więc to wszystko było po coś. I myślę sobie, kurczę, naprawdę. I jednak, jak sobie tak człowiek przeanalizuje różne naprawdę durne wybory, to z tych durnych wyborów czasami rodzi się coś zupełnie dobrego.
1: Tak, to ja też wychodzę z założenia, że lepiej żałować, że się coś zrobiło, niż później żałować, że się tego nie zrobiło. I no, też generalnie swoich wyborów życiowych, ale nie tylko życiowych, w ogóle generalnie wyborów nie żałuję. I dlatego Państwa pytamy, jakich wyborów Państwo nie żałujecie? A mówimy o tym, no, co najmniej z kilku powodów. Basia już też wspomniała o tym. W 2025, dokładnie 6 sierpnia, zaprzysiężony został Karol Nawrocki. Ale nie tylko on, bo i Bronisław Komorowski. I to był koniec jego prezydentury i początek nowej. I Andrzej Duda, to był taki dzień zaprzysiężeń.
0: Tak, dzień zaprzysiężeń. Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że ten moment zaprzysiężenia Karola Nawrockiego to był moment, kiedy ja zaczęłam pracować w SC Rock, czego oczywiście nie żałuję. Uważam, że to był świetny wybór. Nie ten konkretny, ale mój żył eskorokowy.
1: Państwa pytamy o wasze wybory, których nie żałujecie. Aśka faktycznie przyszła wtedy do nas i od pierwszego czy od drugiego dnia wiedziała, że lekko nie będzie, bo wtedy graliśmy taką nutę.

0: 6 na 9 w Esce Rock.
1: Reszta, drodzy państwo, tego hitu jeszcze na naszej antenie się pojawi, ale póki co...
0: Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Póki co tchnijmy od tych strasznych hitów i przejdźmy do dobrych hitów. Grzegorz Kupczyk i Party Doll.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami. 801 181 181.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
4: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Schab wieprzowy bez kości rzeźni. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia. Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
0: Reklama.
7: SK Rock. Gramy dla was kawałki, których nie słyszysz.

0: Jakiego życiowego wyboru nie żałujesz?
1: Skoku na bungee.
0: A co w tym było takiego fajnego?
1: Adrenalina.
2: No ja bym jednak się posikała ze strachu. Ja się trochę boję takich rzeczy. Natomiast wiem, czego nie żałuję. Mhm. W ogóle nie żałuję tego, że jak przyjechałam wczoraj do domu, to najpierw odkroiłam jeden wielki kawałek tarty, którą sobie zrobiłam i przygrzałam, a potem natychmiast odkroiłam drugi wielki kawałek tarty, bo była po prostu pyszna. Zrobiłeś tartę wczoraj?
3: Tak, zrobiłem.
2: Nie żałujesz?
3: Naprawdę. No. Znaczy żałuję, bo wiesz, bo tak gorąco. No. Tarta

0: Była tak gorąca, że jak ją wyniosłem na zewnątrz, żeby zjeść, wiesz, w ogródku, no to ona po prostu się po przekrojeniu rozpadła, nie rozpłynęła, rozciapciała, rozlazła.
1: Daj jej, ona się zetnie, będzie wszystko dobrze.
0: No, to wtedy zimna
1: dobrze,
0: jest niedobra,
1: no.
0: Nie?
1: No nie, ale potem dopiero przygrzewasz, mówi ci, odłóż ją na chwilę, wszystko będzie dobrze.
0: Czego? Ale no? Faktem jest, że Joanna wczoraj przyszła i mówi, zrobiłam tartę. Ja mówię, kurczę, ja już tarty nie robiłem półtora roku.
1: Ja kocham tartę.
0: I wiesz, i polazłem do sklepu, kupiłem i zrobiłem. Drodzy Państwo, o wyborach, których nie żałujecie, dzisiaj z Wami rozmawiamy.
2: Ja nie żałuję decyzji o rozwodzie. Właściwie uważam, że to była najlepsza decyzja w moim życiu, albo jedna z najlepszych.
1: Witam w klubie.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
0: A to może spróbuję?

0: teraz już jest ta pora, że czas na Michała Poklękowskiego i raport.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość przegrało sprawę dotyczącą zmniejszenia subwencji. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił kasację partii. Donald Trump domaga się wyjaśnień od szefa Pentagonu w sprawie stanu amerykańskich zapasów amunicji po wojnie z Iranem. Ujawnił Washington Post. Biały Dom i Pentagon zaprzeczają tym doniesieniom. Według dziennikarzy Stany Zjednoczone zużyły znaczną część najbardziej precyzyjnej amunicji.
1: To jest raport.
2: Wybrano najatrakcyjniejsze miasto świata w 2026 roku. Według globalnego indeksu atrakcyjności miast turystycznych, nie znajduje się ono w Europie, bo to Nowy Jork. Paryż zajął dopiero drugie miejsce.
1: SK Rock Sport.
2: Górnik Zabrze przegrał z Ferencvaroszem 0-1. To w ramach trzeciej rundy eliminacji do Ligi Europy. Trener Michał Gasparik przyznał po meczu, że Górnik jest w stanie odrobić straty za tydzień, ale żałował też niewykorzystanych okazji.
3: Szkoda, bo i w pierwszej

0: potem v druhej polovie ešte mali sme tam 3 dobre myšľové situácie, ktoré sa dali vykoristať.
1: Dziś o europejskie puchary będą walczyć kolejne 4 polskie kluby. Teoretycznie najłatwiejsze zadanie stoi przed piłkarzami Lecha Poznań, którzy zmierzą się z mistrzem Wysp Owczych, drużyną Klaksvík. Początek tego spotkania o 19:00.
2: Sześć na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski, SC Rock.
3: Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: Czego nie żałujesz? Ja na przykład nie żałuję ani jednej złotówki wydanej na podróże i na żywność. Co się zresztą ze sobą łączy? Bo jak ja wyjeżdżam, to pierwsze co, to muszę sprawdzić, jaka jest żywność w danym miejscu. No i przysięgam, nie żałuję ani złotówki, ani euro, ani funta, który wydałam na żywność w innych częściach świata. Tak. Tu też zresztą nie żałuję.
1: Drodzy Państwo, o wyborach, których nie żałujecie, dzisiaj sobie z Wami dyskutujemy.
2: Gdyby człowiek nie żałuje, to nie będę oryginalny, pojadę laską z filmu Chłopaki nie płaczą, tam gdzie trzeba sobie zadać jedno ważne pytanie, co chcesz w życiu robić. No i trzeba zacząć to robić. To w kontekście

0: tego, co mówiła Ziętara o małżeństwie, i to w kontekście tego, że lepiej jest czegoś nie żałować, że się zrobiło, niż
1: jak to było?
2: Jak to było? Jak to szło? No, jak to, że lepiej
1: żałować, że się coś zrobiło
2: niż żałować,
1: że się tego nie zrobiło.
2: Tego nie zrobiło.
1: Jakoś no? Tak mniej więcej. Drodzy Państwo, rozmawiamy dzisiaj o tych wyborach życiowych, których nie żałujecie, dlatego że dokładnie rok temu, w roku 25, 6 sierpnia zaprzysiężony został pan prezydent Karol Nawrocki i w związku z powyszczym mamy dla Państwa uroczą melodię.
2: Tak? Dobra.
1: Proszę. Znów.

0: 9 w SC Rock. Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play. Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Reklama.
2: SK Rock. Gramy dla Was.

0: dzisiaj rozmawiamy o wyborach, których Państwo nie żałujecie. I tutaj jakby są dwa spojrzenia na ten temat, bo jest część naszych słuchaczy, która mówi, że nie żałuje rozwodu i jest część, która mówi, że nie żałuje małżeństwa.
1: Tak, to prawda i to jest bardzo dobre i o to chodzi właśnie, żeby była różnorodność.
0: Wiesz, bo jeszcze można być w dwóch grupach, nie żałować na początku małżeństwa, później nie żałować rozwodu, prawda?
1: Ale może być też odwrotnie, najpierw nie żałować rozwodu, potem hajtnąć się drugi raz i nie żałować ślubu,
0: ha? To. Czego Państwo nie żałujecie? Jakich wyborów Państwo nie żałujecie?
2: Cześć, ja na odmianę nie żałuję decyzji o ślubie. To była zwariowana decyzja, ale wyszło super. Drugiej decyzji, której nie żałuję, to jest zakup motocykla.
0: I wtedy odeszła żona.
1: Nie odeszła, ja wiem, a z Marcinem i z Gosią byliśmy w Atenach, pozdrawiam was bardzo serdecznie. To są naprawdę fantastycznym małżeństwem, więc ja też absolutnie rozumiem, że Marcin tej sytuacji nie żałuje, a Gosia na pewno bardzo lubi jego motocykl.
3: 6 na 9.

0: szkoda gadać, szkoda szczępić ryja, naprawdę.
1: Julia Żugaj wspomina, jak zatrzymała pociąg, bo jechała w złym kierunku. Zapłaciła 2000 zł za nieplanowany postój. Oby nie leciała w złym kierunku. Słuchajcie, bo jak samolot stanie, to spadnie.
2: Co za pomysł w ogóle? Nie. U mnie z kolei Bianca Censori i Kanye West epatują miłością i pokazują światu bliskie spotkania swoich języków. I tu padło pytanie w tytule. Chcieliście to widzieć? I ja odpowiadam. Nie, nie chcieliśmy, ale niestety mamy obowiązek. Szkoda gadać, zostaliśmy zmuszeni i teraz musimy z tym żyć.
0: To jest jakaś porażka.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bez

0: Wołopiowa 95, 4,72 za litr.
1: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: To pierwszy do wody!
3: Wakacje dzieci nie liczą godzin. Liczą skoki do wody, zjazdy i przygody, które zaczynają się jedna po drugiej. W Julinek Park czeka strefa wodna z podgrzewanymi basenami, rodzinnymi zjeżdżalniami i wodnym placem zabaw. A poza nią ponad 50 atrakcji i cały dzień na wspólną zabawę.
4: Czas na wakacje!
3: Bo najlepsze wakacyjne wspomnienia powstają wtedy, gdy wszyscy bawią się razem. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety na julinek.com.pl.

0: Do środy. Mleko UHT łaciate. Litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
2: Są zarzuty po śmierci 11-latka w Łódzkiem. Chłopak na hulajnodze zderzył się z kombajnem. Rząd w pełnej gotowości do reakcji w sprawie cen paliw. Kluczowe będą najbliższe godziny.
3: SK Rock. Raport.
2: 7. Michał Poklękowski, zapraszam. Stanowisko, którego de facto nie było, wypłaty za podwójne dyżury czy nagłe podwyżki bez żadnego uzasadnienia. To tylko niewielka część nieprawidłowości, jakie ujawnił audyt w Szpitalu Południowym w Warszawie. Ustalenia kontrolerów, które przedstawił stołeczny ratusz, są miażdżące. O tym Mateusz Chłyston.
4: Większość ustaleń audytu dotyczy Dawida Kacprzyka, młodego lekarza, który pełnił funkcję koordynatora SOR-u, choć formalnie takiego stanowiska w szpitalu w ogóle nie było. Dostawał za to osobite wynagrodzenie i podwyżki. Uzasadnień jednego i drugiego w archiwach księgowości szpitala nie ma.
5: Miał jeszcze jedną osobną umowę na 10 tysięcy miesięcznie na czynności, które częściowo pokrywały się z jego dyżurami. Jest realne ryzyko, że za to samo płacono dwa razy.
4: Tłumaczył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Poza tym w kilku przypadkach szpital płacił za dyżury lekarzom, którzy formalnie w tym samym czasie pełnili je w innych placówkach. Audytorzy uznali, że zarząd szpitala naraził też placówkę na kary finansowe nakładane przez NFZ.
5: Między innymi za to, że karetki za długo czekały pod dyżurem na przekazanie pacjenta.
4: Audyt zakończył się ponad 40 zaleceniami, które szpital powinien natychmiast wdrożyć.
2: Sporą część opisanych w raporcie nieprawidłowości wciąż wyjaśnia prokuratura.
3: To jest raport.
2: Są zarzuty po śmierci 11-latka w Łódzkiem. Chłopak na hulajnodze, przypomnę, zderzył się z kombajnem. Prokuratura bada wypadek, do którego doszło 3 sierpnia w miejscowości Sypiń. To niedaleko Łowicza. Jak się okazuje, to kierowca kombajnu odpowie za zderzenie z prawidłowo jadącym na hulajnodze chłopcem. Usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku.
6: Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego, nie miał on wymaganego zezwolenia na przejazd pojazdu ponadgabarytowego i nienormatywnego wolnobieżnego po drodze publicznej. Z uwagi na gabaryty zespołu żniwnego, tak zwanego headera, kombajn zajmował całą szerokość jezdni. Podejrzany nie zapewnił także pilotażu przez inny pojazd.
2: Mówi Paweł Jasiak z prokuratury w Łodzi. Chłopiec miał kask, ale zginął na miejscu. Podejrzany nie przyznał się do winy. Przyznał jednak, że świadomie nie zdemontował sprzętu, żeby zaoszczędzić czas. Został objęty dozorem policji i ma zakaz opuszczania Polski. Grozi mu do 8 lat więzienia.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Rząd w pełnej gotowości do reakcji w sprawie cen paliw. Kluczowe będą najbliższe godziny. To informacje od premiera, który po raz kolejny był pytany o możliwy powrót pakietu CPN. Polska obserwuje sytuację na Bliskim Wschodzie i czeka na rozstrzygnięcie w sprawie cieśniny Hormuz. Donald Tusk przypomniał, że według zapowiedzi prezydenta USA strategiczny szlak handlowy może zostać odblokowany w ciągu najbliższych godzin.
7: Poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Ja dzisiaj z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach przynajmniej częściowego zastosowania, może nie w pełni CPN, ale decyzji, no, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji, o czym już mówiłem.
2: Kierowcy muszą sięgać coraz głębiej do portfeli, dlatego liczą na powrót ulg.
8: Jeżeli chodzi o ceny paliwa, to moim zdaniem powinny w okresie wakacji stanieć.
9: Za każdym razem się zastanawiam, gdzie jechać i rzeczywiście, czy to jest opłacalne.
10: Myślę, że górna granica 6 zł to już jest wystarczające.
2: Według wyliczeń biura Reflex, litr diesla kosztuje obecnie średnio 8,19 zł, z kolei litr benzyny 95 7,55.
11: Ja nie mogę czekać 48 godzin, ja muszę dzisiaj zatankować.
12: Pogoda.
13: A co ja mam powiedzieć, jak mój smarcik po prostu zachowuje się jak rozkapryszona panienka i jak mu zaleje 95, to mówi, mi wywala check engine. I musi mieć 98, no po prostu ręce mi opadają i inne części ciała.
11: Krewka płynie w żyłach tego twojego smarcika,
13: ale
11: jak się okazuje.

0: No daj spokój, no. Po prostu daję Mercedesa, nie? No. Przepraszam.
1: Płacz i płać, droga pani. Co tam w pogodzie?
0: W pogodzie ciepło.
1: I tyle. A w Warszawie w pogodzie?
2: A jak chodzi o pogodę, pani Asiu, i te deszcze, to na chwilę obecną lekko mrzy na Wilanowie i na Saskiej Kępie. Pozostała część miasta sucho.
1: To znaczy godzinę temu pan tak mówił.
3: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
0: Ja właśnie na przykład nie żałuję Smarcika. Trudno, zaleję mu to 98, niech się cieszy i tak bierze je więcej niż 5 i parkuje w poprzek.
1: O to miałem dopytać, czy żałujesz, czy nie. Nie. Już nie będziemy pana Michała pytali o to, jakich wyborów
0: Dlaczego?
1: Nie żałuję. Zapytajmy, co w raportach.
4: Tak, premier podsumował rok prezydentury Karola Nawrockiego. O tym opowiemy.
1: I co?
0: Żałujesz?

0: to ja w ogóle nie jestem silna, bo ja zobaczyłam na korytarzu czyjeś wafelki i po prostu nie wytrzymałam. Taką miałam na nie ochotę, że zajumałam trzy i w ogóle nie żałuję.
1: Tak? Takiego wyboru nie żałujesz? Nie. A wyboru takiego, jakiego dokonałaś, że w sensie zajumałaś śmietankowe, a nie czekoladowe, to nie żałujesz tego
0: nie,
1: wyboru?
0: Nie, bo ja mam i śmietankowe i takie z różowym czymś w środku i oba są super.
1: Z różowym to zmienia postać rzeczy.
0: No
1: jestem sina, śpiewała, drodzy państwo, dziewczyna, która wyszła z Bałtyku parę chwil temu na antenie Jeskiej Drogi. Pewnie żałuje tego wyboru, że wybrała się nad Bałtyk, tak jak kolega nasz Wojciech, prawda?
0: No, ale to jutro pożałuje, jak dopiero silnieje chłopak.
1: Chłop wróci i powie, no fajnie, bo nad tym Bałtykiem woda była w temperaturze powietrza 12 stopni. Drodzy państwo, jakich wyborów nie żałujecie?
2: Czego nie żałuję? No nie żałuję przede wszystkim tego, że gdy moje dziecko już było na tyle, no samodzielne to za dużo powiedziane, ale gdy już zaczęło chodzić i sobie zaczęło radzić, że rozstałem się z jej matką, tego nie żałuję i to była chyba jedna z najlepszych i najtrudniejszych decyzji w moim życiu. A druga rzecz, której nie żałuję, to na pewno każdy telefon albo każda wiadomość, którą wysyłam do was i puszczacie na antenie, bo ja z moją córką patrzę na nią, jak ona jest dumna ze swojego ojca, że go słyszę w radiu, między innymi dlatego dziękuję.
0: To jest fajne, pozdrawiamy córeczkę.
1: Robimy to, kochani, dla was, także wasze głosówki mile widziane, nawet słyszane na antenie Jeski Rok. I chciałem powiedzieć, że ja nie żałuję zeszłorocznego wyboru mojego w czasie podróży, jeżeli chodzi o rozgłośnie radiowe, włączyłem Radio Maryja.
0: Ja wiem, słuchajcie, i to jest tak, to ja wtedy zaczęłam pracę w SC Rock, myślę, fajne te chłopaki, spoko, ale jeszcze żeśmy się mało znali. Kędzio wrócił z urlopu, mówi, słuchajcie, mam hita i będziemy go grać. I
1: gramy.

0: poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Czego nie żałujecie? Dzisiaj rozmawiamy o to w związku z zaprzysiężeniem prezydenta.
2: No i będziecie słuchać tego utworu. Niestety, bo Kondzie nie popuści. Ale na szczęście będziecie też słuchać fantastycznego Billy Morrisona i Dextera Hollanda Never Gonna Change.

0: Reklama.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Ekspert.

0: ścieżki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
5: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
6: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
7: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Reklama.

0: Dzisiaj pytamy was, drodzy państwo, o wybory, których nie żałujecie. Myślimy sobie, że chłop, który dokonał takiego, a nie innego wyboru, no to po czasie zaczął go po prostu żałować, co?
1: Nie wiem, właśnie się zastanawiam, bo ludzie mają różnie. Wyobraźcie sobie, pewien pan w Zabrzu przekroczył prędkość o 14 km na godzinę, policja go złapała, no i wylegitymowała, chcieli mu wlepić mandat, ale co on zrobił? Usiadł szybko w telefonie, zapytał AI, sztuczną inteligencję, co ma robić? No i posłuchał rady, odmówił przyjęcia mandatu, więc sprawa trafia do sądu, do którego zresztą zgodnie z procedurami miała trafić. No i sąd ukarał tego 30-latka za wykroczenie drogowe grzywną w wysokości 800 zł, czyli ośmiokrotnie wyższą niż wlepiony przez policjantów mandat i system. Wiesz, po prostu posłuchał, głupek.
0: Żałuje? No tak, no okej, z jednej strony zapewne, ale z drugiej strony sztuczna inteligencja od czasu do czasu daje nam rzeczy, które naprawdę są, wiesz, no, warte, godne.
1: Boję się.
0: Znaczy, myślę, że już się domyślasz.
2: 6 sierpnia 6 na 9

0: 7.30 na zegarach i teraz Michał Poklękowski i raport.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Rowerzysta potrącił kobietę we Wrocławiu przechodzącą przez pasy z wózkiem, w którym znajdowały się 3-miesięczne bliźnięta. Po zdarzeniu odjechał. Szukają go policjanci. Opublikowali zdjęcie osoby, która może mieć bezpośredni związek ze zdarzeniem albo posiadać istotne informacje w tej sprawie. Amerykańska Centralna Agencja Wywiadowcza, czyli CIA, powołała tajny zespół do spraw Kuby, by wzmocnić presję mającą na celu wymuszenie zmian gospodarczych i politycznych na wyspie, podał dziennik New York Times, powołując się na anonimowe źródła.
1: To jest raport.
2: 15 klaczy i jeden ogier będzie licytowanych na tegorocznej aukcji Pride of Poland w kulminacyjnym momencie Dni Konia Arabskiego, które rozpoczną się jutro w Janowie Podlaskim. W Narodowym Pokazie Koni Arabskich Czystej Krwi zaprezentowanych ma być prawie 130 koni.
1: SK Rock Sport.
2: Trzeci etap i trzecie zwycięstwo Jonathana Milana. Włoch umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej 83. Tour de Pologne. Jest też polski akcent. Liderem w klasyfikacji najaktywniejszych pozostał Radosław Frontczak. Dziś kolarze pojadą z Żagania do Karpacza. Magdalena Fręch i Magdalinet za burtą turnieju w Toronto. Fręch przegrała w trzech setach z Amerykanką Jessicą Pegulą. Z kolei Linet uległa Iwie Ijowicz 3-6, 5-7. To oznacza, że dalej gra już tylko Iga Świątek, która dziś wystąpi w trzeciej rundzie. Około 18.30 zmierzy się z Wiktorią Golubić.
3: Ziętarska

0: Dzień dobry. Dzisiejszy dzień jest dobitnym dowodem na to, że bicie dzieci czy dorosłych po głowie przynosi fatalne skutki. Dziękuję.
1: No i widzisz?
2: Co? Ale zaraz, w jakiej sprawie? Poczekaj. To chodzi o zaprzysiężenie Karola Nawrockiego, czy chodzi o nas może chodzi? Ja nie byłam bita po głowie, ale spadłam z drzewa parę razy w moim życiu.
1: Ja też niestety wypadłem ojcu z wózka i jak rozumiem, słuchacz mógł nawiązywać do tego, że to po prostu słychać, tak? Że to dowodzi.
2: Może tak być.
1: W naszym programie, tak, że niestety jak się bije dziecko po głowie albo nie daj Boże dorosłego, to później no to dziecko tak brzmi, jak brzmi.
2: Naprawdę? Wypadłeś z wózka?
1: Tak.
2: To wiele tłumaczy.
1: Dziękuję ci, kochana. To może do słuchaczy przejdźmy, bo dzisiaj pytamy państwa, jakiego wyboru nie żałujecie?
3: Ja to nigdy nie żałuję soli, jak robię jakiś posiłek. A poza tym, jako stary malkontent, nie żałuję też sarkastycznych uwag kierowanych do społeczeństwa.
2: Ja z tą solą to tak mam właśnie. Po prostu jak mnie to wkurza, jak ludzie nie dosalają rzeczy. Ja rozumiem, że z tą solą trzeba uważać, ale nie może być wszystko mdłe. A jeszcze bardziej mnie wkurza, jak żałują cukru do ciasta. I robią na przykład szarlotkę, która jest mdła i kwaśna i mówią, o, no jest bez cukru. No to po cholerę ciasto jest, jak ono jest niesłodkie.
1: Czekaj. A

0: Czy bardziej mnie wkurza, jak żałują cukru do ciasta. I robią na przykład szarlotkę, która jest mdła i kwaśna i mówią, o, no jest bez cukru. No to po cholerę ciasto jest, jak ono jest niesłodkie.
1: Czekaj. A

0: Takie ciasto. To jeszcze miałam wytrawną tartę i wiesz, to było pyszne.
1: No, zapewne.
2: 6 na 9. Estero.
1: Psy i koty do dzisiaj się oblizują.
3: Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Disney Plus. Los Angeles.

0: nie wyszedł z tego cało.
1: Hello?
0: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
3: Lepsze Mazowsze?
4: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
3: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
4: czekają na twój głos.
3: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
4: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
3: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
4: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
5: Reklama.

0: Aśka ma dla Państwa zadanie, to ja przypomnę tylko, że w ramach festiwalowego lata wysyłamy Was w różne fajne miejsca, tym razem także na rokowiznę. Na rokowiznę do Krakowa, 28-29 dzień sierpnia, tam się będzie można bawić, będą grali najwięksi, a niech wymienię tylko AC Drinkers i Jam.
1: Tak wymienisz. Dobrze, ja tutaj jeszcze mogę dołożyć Royal Republic i Nocnego Kochanka. Ale ponieważ dzisiaj jest dzień świeżego oddechu, tak sobie pomyślałam, że czekamy na wasze głosówki, które będą świeże. Może trochę miętowe, może trochę jak skoszona trawa. Niech to będzie taki świeży powiew czegoś.
0: No, taka fresh głosówka.
1: Takie...
0: I to wystarczy. Messenger Eski Rock do waszej dyspozycji.
2: 6 na 9 w Eski Rock.

Tak sobie pomyślałem, że nie żałuję mojego małżeństwa, chociaż jestem po rozwodzie. Ale wynikiem tego była moja córka. Z drugiej strony, po chwili refleksji doszedłem do wniosku, że no nie, małżeństwo to był błąd, jest czego żałować.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Jest drama w showbizie. Influencerka włamała się na działkę drugiej Influ, żeby zrobić tam sesję zdjęciową i reklamować swoje ubrania. No po prostu trzymała się starej rodowskiej zasady, która mówi, jak organizujesz imprezę na działce, to niech to będzie cudza działka.
2: Dobre swoją drogą. U mnie teraz Maciej Pela dołącza do rzeźni Czaka i młodego Martyniuka w programie TTV, a widzowie pytają, według jakiego klucza byli dobierani uczestnicy. Więc tak, ja stawiam na ampulowy, na moje oko 11, a przydałoby się może trochę WD-40 do naoliwienia zwojów tych uczestników.
0: To jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
4: Ostatnim takim najgłośniejszym zakupem Halanda było Bugatti Tourbillon. Co to było? Tylko 250 egzemplarzy z sprzedanych tych samochodów. V16, 8,3 litra pojemności. Cena modelowa startowała od około 3,8 miliona euro.
3: Łukasz Bąk.
5: Trzy najbardziej wyjątkowe auta, jakimi w swoim życiu miałem okazję jeździć, to McLaren 720S będzie jednym z nich bez dwóch zdań.
3: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! To wy drifterzy!
7: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. Każdą sobotę po 12.
8: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
3: Autopromocja. Reklama.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
12: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
15: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
16: Volkswagen.
11: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: CBA oraz Skarbówka przeszukały 14 miejsc w tle sprawa prezesa PKOL-u. Premier krytyczny i krytycznie o pierwszym roku prezydentury Karola Nawrockiego.
2: SK Rock. Raport.
1: 8. Michał Poklękowski, zapraszam. Akcja służb w związku ze sprawą prezesa PKOL-u, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Krajowa Administracja Skarbowa przeszukały 14 miejsc. To efekt śledztwa dotyczącego nadużycia uprawnień w zarządzaniu finansami w organizacji, na czele których stał albo stoi Radosław Piesiewicz. Więcej o tym Michał Skolimowski.
3: Przeszukania były prowadzone m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Koszalinie. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację i nośniki danych. Według nieoficjalnych informacji portalu TVN24.pl na cel zostały wzięte m.in. firmy, które współpracowały z Polskim Związkiem Koszykówki, gdy kierował nim Radosław Piesiewicz.

0: Łukasiewicz. Więcej o tym Michał Skolimowski.
1: Przeszukania były prowadzone m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Koszalinie. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację i nośniki danych. Według nieoficjalnych informacji portalu TVN24.pl na cel zostały wzięte m.in. firmy, które współpracowały z Polskim Związkiem Koszykówki, gdy kierował nim Radosław Piesiewicz. Nie chcą mówić o szczegółach. Działania są prowadzone w ramach wszczętego w marcu ubiegłego roku postępowania, które dotyczy m.in. podejrzenia wystawiania przez Piesiewicza nierzetelnych faktur na kwotę ponad 9 milionów złotych.
0: Już wtedy prezes PKOL-u utrzymywał, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Sprawa ma dla niego charakter wyłącznie polityczny.
2: To jest raport.
0: Premier krytycznie o pierwszym roku prezydentury Karola Nawrockiego. Donald Tusk wskazuje m.in. na weta w sprawie SAFE i ustawy o statusie osoby najbliższej, a także głośne ostatnie ułaskawienie Starucha, czyli nieformalnego lidera kibiców Legii Warszawa. Szef rządu zwracał też uwagę na, jego zdaniem, blokowanie zmian w wymiarze sprawiedliwości.
3: Niektórzy mieli nadzieję, że może uda się rozwiązać przynajmniej część problemów związanych z wymiarem sprawiedliwości i z tymi wadliwie wybranymi za prezydenta Dudy instytucjami, organami władzy, ale pan prezydent Nawrocki jest raczej jeszcze bardziej zawzięty i zapamiętały.
0: Inaczej na ostatni rok patrzy kancelaria prezydenta. O sukcesach Karola Nawrockiego mówił jego rzecznik Rafał Leśkiewicz.
4: Najistotniejsze, jeżeli chodzi o politykę krajową, to konsekwentne stanie na straży polskiej konstytucji. Natomiast jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, to wzmacnianie pozycji Polski w ramach wschodniej flanki NATO i co najważniejsze, utrzymywania bardzo dobrych relacji z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
0: Jutro w rocznicę zaprzysiężenia prezydenturę podsumuje sam Karol Nawrocki. Przed Pałacem Prezydenckim zorganizowane zostanie specjalne wydarzenie. Zaplanowano m.in. debatę publicystów i występ artystyczny.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Przez Polskę przetacza się kolejna fala upałów. W wielu miastach pojawiły się z tego tytułu kurtyny wodne, też zraszacze, które mają przynieść odrobinę ulgi. Jak ze skwarem radzą sobie mieszkańcy stolicy?
5: Przede wszystkim trzeba dużo pić i chyba siedzieć w biurze klimatyzowanym.
6: Wodą się obleć przykładowo. Tam jest, można sobie nalać, schłodzić się.
7: Kurtyna wodna. Trochę jak gdyby rzeźko się robi. W tym roku czwórka z przodu już trochę straszy.
8: Szybko do domu.
9: Wody dużo trzeba pić?
8: Pewnie tak.
10: No na basen sobie do wody, jakieś jeziorko czy coś i tyle.
11: Trzeba się napić zimnej wody, chodzić w cieniu i wystarczy.
12: Cień, kurtyna wodna, dużo picia.
13: I lodu.
12: I lodę.
0: Takie rady na upał usłyszał w centrum Warszawy nasz reporter Krzysztof Płowecki.
14: My też świętujemy rocznicę zaprzysiężenia pana prezydenta.
15: Znów

0: Pogoda.
1: To ja w takim razie w ramach pogody przeniosę się na Księżyc, bo oprócz pana Karola to jeszcze jest ktoś taki jak Elon Musk i on mnie strasznie wkurza i żałuje, że on jest, bo on po prostu zrobił tak, że jego rakieta rąbnęła w Księżyc i zrobiła krater o średnicy ponad 17 metrów. Jak on mi, ten Elon Musk, weźmie i zmieni buzię tego Księżyca, rozumiesz, robiąc mu jeszcze dodatkowe kratery, niech se bajzel robi na swoim podwórku, a nie na Księżycu.
2: Czekaj, czekaj, ja zwróciłem uwagę na sam początek tej zapowiedzi. Oprócz pana prezydenta jest też ktoś taki jak Elon Musk, który mnie strasznie denerwuje.
1: Tak.
2: Czy to oznacza, że pan prezydent również?
1: Tak.
2: Boż ty. Stanów Zjednoczonych.
0: 6 na 9. Świętarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w Esterok.
1: Może i mam przechlapane, ale nie żałuję.
2: No, chciałem uratować tyłek.
1: Dziękuję.
2: Ale nie dajesz sobie pomóc. Drodzy państwo, o czym w raportach zapytamy pana Michała?
3: Czesi mają ciekawy problem z krowami. O tym raportach.
1: O, ciekawe to bardzo.
2: Już mnie zainteresowało.
1: Ale, że, tak?
3: Prawda?
2: Jak się Czesi zobaczyłem, że mu się udało.
1: Czeska krowa!

0: dla nieznajomej kołysanka, ale też dla nieznajomego, a także dla wszystkich naszych znajomych słuchaczy Eski Rock, proszę bardzo, perfekt.
1: Tak jest. A my rozmawiamy o tym, czego nie żałujecie w swoim życiu. Ja już mówiłam o tym, że ja nie żałuję ani jednego grosika, ani eurasa, ani funciasa wydanego na podróże i na żywność.
2: Czego nie żałuję, to nie żałuję sobie przyjemności takich droższych i nie mówię tu o jakichś gadżetach, tylko właśnie tak jak pani redaktor Ziętara powiedziała, jedzenie, podróże i na przykład droga rzecz do tej pory w Szwajcarii wjazd na Zugspitz z tymi podwieszonymi tarasami nad przepaścią. Kupę kasy, ale niezapomniane wrażenia do tej pory, a minęło już ponad 10 lat. A ostatnio nie mieliśmy planów na wakacje, więc pojechaliśmy jak to patrzę do Zakopanego. I mąż stwierdził, słuchaj, jak nie pojechaliśmy na granicę, to wydajmy tą kasę na coś ekstra. No i poszliśmy sobie do restauracji z gwiazdką Michelin. I pani Anno, trzeba tego spróbować, jak pani kocha jedzenie. O mamo!
1: O mamo,
0: o tato.
1: Ja też bym chciała tak bardzo ale szybko wiesz co, zjeść takie dobre
0: ciekawe
1: rzeczy.
0: Ciekawe jest to, co powiedziałaś na początku, bo powiedziałaś, że ani euro, ani funta nie żałujesz. Ja nie żałuję ani kopiejki, ani korony czeskiej, czyli jeździliśmy w zupełnie różnych kierunkach, nie? Na te nasze wojaże.
1: No nie, no czekaj, wiesz, był taki czas, że się też wydawały i korony czeskie. No.
0: Było takie państwo, tak, Czechosłowacja. Było młodzi, to państwo. Wy nawet tego nie wiecie.
1: Błagam cię, na narty żeśmy z rodzicami do Czechosłowacji jeździli.
0: No, tak było, tak było.
3: Poranne 6 na 9 w Esce Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A teraz, drodzy państwo, Joannie, to nawet mikrofonu nie włączam. Aśka, spokojnie, nie martw się, mamy to.
1: No to uważajcie teraz. Suede i Emotionally Unavailable.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.

0: Benz. Jeszcze raz będzie Benz.
1: Uwaga, to głośniej zrobię. I już.
0: My Benz. I będzie bardzo dużo Benz na Rakowiźnie w Krakowie 28 i 29 sierpnia. I ja tam będę też robić Benz. I będzie Coma, Yassi, Drinkers, Jam, Royal Republic i Nocny Kochanek. I po prostu mnóstwo fantastycznych innych zespołów. I chcemy kogoś zaprosić.
1: Tak jest. Dzisiaj mamy dzień świeżego oddechu i dlatego prosiliśmy Państwa o tylko i wyłącznie świeże, tak naprawdę, głosóweczki. I oto co otrzymaliśmy.
2: W dniu świeżego oddechu bardzo proszę o bilety na krakowską Rakowiznę. A dlaczego świeżo? Jeszcze do tej pory na Rakowiźnie nie zawitałem. Mam taką prośbę świeżo na początek dnia.
1: No, bardzo ładna prośba.
0: Bardzo ładna prośba,
1: jeżeli,
0: podoba mi się świeżo.
1: Drodzy Państwo, wydaje Wam się, że w programie 6 na 9 absurdu jest za dużo, to posłuchajcie tego absurdalnego zgłoszenia.
3: W kwestii świeżości to chciałbym pozdrowić kolegę Józka, który od 25 lat ponad codziennie do pracy przychodzi świeżo wypoczęty. Jeszcze 10 lat i emerytura Józek.
1: Pozdrawiamy, podobało nam się, ale dobre. Bilety powędrują do Marcina.
4: Umyłem zęby, zjadłem miętówkę i teraz ze świeżym oddechem mogę jechać na Rakowiznę razem z Ziętarą.
1: Partnerka, żona, nie wiem, mama, znajomi, co na to, jak
0: nie
1: on
0: wiem,
1: chce z Ziętarą?
0: Pakujcie manatki po prostu i jedziemy, no.
1: Panie Marcinie, gratulujemy, odezwiemy się.
5: 6 na 9.

0: Punktualnie 8:31 i raport Westerog, Michał Poklękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. IMGW wydało ostrzeżenie przed upałem dla 13 województw i przed burzami dla przeważającej części kraju z wyłączeniem północnego zachodu i zachodu. RCB poinformowało o alercie przed

0: Kowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. IMGW wydało ostrzeżenie przed upałem dla 13 województw i przed burzami dla przeważającej części kraju z wyłączeniem północnego zachodu i zachodu. RCB poinformowało o alercie przed

0: 15 regionach. Brak podpisu prezydenta Karola Nawrockiego pod rządowymi ustawami mógł w tym roku uszczuplić budżet państwa nawet o 7 miliardów złotych, tak wynika z szacunków portalu Money.pl.
1: To jest raport.
0: Zarząd Państwowych Rezerw Materiałowych, Czech, chciał mieć w strategicznych zapasach żywe krowy na pastwisku około 300 sztuk. Do pierwszego w historii przetargu nikt się jednak nie zgłosił, poinformował portal Seznam Sprawy. Strategiczne zapasy dla Czechów nadal więc będą tworzyć mrożonki i konserwy.
1: SK Rock Sport.
0: Lech, Raków, Jagiellonia i GKS Katowice zagrają dziś kolejne mecze w eliminacjach do europejskich pucharów. O Ligę Europy walczy Kolejorz, który o 19:00 zagra z drużyną Klaksvik. O tej samej godzinie Raków podejmie u siebie Hamarabi.
2: Faworytem chcemy być my i zrobimy wszystko, żeby tak rzeczywiście na boisku było i z takim nastawieniem podejdziemy do spotkania.
0: Mówił trener Rakowa Dawid Kroczek. Dodajmy, że o 18:00 Jagiellonia zagra z Rangersami, a o 20:00 GKS Katowice zmierzy się na wyjeździe z Hapoelem Tel Awiw. Tyczkarz Piotr Lisek naderwał mięsień łydki. Polak nie wystąpi w rozpoczynających się w poniedziałek Mistrzostwach Europy w Birmingham.
3: Sześć na dziewięć.

0: Jakiego życiowego wyboru nie żałujesz? O tym dzisiaj sobie z Państwem rozmawiamy.
1: Ja niczego nie żałuję. Tak, takie mam podejście do tematu. Niczego nie żałuję absolutnie, ani jednej zjedzonej rzeczy, ani jednego wydanego gorosika, ani żadnego głupiego wyboru, którego dokonam. A poza tym, czasami takie rzeczy, jak ktoś myśli, Boże, mi się stało i żałuję, a potem z tego się biorą naprawdę spoko rzeczy.
0: Czyli gdybyś na przykład swoje życie miała przeżyć raz jeszcze, to ono wyglądałoby dokładnie tak samo, nic byś mi nie zmieniła.
1: Nie, no pewnie wyglądałoby zupełnie inaczej, bo zrobiłabym milion różnych innych głupot.
0: Inaczej, okej. Okay. Ale życie ziętarskie jest tak fajne, że nawet ja chciałbym je przeżyć jeszcze raz. A Państwo...
1: Zapraszam. Proszę bardzo.
0: Wyborów nie żałujecie albo żałujecie?
2: Żałuję, że nie poszedłem na studniówkę.
0: A ja poszedłem. Byłaś na studniówce swojej?
1: Byłam na swojej studniówce, niewiele pamiętam.
0: No więc o to właśnie chodzi. Poszedłem, ale już nie wyszedłem. Jakich wyborów dalej Państwo nie żałujecie?
3: A ja Wam powiem tak. Dzisiaj ostatni dzień w pracy i od jutra urlop. Wiecie co? Wcale nie żałuję.
0: My Pana też?
4: Chciałem powiedzieć, że ja nie żałuję tego, że mnie wywalili dawno temu z roboty, bo gdyby mnie nie wypalili, to byłbym pewnie po dziś dzień wygodnickim korpoludkiem. A tak robię sobie rzeczy manualne, które rozszerzają moje umiejętności, bazę kontaktów. Myślę, że jestem dużo bardziej spokojnym człowiekiem w związku z AI, które gdzieś tam pozastępuje część moich kolegów z tamtych czasów.
1: Nie, ja rozumiem, co nie zmienia faktu, że nie wiem, czy szef nas słyszy, ale jednak wolelibyśmy, żebyś nas nie wywalał.
0: Tak, jeszcze chcielibyśmy troszkę popracować.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
7: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
8: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa MechTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
10: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed Wami?
11: To Lego Pikachu!
10: Nie.
11: Ha? Jak to?
10: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy LEGO Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. LEGO Pokémon. Teraz Ty jesteś trenerem.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
12: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Czego nie żałujemy dzisiaj a propos zaprzysiężenia Karola Nawrockiego?
1: Oj, czekaj, bo normalnie zapomniałem
0: zagrać. No, ale proszę cię, bo wiesz co, tak sobie
2: myślałem. To ja to znajdę.

0: Czego nie żałujemy dzisiaj a propos zaprzysiężenia Karola Nawrockiego?
1: Oj, czekaj, bo normalnie zapomniałem
0: zagrać. No, ale proszę cię, bo wiesz co, tak sobie
2: myślałam. To ja to znajdę.

0: będę tak działać dalej.
1: Tak, to jest bardzo, bardzo mądre działanie, dlatego że seniorów nikt nie chce adoptować zazwyczaj w schroniskach. Tego wszyscy chcą jakieś młode pieski, a seniorki siedzą i czekają.
2: To absolutnie prawda i może tym mądrym stwierdzeniem skończmy, ale ponieważ powiedzieliśmy, że na koniec zagramy jeszcze melodię, która dzisiaj zrobiła nam dzień, nie tylko rok temu zrobiła nam dzień, no to na absolutnie, drodzy Państwo, dobra, sam koniec.
1: Przeżyjcie
2: z okazji
1: to.
2: Zaprzysiężenia pierwszej rocznicy pana prezydenta.

0: ja nie żałuję. Chociaż trochę żałuję, że nam się kończy już 6 na 9, ale w sumie nie żałuję, bo zaraz kapibara będzie.
1: Mm-hmm. Zapraszamy bardzo gorąco. Joanna Ziętarska, Konrad Olszewski. Do jutra, do piątku.
2: To było 6 na 9 w ESC Rock.

0: goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Były tam dwa ciekawe stwierdzenia, a mianowicie jedno, Gargamel żyje pod teledyskiem, a drugie, że Tarantino świetnie śpiewa.
0: Kawałki mojego życia.
1: Witam wszystkich. Nazywam się Maciej Januszko. Kawałki mojego życia. Polecam tę audycję z moim udziałem i z udziałem wielu, wielu wykonawców, którzy na to zasługują.
0: Kawałki mojego życia. Już

0: Macie Januszko, kawałki mojego życia. Polecam tę audycję z moim udziałem i z udziałem wielu, wielu wykonawców, którzy na to zasługują.
1: Kawałki mojego życia. Już.

0: A szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
7: Lepsze Mazowsze?
8: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
8: czekają na twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
8: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
8: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
9: Reklama.

0: I jest układem zamkniętym. Od dozowania kruszywa do podozowanie lepiszcza asfaltowego, po całe mieszanie, suszenie, wydobywa się z komina tylko para wodna.
1: Mówi Grzegorz Kędzierski, prezes firmy Diagmost. Inwestor będzie musiał uzyskać jeszcze szereg pozwoleń na prowadzenie tego rodzaju działalności, ale najtrudniejszym zadaniem będzie jednak przekonanie do inwestycji lokalnej społeczności.
2: Pogoda.
1: Czwartek będzie bardziej pochmurny i deszczowy niż środa. Możliwe też burze z gradem. Te pojawią się w pasie od Warmii przez Kujawy i Wielkopolskę, aż po Dolny Śląski i Opolszczyznę. Na termometrach dziś od 21 stopni na Wybrzeżu, przez 30 na Mazowszu do lokalnie 40 na Lubelszczyźnie.
2: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: gdyby byli wśród Państwa tacy, którzy mają wątpliwość, o jakiej kapibarze była mowa, która ma się pojawić po 9:00, to uprzejmie informuję, że chodzi o mnie. No coś mam z niej, naprawdę. 14 minut po 9:00, pan Jaromowi, dzień dobry, zapraszam na kultowe historie. W tej godzinie będzie o Gansach, a potem Państwo sami usłyszą.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Brendan, Chad, Duff, Slash i Beer, McCreary. Taki zestaw teraz dla Państwa.

0: Sunshine of Your Love, zespół Cream, Westrock. A teraz będziemy w latach 80.
1: Kultowe historie w Escerock.
0: Zwykle na listach przebojów, tych dotyczących sprzedaży albumów, czyli takich list popularności, bywa tak, przynajmniej w obecnych czasach, że jeżeli jakiś artysta wydaje album, to jeśli osiąga on pierwsze albo jakieś szczytowe miejsce na liście sprzedażowej, dzieje się to zwykle krótko po premierze. Rzadko kiedy różne płyty muszą czekać na uznanie, no i na przykład po wielu tygodniach trafiają do tej ścisłej czołówki sprzedażowej. Było kiedyś inaczej. W latach 80. na przykład niedawno wspominaliśmy rocznicę wydania Appetite for Destruction, czyli debiutu zespołu Guns N' Roses. Ta płyta oczywiście znalazła się w zestawieniu najchętniej kupowanych płyt w Ameryce, ale musiały minąć aż 57 tygodni, by stała się płytą najpopularniejszą. I stało się to 6 sierpnia roku 88. Dziś płyta w historii już znalazła ponad 28 milionów rąk tych, które ją kupiły. No i ten album uznawany jest za najlepiej sprzedający się debiut wszechczasów.

0: poznaliśmy datę tego, co zapowiadali już 5 czerwca, gdy na ich kontach na portalach społecznościowych pojawiła się krótka wideo zapowiedź filmu zatytułowanego Unshutter. To projekt dokumentalny, który ma przedstawić widzom, no i widzkom, okoliczności, w jakich doszło do reaktywacji Linkin Park po śmierci Chestera Benningtona. Już wiadomo, że ten film trafi do kin na całym świecie 30 września. Na razie nie wiemy nic o tym, czy produkcja będzie pokazywana także w polskich kinach, chociaż nie sądzę, żeby nasz rynek mieli ominąć. Wiedzą, że mają tutaj też przecież sporo fanów. Linkin Park. Przed nami spotkanie z Bruce'em Springsteenem.
1: Reklama.
2: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
3: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
2: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę. Kaufland.
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play. Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
7: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
8: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski,

Bruce Springsteen w SC Rock. A teraz The Police. Zamykamy oczy i widzimy ich jako trio, prawda? No, byli przez chwilę kwartetem. I to było tak. Grupa powstała z inicjatywy perkusisty Stewarta Copelanda, który po rozpadzie swojego zespołu Curved Air postanowił założyć punk rockową kapelę. Dołączył do niego Sting w roli wokalisty i basisty oraz gitarzysta Henry Padovani. Wkrótce, bo jeszcze w 1977 roku młody zespół wydał swój debiutancki singiel Fallout, wyruszyli w pierwszą trasę koncertową. I jako kolejny do zespołu dołączył gitarzysta Andy Summers, przez co Police stało się właśnie wspomnianym kwartetem. 25 lipca zespół występował po raz pierwszy w pełnym składzie w klubie The Music Machine w Londynie. Nie minął miesiąc, gdy 12 sierpnia zespół opuścił Henry Padovani, zdając sobie sprawę z braku umiejętności. Dwa dni wcześniej zespół przerwał sesję nagraniową z producentem Johnem Cale. A 6 dni wcześniej, czyli dokładnie 6 sierpnia, 49 lat temu, można było ich po raz ostatni zobaczyć na scenie w czwórkę na Mont du Marsan Punk Festival we Francji.

0: The Lemonheads w piosence, która powstawała na 25-lecie tego filmu, w którym pojawił się oryginał pani Robinson. 10 i raport Eski Rock przed nami, a potem Queen.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Influencerka włamała się na działkę drugiej Influ, żeby zrobić tam sesję zdjęciową i reklamować swoje ubrania. No po prostu trzymała się starej rotowskiej zasady, która mówi, jak organizujesz imprezę na działce, to niech to będzie cuda działka.
3: Dobre swoją drogą.
2: Czekaj, a ty tartę zrobiłaś na słodko czy na słono?
3: Ja zrobiłam na słono, potem pomyliło mi się ciasto, bo akurat miałam strasznie mało czasu, nie chciałam się zagniatać, więc kupiłam słono.

0: słodkie ciasto, więc nie dość, że miałam słodkie ciasto, to jeszcze miałam wytrawną tartę i wiesz, to było pyszne.
1: No, zapewne. Psy i koty do dzisiaj się oblizują.
2: 6 na 9.
3: Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
8: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
9: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
10: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
11: Volkswagen.
12: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama.
14: Prezydent Karol Nawrocki sam siebie dziś podsumuje po roku sprawowania urzędu. Zarzut i tymczasowa areszt dla 62-latka z Podpleszewa, który przed tygodniem rzucał w strażaków koktajlami Mołotowa.
15: SK Rock. Raport.
14: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Znów tragedia nad wodą. Nurkowie wznowili poszukiwania topielca na jednym ze zbiorników wodnych w Berezie koło Międzyrzecza Podlaskiego. Wczoraj późnym wieczorem strażacy dostali zgłoszenie o dwóch tonących w zbiorniku. Jednego z nich szybko odnaleziono. Niestety nie udało się go uratować, mówi nam kapitan Marek Waszczuk ze Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej.
16: Około godziny 22.50 nurkowie odnaleźli ciało mężczyzny. Niestety jego życie nie dało się uratować. Część sił i środków została przedysponowana do drugiego zdarzenia. Działania poszukiwawczo-ratownicze na żwirowni numer 5 trwały do godziny około 2 w nocy, po czym zostały przerwane z uwagi na panujące warunki.
14: W poszukiwaniach drugiego tonącego bierze udział specjalistyczna grupa ratownictwa wodonurkowego z Lublina oraz Sokołowa Podlaskiego.
13: To jest raport.
14: W rocznicę zaprzysiężenia specjalne wydarzenie przed Pałacem Prezydenckim. Rok temu Karol Nawrocki formalnie objął urząd głowy państwa. Dziś on sam podsumuje ostatnie 12 miesięcy, ale to nie wszystko, co będzie działo się przy krakowskim przedmieściu. W szczegółach Michał Skolimowski.
17: Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego zobaczymy biało-czerwoną scenę, trybuny oraz telebimy. Nie brakuje głosów, że będzie to rocznica w amerykańskim stylu. Wydarzenie otworzy debata publicystów, potem będzie krótki występ muzyczno-artystyczny, a następnie główny punkt programu, czyli przemówienie prezydenta. Wydarzenie będzie otwarte. Współpracownicy Karola Nawrockiego liczą na obecność jego zwolenników.
18: Rok temu dziesiątki tysięcy Polaków z biało-czerwonymi flagami świętowały to wydarzenie. Bądźmy razem także w tym roku.
17: Mówił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Początek wydarzenia o 17.30.
13: Słuchacie raportu w SC Rock.
14: Zarzuty i tymczasowa areszt dla 62-latka z Podpleszewa w Wielkopolsce, który przed tygodniem rzucał w strażaków koktajlami Mołotowa. Mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu, był agresywny, nie chciał lokalu opuścić. Dopiero po siedmiu godzinach negocjacji udało się go obezwładnić. Usłyszał dwa prokuratorskie zarzuty.
19: Pierwszy z nich dotyczy narażenia tych strażaków na niebezpieczeństwo, utraty życia i zdrowia, a także posiadania 145 sztuk amunicji bez wymaganego pozwolenia.
14: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Maciej Meller. Na razie nie wiadomo, dlaczego mężczyzna się tak zachował. Wiadomo, że zostanie zbadany przez psychiatrów i że wcześniej miał problemy ze zdrowiem.
3: SK Rock Biznes.
14: Brak podpisu Karola Nawrockiego pod rządowymi ustawami mógł w tym roku uszczuplić budżet państwa nawet o 7 miliardów. Tak wynika z szacunków portalu Money.pl. Portal przypomina, że w trakcie rocznej kadencji prezydent Nawrocki zawetował 41 ustaw, a dwie skierował do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny w trybie kontroli prewencyjnej. Pod koniec maja tego roku zaległe zadłużenie firm działających w e-commerce wyniosło niemal 462 miliony. Tak wynika z opublikowanego dziś raportu Big Info Monitor. Jak w nim dodano, mimo wzrostu obrotów na tym rynku, zadłużenie sektora w ciągu roku wzrosło o 14 milionów. Większość, bo 39% mikroprzedsiębiorców założyło firmę, bo chciało się uniezależnić, a 33% potrzebowało większej elastyczności czasu. Wynika z badania KLD, tego najnowszego. Jak dodano, właściciele nowych firm częściej traktują swój biznes jako inwestycje na przyszłość. Jeszcze ceny walut, te aktualne, 3,77 zł, tyle trzeba zapłacić za dolara amerykańskiego. Euro jest wyceniane na 4,31 zł, frank szwajcarski na 4,63 zł i funt brytyjski na 4,97 zł.
3: Pogoda.
14: Czwartek będzie bardziej pochmurny i deszczowy. Możliwe też burze z gradem. Te pojawią się w pasie od Warmii przez Kujawy i Wielkopolskę, aż po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Na termometrach dziś od 21 stopni na Wybrzeżu, przez 30 na Mazowszu, lokalnie 40 na Lubelszczyźnie.
3: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: z zaświatów. W grudniu będzie już 25 lat, jeśli dobrze liczę, bez Grzegorza. Ale zleciało. Zapytaj mnie, czy cię kocham. To była Republika. Teraz będą panowie z The Rolling Stones, którzy sami o tym powiedzą, a raczej zaśpiewają. Dobrzy nie są.
1: Ten kawałek

0: opowieść z listopada 1994 roku, a raczej o tym, co działo się wtedy w Trójmieście, Golden Life w Esce Rock. A teraz wspomnienie sprzed dokładnie 30 lat.
1: Kultowe historie w Esce Rock.
0: Bo równo 3 dekady temu The Ramones zagrali, jak się później okazało, swój ostatni koncert. Rzecz działa się w Hollywood na objazdowym festiwalu Lollapalooza. To ten festiwal, którego pomysłodawcą jest lider Jane's Addiction Perry Farrell. Na tym historycznym koncercie, którego zapis trafił później na album koncertowy, pojawili się gościnie m.in. Eddie Vedder, Lemmy czy Chris Cornell. Zespół był już wtedy na ostatnich nogach, nękany przez problemy zdrowotne i tak zwane napięcia wewnętrzne, wspomina po latach perkusista Marky, dodając, że gdy skończyli i się rozjeżdżali, nikt się nie pożegnał. Chwilę później nie było już na świecie 3/4 zespołu. W 2001 roku na raka umierał Joy, rok później przedawkował narkotyki DDA, w 2004 również walkę z rakiem prostaty przegrywał Johnny.

0: Są tacy, którzy mówią, że Metallica skończyła się na Kill 'Em All. Inni twierdzą, że na czarnym albumie. Na tym albumie, który za moment będzie miał swoje 35-lecie wydania. Rok 91, piękna piosenka Sad But True. Za moment też jeszcze będziemy w tym wspomnianym roku 91, ale będziemy wspominać innego artystę, inną piosenkę z trochę innego muzycznego, ale jednak rockowego świata. Ale najpierw David Bowie.
1: Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Pierwszy do wody!
6: Wakacje dzieci nie liczą godzin. Liczą skoki do wody, zjazdy i przygody, które zaczynają się jedna po drugiej. W Julinek Park czeka strefa wodna z podgrzewanymi basenami, rodzinnymi zjeżdżalniami i wodnym placem zabaw. A poza nią ponad 50 atrakcji i cały dzień na wspólną zabawę.
7: Czas na wakacje!
6: Bo najlepsze wakacyjne wspomnienia powstają wtedy, gdy wszyscy bawią się razem. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety na julinek.com.pl.
8: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT 3,2% litr. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie 294 gramy. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.
9: Eska Rock. Radar.
10: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Tony Iommi już w noworocznej wiadomości do swoich fanów zdradzał, że ma sporo planów na ten rok. Legendarny gitarzysta od samego początku dawał do zrozumienia, że ma na myśli nową muzykę. W końcu stało się jasne, że wszystkiego dowiemy się w tym tygodniu. No i jest. Gitarzysta Black Sabbath właśnie ogłosił swój pierwszy od ponad 20 lat album. A więcej o nim przeczytacie w zakładce Radar na eskarok.pl.
9: Eskarok Radar.
11: I'm John.
12: I'm Sean.
13: And I'm Dale from the band Seether.
14: I'm Chris.
15: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
16: Dzień dobry, jestem Wojciechem Wagrewskim, słuchacie Eski Rock.

to David Bowie, Esther Rock. Kiedy myślimy o pierwszych sukcesach grunge'u, od razu przychodzą nam na myśl takie albumy jak Nevermind, Nirvana czy Pearl Jam 10, ale pierwsze sukcesy były zasługą innego zespołu grunge'owego, Alice in Chains. Ich album Facelift, jeszcze przed premierami tych wspomnianych przed chwilą innych albumów, znalazł się na 42. miejscu listy przebojów mainstream rock, a piosenka najsłynniejsza, która na tym albumie się znajduje, czyli Man in the Box, na liście singlowej, podobnie mainstream rock, znalazła się tego dnia na miejscu 18.

0: Why Don't You Get a Job? Zespół The Offspring. Ważny głos w temacie lenistwa, pazożytnictwa, no i życiu na koszt drugiej osoby. To o tym właśnie jest ta piosenka zespołu, który pojawił się teraz na antenie. Eski Rock. Mam nadzieję, że u Państwa nie ma takiej sytuacji, że u Państwa wszyscy pracują i wszyscy dokładają się wspólnie do jednego garnuszka. 11 i raport Eski Rock, pan Michał za moment w studiu, a potem Szare Miraże Manamo.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ostatnim takim najgłośniejszym zakupem Halanda było Bugatti Tourbillon. Co to było? Tylko 250 egzemplarzy z sprzedanych tych samochodów. V16, 8,3 litra pojemności. Cena modelowa startowała od około 3,8 miliona euro.
1: Łukasz Bąk.
3: Trzy najbardziej wyjątkowe auta, jakimi w swoim życiu miałem okazję jeździć, to McLaren 720S będzie jednym z nich bez dwóch zdań.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to z kartą moje Intermarché. Olej rzepakowy Olala 3 litry 12,98, a polski pomidor malinowy kilogram tylko 2,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Castorama. Teoria i praktyka.
11: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania,
12: a w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
16: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
17: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.
19: Najwięcej pracy strażacy mieli w nocy w zachodniopomorskim, wielkopolskim, łódzkim i na Mazowszu, to po nocnych nawałnicach. 30 punktów karnych dostał kierowca miejskiego autobusu w Tarnowskich Górach.
20: Eski Rock. Raport.
19: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Niemal 600 interwencji strażaków i ten bilans w najbliższych godzinach wzrośnie. Wszystko przez nawałnice, które w ostatnich godzinach przechodziły i przechodzą przez Polskę. Najwięcej pracy strażacy mieli w nocy w zachodniopomorskim, wielkopolskim, łódzkim i mazowieckim. Mówi Dariusz Szecht z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej.
21: Dotyczyły przede wszystkim usuwania powalonych drzew, konarów i gałęzi blokujących drogi oraz stwarzających zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.
19: Prawie 140 pasażerów utknęło późnym wieczorem w pociągu w Łoźnicy koło Goleniowa. Wcześniej skład uderzył w powalone drzewo, które uszkodziło sieć trakcyjną. Akcja służb trwała przez całą noc.
21: Działania strażaków polegały na usunięciu storowiska powalonego drzewa. Następnie strażacy prowadzili dystrybucję wody dla pasażerów pociągu oraz w późniejszej fazie pomagali w bezpiecznym przejściu pasażerom do podstawionego składu zastępczego.
19: Nikomu na szczęście nic się nie stało. Dziś znów będzie niebezpiecznie. INGW wydało ostrzeżenia przed upałem dla 13 regionów i przed burzami dla przeważającej części kraju z wyłączeniem północnego zachodu i zachodu. RCB z kolei poinformowało o alercie przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu w 14 województwach.
20: To jest raport.
19: To nie była akcja amatorów. Niemieckie władze zabrały głos w sprawie drona na lotnisku w Lipsku. Federalny minister spraw wewnętrznych uważa, że był to atak hybrydowy, pomysłodawcą którego mógł być, tu cytat, jakieś mogło być jakieś mocarstwo zagraniczne. Podkreślił, że incydent ten jest pierwszym w Niemczech przypadkiem załadowania drona materiałami wybuchowymi. 30 punktów karnych dostał kierowca miejskiego autobusu, który w Tarnowskich Górach wyprzedzał samochód na przejściu dla pieszych i na dwóch skrzyżowaniach. Poza utratą prawa jazdy czeka go jeszcze sprawa w sądzie, który może mu dodatkowo wymierzyć wysoką grzywnę.
20: Słuchacie raportu w SC Rock.
19: Zapewni schronienie co najmniej 200 osobom przez 48 godzin izolacji. Pod Bełchatowem ruszyła budowa nowoczesnego schronu dla ludności cywilnej.
0: To jedno z pierwszych w województwie łódzkim, jeśli chodzi tutaj o nowe budownictwo. Przemysł Adamski, Urząd Gminy Bełchatów, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Całkowicie podziemny, będzie wyposażony w suche toalety, pełne zaplecze socjalne, także będzie całkowicie samowystarczalny przez 48 godzin.
2: Inicjatywa, którą należy tylko i wyłącznie popierać.
22: Potrzebne, bo jak teraz sytuacja jest taka niepewna, nie?
23: Tylko ciekawe, jak to będzie funkcjonować, bo ja nie wierzę.
24: Z tym schronem to

0: Piastowskiego. Całkowicie podziemny, będzie wyposażony w suche toalety, pełne zaplecze socjalne, także będzie całkowicie samowystarczalny przez 48 godzin.
1: Inicjatywa, którą należy tylko i wyłącznie popierać.
2: Potrzebne, no bo jak teraz sytuacja jest taka niepewna, nie?
3: Tylko ciekawe, jak to będzie funkcjonować, bo ja nie wierzę. Z tym schronem to...

0: 37 stopni na wybrzeżu, przez 30 na Mazowszu, do lokalnie nawet 40 na Lubelszczyźnie.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Tytuł wyśpiewali? Kaleo. Bo to ich piosenka teraz zabrzmiała na antenie Eski Rock. Zespół z wyspy, dużej wyspy, która, jeśli ktoś lubi chłodne miejsca latem, jest idealnym miejscem na to, by wybrać się na przykład w sierpniu. W Reykjaviku w tej chwili plus 11. I pada.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Street of Dreams, YouTube.

0: Cloud Trippin' i Red Hot Chili Peppers. A teraz zabierę Państwa w góry.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Mamy w końcu wakacje w górach, dzisiaj dobra pogoda. Znaczy, jeżeli ktoś lubi upał oczywiście, bo jak ktoś nie lubi, no to niekoniecznie. Jakby ktoś był w Bieszczadach i nie zdecydował się dzisiaj na marsz po górach, to można wybrać się za granicę do Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola w Medjliborcach. Niewiele osób pewnie wie, że rodzice tego amerykańskiego malarza i grafika wyemigrowali z okolic tej słowackiej miejscowości do USA i tam zmienili nazwisko. No niewiele zmienili, bo nazywali się Warhola, no i to A skreślili na końcu. No i Andy Hughes Warhol urodził się w Stanach 6 sierpnia roku 1928 w Pittsburghu. Człowiek legenda, człowiek, który wpadł na pomysł użycia sitodruku do tworzenia obrazów, przedstawiających przykładowe produkty kultury masowej, jak jakaś zupa w puszce, czy ten napój z kolą. Gdyby żył, facet, który opiekował się na przykład Velvet Underground, a z Thompson produkował układki płyt, miałby dzisiaj 98 urodziny.

0: pani, która była bohaterką tej piosenki i obiektem westchnień właśnie tego pana, Erika Claptona, czyli Patty Boyd. Cały czas jej ma się dobrze i mam nadzieję, że mieć się będzie długo. A gdyby ktoś chciał poczytać sobie więcej na temat tej miłości, która potem poróżniła Erika Claptona i męża pani Patty Boyd, George'a Harrisona, może sięgnąć po jej autobiografię, która ukazała się mniej więcej 19 lat temu. Leila, Eric Clapton za nami, a przed nami spotkanie m.in. z Iron Maiden.
1: Autopromocja. Melina. Esce Rock.
2: Zakładałam co innego, miałam też jakieś inne wyobrażenia, pomimo tego, że wiedziałam, że to nie jest tylko róż. Dopadła mnie
3: depresja
2: w ciąży. Najpierw w ciąży, co mnie zaskoczyło, dlatego że ja bardzo chciałam.
3: Ale w pierwszej ciąży?
2: W pierwszej. To w ogóle upokarzające procedury, które musisz wykonać. W związku z czym nie, tracisz całkowicie kontakt ze swoją, nawet już tą taką, wiesz, kobiecą stroną sensualną, w ogóle tego nie ma. I masz tak, że właśnie tu jest cudnie, a tu masz tak, że ja pierdzielę, co tutaj się wydarzyło. Tego nie zamawiałam. Ale myślę, że nawet między sobą to jest tak ważne w takim kręgu znajomych, żeby po prostu czasami powiedzieć, że tam jest wszystko w tym macierzyństwie i tacierzyństwie. Jest róż i czerni, zielone i sraczkowate. Wszystko.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie powracająca po latach Tatiana Okupnik.
1: Melina w Esce Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: This is Noel Gallagher from Oasis.
4: Hi everyone, this is Ray Luzier and I play for the band Korn.
5: Hi Poland, we are Royal Blood on Esker Rock.

Run to the Hills zespołu Iron Maiden. 81 lat temu, 6 sierpnia roku 45 o godzinie 8.15 amerykański bombowiec B-29 zrzucił na japońskie miasto Hiroshima pierwszą bojową bombę atomową. Ten wybuch zabił od razu 100 tysięcy ludzi, potem zabijał kolejnych przez chorobę popromienną, zniszczył 90% zabudowy i zmienił bieg historii II wojny światowej. 25 lat po tym ataku na nowojorskim Shea Stadium odbył się Festiwal Pokoju. Koncert, w którym uczestniczyły rockowe i nie tylko rockowe gwiazdy i zbierano fundusze na rzecz kandydatów politycznych walczących o pokój i o różnego rodzaju prawa. W programie znalazły się występy Steppenwolf, Janis Joplin, Diane Warwick czy Clearwater Revival.

0: Złoty Puff zespołu Jam. Na koniec od pana Jarka, który kończy właśnie czwartkowe kultowe historie. To była wielka przyjemność być tutaj i już nie mogę doczekać się jutrzejszego spotkania. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ostatnim takim najgłośniejszym zakupem Hallanda było Bugatti Tourbillon. Co to było? Tylko 250 egzemplarzy z przedanych tych samochodów. V16, 8,3 litra pojemności. Cena modelowa startowała od około 3,8 miliona euro.
1: Łukasz Bąk.
3: Trzy najbardziej wyjątkowe auta, jakimi w swoim życiu miałem okazję jeździć, to McLaren 720S będzie jednym z nich bez dwóch zdań.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. Każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 25,99.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram.

0: kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: Na termometrach 38 stopni prawie w całej Polsce, alerty przed upałami. Akcja służb w Koninie. Zatrzymany 57-latek podejrzany o pedofilię. W raporcie Kraków i 61 marsz szlakiem pierwszej kompanii kadrowej.
4: SK Rock. Raport.
3: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Prawie w całej Polsce alerty przed upałami. Bardzo wysokie temperatury nie odpuszczają. Dziś będzie tylko nieznacznie chłodniej niż wczoraj. Termometry miejscami mają pokazać aż 38 stopni. Sytuację pogodową śledzi nasz reporter Michał Rawa.
5: Tak jest, dzień dobry. Pogodowe alerty, w tym najwyższego stopnia, obowiązują w 13 województwach. Nie obejmują jedynie północno-zachodniej Polski.
6: Na północnym zachodzie 24-26 stopni, ale w centrum nadal upalnie 30-35 stopni. Na południowym wschodzie 37-38 stopni.
5: Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW, by dbać o swoje zdrowie apelują lekarze, bo na przykład w warszawskim szpitalu przy Lindleya brakuje już miejsca, a pacjenci leżą na korytarzach.
7: Stąd też widać na korytarzu, że nie jesteśmy w stanie każdemu choremu zapewnić godnego miejsca leżenia.
5: Mówi profesor Paweł Łęgosz, na szczęście od piątku upały mają odpuścić, przynajmniej do przyszłego tygodnia.
3: Synoptycy ostrzegają też przed intensywnymi burzami, te mogą wystąpić w 14 województwach. Wykorzystał małoletnią dziewczynę. Pozwoliły mu na to bliskie kontakty z młodzieżą. Policja zatrzymała 57-latka z Konina podejrzanego o pedofilię. To dzięki wielomiesięcznemu dochodzeniu, które prowadzili funkcjonariusze z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Wiadomo, że mieszkaniec Konina posiadał duży autorytet w lokalnej społeczności.
8: Mężczyzna uczestniczył w zajęciach oraz wyjazdach organizowanych przez jedną ze szkół. Miał doprowadzić właśnie do obcowania płciowego z jedną z podopiecznych. Z ustaleń wynika, że ten przestępczy proceder miał trwać co najmniej od 3 lat.
3: Mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zatrzymanie mężczyzny było możliwe m.in. dzięki materiałom cyfrowym znalezionym w domu 57-latka. Mężczyzna ma już zarzuty, został aresztowany na 3 miesiące.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Dokładnie 112 lat temu wyruszyli z krakowskich oleandrów do Kielc. Na rozkaz Józefa Piłsudskiego pierwsza kompania kadrowa odbiła z rąk rosyjskich zaborców podkrakowskie wsie. Dziś marsz szlakiem kadrówki ruszył po raz 51.
9: Stajemy, aby oddać hołd komendantowi Piłsudskiemu i wszystkim osobom, które nie patrząc na własne korzyści, poszły za jego głosem, aby wywalczyć dla ojczyzny niepodległość.
10: Marsz szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Brawo! Zwrot!
11: Chodzę co roku i dla mnie to jest poważna sprawa. Muszę kultywować zadania mojego ojca, który był Piłsudczykiem. Te trudy, które się pokonuje na trasie ponad 150 km, to już jest dużo.
3: A do Kielc w ślad za żołnierzami uczestnicy marszu dotrą 12 sierpnia.
2: SK Rock Biznes.
3: Niektóre polskie elektrownie ponownie mają problemy z wytwarzaniem energii. Wszystko przez suszę, niski stan rzek i utrudnione chłodzenie. Polskie sieci elektroenergetyczne ogłosiły okresy tak zwanego przywołania na rynku mocy.

0: stycznia.
1: SK Rock Biznes.
0: Niektóre polskie elektrownie ponownie mają problemy z wytwarzaniem energii. Wszystko przez suszę, niski stan rzek i utrudnione chłodzenie. Polskie sieci elektroenergetyczne ogłosiły okresy tak zwanego przywołania na rynku mocy.

0: Te elektrownie, które nie mają problemów, będą produkowały więcej prądu, żeby uzupełnić braki w sieci.
1: Czyli po prostu na wprowadzenie takich szczególnych rozwiązań, jeżeli chodzi o rynek mocy i zagospodarowanie większych ilości dodatkowych mocy po to, żeby w takich krytycznych godzinach wieczornych mieć po prostu do dyspozycji dodatkowe możliwości.
0: Mówił ekspert do spraw energetyki Jakub Wiech. W lipcu lotnisko w Radomiu odprawiło rekordową liczbę pasażerów. Było to 25 931 podróżnych, a to oznacza 43% wzrost względem lipca poprzedniego roku. To także najlepszy miesięczny wynik w historii portu, poinformowały polskie porty lotnicze.
2: Pogoda.
0: I kolejny upalny dzień. W wielu miejscach także przelotne opady deszczu i burze. Zjawiska te wystąpią na północy i północnym wschodzie, w centrum oraz na południu. Temperatura od przyjemnych 23 stopni na Pomorzu, około 27 na zachodzie i 32 w centrum, do 39 stopni na południowym wschodzie. Ciśnienie 1001 hektopaskali i będzie rosło.

0: No i gdyby nie ten znakomity numer z lat 80. nagrany przez zespół The Clash, Guns of Brixton, no to Cypress Hill nie mieliby takiego wielkiego hitu sprzed ponad 20 lat już. No trochę zleciało od momentu premiery tego właśnie kawałka, który właśnie bazuje na samplach z tego wielkiego hitu The Clash z lat 80. What's Your Number i Cypress Hill w SC Rock. Mamy już 12 minut po 12. To jest czwartek, 6 sierpnia. Dzień dobry. Michał Cieślik, otwieramy nasze spotkanie, które potrwa do godziny 15.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Katarzynę Nosowską Państwo zobaczą w ten weekend na Męskim Graniu w Krakowie. Krakowie może nawet zagra na żywo ten najnowszy singiel Sos Chaosu. A ja przed godziną 15 będę miał dla Państwa bilety właśnie do Krakowa na Męskie Granie. Katarzyna Nosowska przed nami.

To był chłopak z miasta Świętej Wieży, jak wiadomo, ale już od wielu lat związany z Warszawą i Warszawę traktuje jako swój dom. Zresztą kiedyś też popełnił bardzo znaną piosenkę o stolicy właśnie T-Love w Esterogi na Bruku. To był sam początek lat 90. No lekko wtedy nie było, ale rzeczywistość wokół też trochę inna była od tej, którą widzimy dzisiaj za naszymi oknami. Niestety nie wiem, jakie było lato w 91 roku, no ale na pewno nie tak upalne, jak to w 2026. 24 minuty po 12, czwartkowe popołudnie. Måneskin za chwilę na naszej antenie. Za chwilę, to znaczy za 4 minuty, bo w tym czasie właśnie Depeche Mode na naszej antenie. I Feel You.

0: Måneskin i Beggin w ST Rock. Niecałe pół godziny nam do 13 pozostaje. Chwilę przerwy robimy sobie. Potem będzie radar, w którym o nowych planach na przyszłość Edyty Bartosiewicz. A pani Edyta na pewno jeszcze nam zaśpiewa przed godziną 13 w ST Rock.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Dzisiejszy dzień jest dobitnym dowodem na to, że bicie dzieci czy dorosłych po głowie przynosi fatalne skutki.
3: O nas może chodzi. Ja rzeczywiście nie byłam bita po głowie, ale spadłam z drzewa parę razy.
4: Ja też niestety wypadłem ojcu z wózka.
3: Naprawdę wypadłeś z wózka?
4: Tak.
3: No wiele tłumaczy.
4: O wyborach, których nie żałujecie, dzisiaj z wami rozmawiamy.
5: Ja nie żałuję decyzji o rozwodzie. Właściwie uważam, że to była najlepsza decyzja w moim życiu.
3: Witam w klubie.
4: A to może spróbuję.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Inaczej futryna na 10 liter.
12: Ościeżnica.
11: A teraz na 3. Tam są drzwi.
13: Vox, tam są drzwi.
14: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
15: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
15: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
17: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
18: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
19: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
20: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 20 zł. W czwartek 6 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go od 8 do 11 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
21: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
22: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
21: Ci, co ją znają, reagują.
22: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą? Och!
23: Nie dość, że tanio!

0: To jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.
3: Eska Rock. Radar.
4: Łukasz Szaciłowski. Zapraszam. Edyta Bartosiewicz to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci na polskiej scenie. Artystka na chwilę schodzi ze sceny, by zasiąść w czerwonym fotelu i zadebiutować w nowej roli jako trenerka w programie The Voice of Poland. To spotkanie z młodym pokoleniem artystów skłoniło ją do refleksji nad obecnym stanem rynku muzycznego. Jak go ocenia? O tym przeczytają Państwo na skrok.pl w zakładce Radar.
3: Skrok Radar.
5: You're listening to Serge Tankian.
6: Hi, I'm James from Biffy Clyro, and you're listening to Eska Rock.

Niedawno świętowali dziesięciolecie swojej działalności i ten kolejny etap kariery rozpoczynają od wydania albumu, premiera we wrześniu, no i organizacji największej trasy w swojej karierze. Będą grać w Stanach, Kanadzie, no i oczywiście w Europie. No a Polskę odwiedzą 21 stycznia, bo ten przystanek również na tej trasie przewidzieli. W styczniu w łódzkiej Atlas Arenie koncert tych właśnie dżentelmenów, Nothing But Thieves. Tak się nazywają. Evolution to utwór zapowiadający ich najnowszą płytę Stray Dogs, która ukaże się we wrześniu. A propos, właśnie, 6 sierpnia w kalendarzu, no jakby nie liczyć, do września niecały miesiąc pozostaje. Wake Me Up When September Ends. Green Day już teraz, Westerok.

0: To była Edyta Bartosiewicz, która, przypomnę, ze swoim solo aktem już w tę sobotę w Muzeum Lotnictwa w Krakowie przy okazji tegorocznej trasy męskiego grania, i na ten koncert między innymi będę miał dzisiaj dla Państwa, jak wspominałem, już bilety, także proszę o czujność. Przed 15 te bilety do kogoś na pewno trafią. Skłamała. Tak kończymy tę pierwszą godzinę naszego czwartkowego spotkania. Za chwilę 13, za chwilę najnowszy raport.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert dalej
4: masz. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
5: Ale patrz!
3: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
6: Mamy to w Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
10: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
11: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
12: Reklama.
13: Dziś rocznica, rok Karola Nawrockiego jako prezydenta. Akt wandalizmu w centrum Kielc. Policja szuka sprawcy. Wraca słonica Erna w raporcie 3D w warszawskim zoo.
14: SK Rock. Raport.
13: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. W koalicji rządowej nazywają go wetomatem. Na prawicy mówią o czasie dotrzymanych zobowiązań. Dziś mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta.

0: Pierwsze 12 miesięcy to czasy podsumowań i jak to w polityce bywa, oceny są skrajnie różne. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
1: Rzecznik rządu Adam Szłapka w ramach podsumowania roku prezydentury zamieścił w mediach społecznościowych taki materiał.
2: Jaki był ten rok? Posłuchajcie.
3: Weto.
2: Nie podpiszę.
3: Nie. Zawetowałem weto.
1: Prezydent zawetował aż 41 ustaw, to absolutny rekord, ale szef sejmowego klubu PiS, Mariusz Błaszczak, pisze, że był to rok dotrzymanych zobowiązań, a rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreśla.
4: Najistotniejsze, jeżeli chodzi o politykę krajową, to konsekwentne stanie na straży polskiej konstytucji.
1: Jak dodał, w polityce zagranicznej prezydent przede wszystkim wzmocnił pozycję Polski na wschodniej flance NATO i utrzymał bardzo dobre kontakty z prezydentem USA, Donaldem Trumpem.
0: Rocznica będzie hucznie świętowana na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Od 17.30 zaplanowano debaty publicystów, występy artystyczne i przemówienie Karola Nawrockiego.
5: To jest raport.
0: Akt wandalizmu w centrum Kielc. Na placu Najświętszej Maryi Panny tuż przed katedrą pojawił się wielki, jaskrawy napis. Sprawą zajmuje się policja, a szczegóły zna Dawid Bąk.
6: Napis wykonany cytrynową farbą zawiera hasła nawołujące do wywłaszczania m.in. prokuratorów, policji i lekarzy. Zgłoszenie o incydencie wpłynęło do służb dziś rano. Funkcjonariusze zabezpieczyli już materiał z okolicznych kamer, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji.
7: Na miejscu pracują policjanci, obecnie prowadzimy czynności, których celem jest ustalenie sprawcy i wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia.
6: Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje na temat tego zdarzenia lub widziały podejrzane zachowanie w rejonie katedry o kontakt z najbliższą jednostką.
0: A to kolejny incydent związany z obiektami sakralnymi w mieście. Wczoraj kieleccy funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania sprawców próby podpalenia bocznych drzwi kościoła pod wezwaniem świętego Józefa Robotnika. Mandat w wysokości 3000 zł dla Beaty Szydło. Była premier została ukarana przez prokuratora za kilkukrotne niestawienie się na przesłuchanie w charakterze świadka. Chodzi o śledztwo dotyczące sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy. Szydło nie usprawiedliwiła nieobecności, a postanowienie o ukaraniu jest nieprawomocne.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Technologie 3D w warszawskim zoo. Powstał tam trójwymiarowy model szkieletu słonicy Erny, który posłuży podczas zajęć edukacyjnych.
8: To jest model 1:1. W sumie cały projekt trwa dobrych kilka lat. Ja nie miałem wyobraźni na tyle szerokiej, żeby sobie wyobrazić wydrukowanego słonia i rozmach tego projektu. To jest takie pełne zaskoczenie, że można nawet takie rzeczy zrobić i będzie to naprawdę duża pomoc edukacyjna.
0: Mówi dyrektor warszawskiego zoo Andrzej Kruszewicz. Model powstał na podstawie szkieletu słonicy Erny, która przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych mieszkanek ogrodu zoologicznego. Gdy przyjechała do stolicy, to od razu podporządkowała sobie resztę stada.
8: Mieliśmy tutaj rozbrykane towarzystwo dwóch słonic, Buby i Fryderyki oraz Leona, który tutaj rozrabiał jak naprawdę pijany zając. Trzeba było dla nich szefa. Przyjechała Erna, w ciągu tygodnia obie słonice przynosiły jej gałęzie. Jako gałązki pokoju, Leon dostał trąbą parę razy od Erny i ona została szefem.
0: A dzięki technologii 3D zwiedzający poznają nie tylko anatomię słonia, ale także historię Erny.
9: Pogoda.
0: Prawie w całej Polsce alerty przed upałami. Bardzo wysokie temperatury nie odpuszczają. Dziś będzie tylko nieznacznie chłodniej niż wczoraj. Termometry miejscami mają pokazać aż 39 stopni. Tak będzie na południowym wschodzie. 32 stopnie w centrum, około 27 na zachodzie, a 23 na Pomorzu. W wielu miejscach może dziś popadać. Synoptycy ostrzegają także przed burzami. Te mogą wystąpić w 14 województwach.

0: podczas niedawnego mundialu, szczególnie tej jego amerykańskiej części, mam wrażenie, że repertuar zespołu Bon Jovi przeżywał swój renesans. No to jest taka muzyka, która sprawdza się na stadionach i koncertowo, jak i w formie takich kibicowskich przyśpiewek, żeby czymś zająć usta w przerwie meczu, ewentualnie podczas tych tak zwanych przerw na nawodnienie, które pojawiły się jako nowość na tym właśnie mundialu. No i nie wiem, czy już będzie jakiś powrót do tego. No ale w każdym razie ta amerykańska publiczność, amerykańscy kibice, no podśpiewywali sobie te największe hity zespołu Bon Jovi. Słyszałem w przerwach i w relacjach też w social mediach pojawiały się obrazki właśnie z repertuarem zespołu Bon Jovi w tych sytuacjach. Bad Medicine już za nami w SC Rock. Mamy 14 minut po 13. To jest czwartek, 6 dzień sierpnia. Dzień dobry. Kłaniam się raz jeszcze, Michał Cieślik. No i zapraszam na drugą godzinę naszego czwartkowego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze. Dobrze rokuje.
0: A ten kawałek wykona Grzegorz Kupczyk, czyli wokalista zespołu Turbo. Tym razem w solowym wydaniu na październik zapowiedziana jest płyta Aperitif, kolejny solowy krążek, muzyka i takie dźwięki znajdą się na tej płycie. Partidole.

To jest kult w Esterok. Kult, który, jak może już Państwo słyszeli, ogranicza swoją działalność koncertową. Wszystko przez wzgląd na zdrowie i formę lidera, czyli Kazika Staszewskiego, który w ubiegłym roku miał sporo takich zdrowotnych problemów, które przeciągnęły się oczywiście na ten 2026 rok, więc trzeba będzie się oszczędzać teraz. No, a jesień zawsze stała pod znakiem pomarańczowej transy kultu. Tak też będzie i tym razem, tylko tych koncertów będzie trochę mniej. 11 przystanków, wszystko zacznie się 3 października w Gdyni, zakończy 28 listopada na Teneryfie i miejmy nadzieję, że tym razem, w tym roku nic nie stanie na przeszkodzie, by Kazik pojawił się na scenie właśnie podczas koncertu kultu na Teneryfie. Także zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia dla pana Kazika. A jutro kult z problemem zagrają Kazika, oczywiście na męskim graniu w Krakowie. Warto o tym pamiętać. Haha, i bilety jeszcze przed godziną 15 do przejęcia u mnie. Za chwilę zagram Państwu Katarzynę Nosowską, tym razem z zespołem Hej, to będzie List, a do tego momentu Pearl Jam i Wreckage.

0: Pójdziemy nad rzekę, a w tych rzekach niestety coraz mniej wody. Rekordowo niskie poziomy wód w największych rzekach Europy, jak wiadomo. Wisła też w niektórych miejscach bije rekordy. No obyśmy mieli gdzie chodzić za jakiś czas, tak już w nawiązaniu do tych słów Katarzyny Nosowskiej. To był Hej i List w SC Rock, a jeszcze przed godziną 14 na pewno zmieścimy systemowe down w SC Rock.
1: Reklama. AI to, AI tamto. A kto sprzedał to?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
5: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
7: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
8: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
9: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
10: Volkswagen. Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. A arbuz ze skrzyni jedynie złoty 49 zł.

0: Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.

To był Muse i Cryogene w Esterok. Utwór z tej ostatniej płyty The Wall Signal, którą w sierpniu, w tym miesiącu promują w Stanach. No a jesienią zapowiadają powrót do Europy na koncerty. Póki co Polski w tych planach nie uwzględnili, ale w sumie niedawno u nas grali rok temu na Openerze. Choć to było jeszcze przed wydaniem nowej płyty, warto pamiętać. Muse za nami w Esterok. No a ci panowie to bardzo niedawno grali u nas i to aż dwa razy. System of a Down przed nami. Chop Suey.

0: Red Hot Chili Peppers i Aeroplane. To już na koniec tej kolejnej godziny czwartkowego popołudnia. Za chwilę będzie 14, więc zapraszamy na najnowszy raport punktualnie o 14, a w tej trzeciej odsłonie naszego dzisiejszego spotkania będę miał dla Państwa prezent, czyli zaproszenia na męskie granie w Krakowie, to już jutro w tamtejszym Muzeum Lotnictwa. I przed 15 na pewno komuś te zaproszenia oddam.
1: Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Czy opłaca się dbać o codzień?

0: jedynie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox, tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Ale patrz!
9: Ale co?
8: Ale niskie ceny!
10: Mamy to w Lewiatanie, tanie!
11: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie!
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
14: Volkswagen.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To gorące okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs 200 gramów, 24,89. A lody bracia Koral jak dawniej, 0,9 litra, 14,99.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
19: Mówisz nabiał na śniadanie.

0: 4,55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Reklama.
2: Ruszył na pomoc tonącemu koledze. Jest śledztwo po tragedii w Wągrowcu. Zginęło 6 osób w raporcie Ukraina i kolejne rosyjskie bombardowania. Rekordy na warszawskiej giełdzie. WIG20 pokonał historyczny szczyt.
3: SK Rock. Raport.
2: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Jest śledztwo po śmierci 2 13-latków w Wielkopolsce. Chłopcy utonęli wczoraj w jeziorze Durowskim w Wągrowcu.
4: Jak wstępnie ustalono, w pewnym momencie jeden z nich wszedł do wody, mimo przywoływania go przez kolegów, aby do niej nie wchodził, nie cofnął się i nagle zniknął pod powierzchnią jeziora.
2: A wtedy drugi z chłopców ruszył mu na pomoc, relacjonuje Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Dzieci były pod wodą 40 minut. Reanimacja chłopców trwała około godziny. Niestety ich życia nie udało się uratować.
4: Trwają obecnie czynności procesowe w tej sprawie. Przesłuchiwani są świadkowie. Na tym etapie śledztwa brak jest wykładników świadczących o tym, że do śmierci tych dwóch nastolatków przyczyniły się osoby trzecie, czy to przez zaniechanie, czy przez działanie.
2: Sekcję zwłok 13-latków zaplanowano na poniedziałek.
3: To jest raport.
2: 6 osób zginęło w wyniku porannych rosyjskich ataków na Ukrainę. 5 ofiar odnotowano w obwodzie charkowskim. 2 z nich to kolejarze, którzy w czasie ataku przebywali w pociągu. Z kolei jedna osoba straciła życie w wyniku rosyjskiego bombardowania Donbasu. Trudna sytuacja także w mieście Sumy. Tam zrzuconych zostało 8 bomb lotniczych. Rannych zostało kilkanaście osób. To cud, że wszyscy przeżyli, mówi lokalny wolontariusz Oleksiej Klujew.
5: Niektóre bomby
2: spadły na tereny mieszkalne, uszkodziły centra handlowe, akademiki, 10 budynków mieszkalnych. Obecnie w tych miejscach rozmieszczono sztab operacyjny i trwają intensywne prace. Teren jest nadal badany przez specjalistów. Nocą Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy 2 rakiety typu Onyx i ponad 100 dronów.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Teraz wakacyjna przygoda z dawką astronomii w roli głównej. Do Żar po raz pierwszy przyjechał planetobus Centrum Nauki Keplera. Najmłodsi mieszkańcy mieli okazję zajrzeć pod kopułę mobilnego planetarium.
6: Amalia Różańska, jestem edukatorką Centrum Nauki Kopernik. Rozpoczynamy od prezentacji gwiazdozbiorów. Później przechodzimy do tego, jak wygląda Ziemia z kosmosu. Odwiedzamy kilka planet układu słonecznego.
7: Czego nowego się dowiedzieliście?
8: O nowych planetach. Że do najbliższej nam galaktyki światło dociera w 2,5 miliona lat. I są egzoplanety.
9: Się dowiedziałem, co się kryje w czarnej dziurze.
6: No i co się kryje?
9: Nic.
10: Ja się też dowiedziałam, że na Marsie jest większa góra niż Mount Everest.
11: W szkole dużo rzeczy o kosmosie słyszałam. O planetach karłowatych.
2: A tematem zajęła się Klaudia Mazurek.
1: SK Rock Biznes.
2: Niemal 1 800 000 osób skorzystało już z rehabilitacji leczniczej ZUS. Program, który w tym roku obchodzi 30-lecie, pomaga odzyskać sprawność i wrócić do aktywności zawodowej osobom, którym grozi utrata zdolności do pracy.
12: Program obejmuje schorzenia, które najczęściej wywołują niezdolność do pracy, czyli można z niego skorzystać przy schorzeniach narządu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, w schorzeniach psychosomatycznych, układu nerwowego, narządu głosu, a także w schorzeniach onkologicznych po leczeniu raka piersi.
2: Mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS na Lubelszczyźnie. I jeszcze rekordowe wzrosty na warszawskiej giełdzie. WIG20 po raz pierwszy w historii osiągnął wartość 4000 punktów. Do wzrostów przyczyniły się m.in. dobre wyniki przedsiębiorstw, stabilność zatrudnienia na rynku pracy i zapowiedzi stabilizacji sytuacji w cieśninie Ormus.
13: Inwestorzy widzą, że mimo zawirowań, mimo kryzysów gospodarki, w tym gospodarka polska, są w miarę odporne, stąd też to optymistyczne patrzenie w przyszłość i wysokie notowania.
2: Mówił Mariusz Maciejczak, dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW.
1: Pogoda.
2: IMGW wydało ostrzeżenia przed upałem dla 13 województw i przed burzami dla przeważającej części kraju z wyłączeniem północnego zachodu i zachodu. Są też alerty RCB przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu w 14 województwach. Dziś nieznacznie chłodniej niż wczoraj. 39 stopni na południowym wschodzie, 32 w centrum, około 27 stopni na zachodzie i nieco chłodniej na Pomorzu. Tam 23 stopnie.

0: W ramach tego męskiego grania krakowskiego przystanku, tegoż właśnie, pojawi się ten projekt specjalny Moja Krew, Twoja Krew, który swoją premierę miał na festiwalu w Jarocinie. Dodam, że to projekt z udziałem muzyków Republiki, Zbigniewa Krzywańskiego, Sławka Ciesielskiego, Leszka Biolika. I te koncerty, które odbywają się podczas tegorocznych wakacji, między innymi na męskim graniu w Krakowie, upamiętniają 40. rocznicę powstania kultowego filmu dokumentalnego BBC pod tytułem My Blood, Your Blood. I chciałbym Państwa zapytać, kto jeszcze, jacy muzycy występują w tym projekcie, oprócz oczywiście tych wymienionych przeze mnie muzyków Republiki. To umawiamy się, że nie będę Państwu robił podgórkę i wystarczy tylko jedno nazwisko tego artysty, który pojawia się właśnie w tym specjalnym projekcie Moja Krew, Twoja Krew. Czekam na głosówki w tej sprawie. Podwójne zaproszenie na męskie granie w Krakowie do zgarnięcia.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Na głosówki oczywiście czekam na naszym eskarokowym messengerze. Never Gonna Change. To tytuł kawałka, który już teraz Państwo słyszą w Westerok. Billy Morrison, no i na wokalu Dexter Holland, czyli wokalista zespołu The Offspring.

To był zespół Blenders i Ciągnik w SC Rock. 14 minut po 14. Dzień dobry, raz jeszcze w czwartek, 6 sierpnia. Michał Cieślik, do 15 jesteśmy razem. I to jest ta godzina, w której będę miał dla Państwa bilety na męskie granie w Krakowie, które startuje już jutro. No i

0: To był Perfect w Ester Rock i autobiografia. A już jutro w Krakowie kolejny odcinek tegorocznej trasy męskiego grania. W Muzeum Lotnictwa Krakowskim właśnie pojawią się jutro między innymi Kult Problem Gra Kazika w tym bardzo fajnym projekcie muzycznym. Będzie Mysłowic. W sobotę natomiast na żywo Nosowska, do tego Edyta Bartosiewicz ze swoim solo aktem, jak już wspominałem, będzie Lech Janerka, a także ten wyjątkowy projekt wchodzi Republice Moja Krew, Twoja Krew. Jak wspominałem, będą ci oryginalni muzycy Republiki: Zbigniew Krzywański, Sławek Ciesielski, Leszek Biolik. Wszystko oczywiście w celu upamiętnienia tej 40. rocznicy powstania kultowego dokumentu BBC My Blood, Your Blood. Premiera w ogóle tego projektu miała miejsce na festiwalu w Jarocinie i tam pojawiło się sporo niesamowitych gości, którzy właśnie wykonywali utwory Republika w ramach tego koncertu. Ja prosiłem, żeby państwo wymienili mi przynajmniej nazwisko jednego gościa, który właśnie pojawia się w tym projekcie. Pani Marta chyba coś wie na ten temat.
1: Wojciech Wagnerski i na przykład Krzysztof Zaleski. Proszę o bilety. Bardzo, bardzo, bardzo proszę.
0: Bardzo, bardzo proszę w takim razie. Bilety wędrują do pani Marty. Tak jak najbardziej jest to poprawna odpowiedź. Wojciech Waglewski, Krzysztof Zalewski to między innymi ci artyści, którzy wzięli właśnie udział w tym wyjątkowym projekcie Moja Krew, Twoja Krew. Jutro kolejny koncert tego właśnie projektu na męskim graniu w Krakowie. Pani Marto, dobrej zabawy życzymy na tym właśnie koncercie. Bilety są pani. The Strokes.

0: Don't Cry, Guns N' Roses, Westerok na 24 minuty przed 15, już tak właściwie na ostatniej prostej naszego czwartkowego spotkania, ale jeszcze przed 15, zanim się pożegnamy na naszej antenie, same wielkie firmy wśród wykonawców, jeszcze między innymi Aerosmith, Ozzy, Jimi Hendrix, ale zanim to wszystko, to jeszcze posłuchamy Radaru, to już za chwilę na naszej antenie.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Były tam dwa ciekawe stwierdzenia, a mianowicie jedno, Gargamel żyje pod teledyskiem, a drugie, że Tarantino świetnie śpiewa.
1: Kawałki mojego życia.
2: Witam wszystkich. Nazywam się Maciej Januszko. Kawałki mojego życia. Polecam tę audycję z moim udziałem i z udziałem wielu, wielu wykonawców, którzy na to zasługują.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21:00 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert. W

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrocool.

0: 0% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Castorama!
3: Teoria
1: i praktyka.
4: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
1: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Reklama.
9: Eska Rock Radar.
10: Łukasz Trzeciwowski, zapraszam. Jeśli chodzi o używanie telefonów komórkowych przez fanów w trakcie koncertów, to artyści mają różne zdania na ten temat. Przeciwnikami są chociażby Maynard James Keenan z Tula czy Bob Dylan. Z kolei Steve Vai uważa, że te małe klipy z koncertów mają ogromne znaczenie dla fanów i nie zamierza z tym walczyć. Ostatnio ten temat poruszył w jednym z wywiadów Ian Anderson, lider Jethro Tull. Co ten artysta myśli o telefonach komórkowych na koncertach? O tym przeczytacie na eskarok.pl.
9: Eskarok Radar.

To był zespół Nickelback w Estę Rock. No a przed nami Ozzy Osbourne, którego już ponad rok nie ma z nami. Niedawno obchodziliśmy pierwszą rocznicę śmierci artysty. Tymczasem w przyszłym roku ma powrócić słynny Ozfest, co potwierdza Sharon Osbourne, dodając, że ta przyszłoroczna edycja tego kultowego festiwalu ponownie odbędzie się na Villa Park w Birmingham, czyli stadionie, na którym Ozzy i Black Sabbath zagrali swoje ostatnie koncerty w 2025 roku. No i przy okazji powraca też temat tego awatara AI Ozziego, który ma się pojawić podczas tych właśnie koncertów na przyszłorocznym Ozfeście. Temat, jak wiadomo, budzi kontrowersje, ale jak twierdzi Sharon Osbourne, sam Ozzy go popierał, więc czekamy, jak temat się rozwinie, no i czekamy też na oficjalne ogłoszenie festiwalu, bo póki co to są takie nieoficjalne plany. A tymczasem Crazy Train i Ozzy Osbourne, Westerok.

0: ciut później, chwilę po 13, a to dlatego, że Dawid, który za chwilę Państwa zaprosi na kolumnę Zygmunta, nadawał już będzie z Gdańska, z Rokowizny, bo jutro właśnie ta pierwsza odsłona tegorocznej edycji festiwalu Rokowizna. No i polecamy przy okazji relacje w naszych social mediach, które będą się tam pojawiać już od jutrzejszego popołudnia. Na bieżąco. Pięknie dziękuję za dziś. Michał Cieślik, zmykam. Do jutra, do 13.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski. Influencerka włamała się na działkę drugiej Influ, żeby zrobić tam sesję zdjęciową i reklamować swoje ubrania. No po prostu trzymała się starej rotowskiej zasady, która mówi, jak organizujesz imprezę na działce, to niech to będzie cuda działka.
2: Dobra, swoją drogą.
1: Czekaj, a ty tartę zrobiłaś na słodko czy na słono?
2: Ja zrobiłam na słono, potem pomyliło mi się ciasto, bo akurat miałam strasznie mało czasu, nie chciałam się zagniewać, więc kupiłam słodkie ciasto, więc nie dość, że miałam słodkie ciasto, to jeszcze miałam wytrawną tartę i wiesz, to było pyszne.
1: No, zapewne. Psy i koty do dzisiaj się oblizują.
3: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox. Tam są drzwi. Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To z kartą moje, Intermarché. Olej rzepakowy Olala 3 litry, 12,98. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 2,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
12: Ale patrz!
13: Ale co?
12: Ale niskie ceny!
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
15: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
16: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie!
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni ci nowe wrażenia.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.
18: Majątki zabezpieczone. Chodzi o śledztwo w sprawie PFN i kampanię Sprawiedliwe Sądy. Kłęby dymu widać z kilku kilometrów w raporcie Żelechów i pożar budynku przy stacji paliw. Interwencja policji w Piotrkowie Trybunalskim. Kobieta pływała z pytonami na szyi.
19: SK Rock. Raport.
18: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Nieruchomość, środki na koncie i wynagrodzenie. Prokuratura zabezpieczyła majątek byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Eś. Chodzi o śledztwo dotyczące finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy przez Polską Fundację Narodową, którą był prezesem. Identycznie jest z innym podejrzanym. Prokuratura zabezpieczyła też majątek byłego prezesa Fundacji Cezarego J.
20: Poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na kwotę 2 milionów złotych na nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej współwłasność tego podejrzanego.
18: Tłumaczy Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Obaj są podejrzani też o nielegalne finansowanie partii politycznych PiS i Solidarnej Polski. W tym samym śledztwie prokurator nałożył karę 3000 zł na byłą premier Beatę Szydło za pięciokrotne niestawienie się na przesłuchanie w charakterze świadka. Terminy, jak słyszymy, każdorazowo dostosowywano do jej terminarza.
20: Jeżeli chodzi o terminy wyznaczone do przesłuchania pani Beaty Szydło, to pragnę zaznaczyć, że uwzględniały one brak zaplanowanych posiedzeń Parlamentu Europejskiego, gdzie swoje czynności wykonuje obecnie pani Szydło.
18: PFN na Sprawiedliwe Sądy przeznaczyła niemal 8,5 miliona złotych. Kampania z 2017 roku wywołała liczne kontrowersje i protesty ówczesnej opozycji, która zarzucała fundacji finansowanie propagandy partyjnej z pieniędzy publicznych.
21: To jest raport.
18: Kłęby czarnego dymu widać z kilku kilometrów. W ogniu stanęło poddasze budynku w sąsiedztwie stacji paliw w Żelechowie pod Garwolinem. W kulminacyjnym momencie w akcji brały udział 23 jednostki strażaków. Ratownikom udało się zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia. Trwa dogaszanie.
22: W tym momencie

To był Jimi Hendrix, Westerok i Hey Joe. Tak kończymy nasze czwartkowe spotkanie, bo za chwilę będzie 15. Lada moment najnowszy raport. Jutro słyszymy się.

0: nie ma już zagrożenia, trwają prace dogaszania, prace rozbiórkowe, pożar mamy opanowany.
1: Relacjonuje Piotr Filipek z Komendy Strażaków w Garwolinie. Służby apelują, aby nie zbliżać się do miejsca pożaru i nie utrudniać akcji. Szokujący widok na kąpielisku w Piotrkowie Trybunalskim. Kobieta kąpała się z dwoma pytonami królewskimi. Policję wezwał jeden z plażowiczów.
2: Na miejsce skierowano policjantów, którzy na plaży zastali 33-letnią mieszkankę Piotrkowa Trybunalskiego, której szyję oplatały dwa pytony królewskie. Ze względu na bezpieczeństwo osób przebywających na kąpielisku, policjanci pojechali z kobietą do jej miejsca zamieszkania, gdzie węże wróciły do swoich terrariów.
1: Mówi Edyta Daroch, rzecznik piotrkowskiej policji. Okazało się, że węże nie były zarejestrowane. Właścicielce grozi teraz kara aresztu lub

0: Piotrkowa Trybunalskiego, której szyję oplatały dwa pytony królewskie. Ze względu na bezpieczeństwo osób przebywających na kąpielisku, policjanci pojechali z kobietą do jej miejsca zamieszkania, gdzie węże wróciły do swoich terrariów.
1: Mówi Edyta Daroch, rzecznik piotrkowskiej policji. Okazało się, że węże nie były zarejestrowane. Właścicielce grozi teraz kara aresztu lub

0: Portów SC Rock.
1: Na koniec jeszcze gratka dla miłośników astronomii. 12 sierpnia w całej Polsce widoczne będzie zaćmienie słońca. Szczegóły przybliża toruński astronom Stanisław Rokita.
2: Akurat w Toruniu fazę maksymalną teoretycznie możemy zobaczyć tuż przed zachodem słońca, nisko nad horyzontem powinniśmy ją zobaczyć. Dlatego też warto się przygotować. Znaleźć sobie zawczasu takie miejsce, gdzie mamy północno-zachodni horyzont wolny. Mimo, że to jest głębokie zaćmienie, więc nie patrzymy na nie bez żadnego zabezpieczenia, oszczędzamy oczy. Zawsze warto sobie przygotować na przykład taką specjalistyczną folię do obserwacji słońca, próbować robić zdjęcia.
1: Pełne zaćmienie słońca będzie widoczne na Islandii, a także w Hiszpanii czy Portugalii. Ostatnie tak duże zaćmienie w Polsce było w 1999 roku. Tegoroczne zbiegnie się także z Perseidami.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pogoda.
1: Prawie w całej Polsce alerty przed upałami. Bardzo wysokie temperatury nie odpuszczają. Dziś będzie tylko nieznacznie chłodniej niż wczoraj. Termometry miejscami mają pokazać 39 stopni. Tak, między innymi na południowym wschodzie. 32 stopnie w centrum, około 27 na zachodzie, a 23 na Pomorzu. W wielu miejscach może dziś popadać. Synoptycy ostrzegają też przed burzami. Te mogą wystąpić w 14 województwach.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
6: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna czwartkowa w składzie Kruszyńska raportuje.
1: Dzień dobry.
6: Dzień dobry Aniu, a ja jestem Zygmunt. I tak się zastanawiam, co się Państwu dzisiaj spociło. Jak tam Wasze gruczoły, a może ten czwartek czymś Was zaskoczył. Można słać głosówki na Messengerze, a można dzwonić 691-613-613. Zapraszamy. A pan się spocił?
7: Yeah!
6: Czuję. I czuję, że to będzie ciekawy program. Zapraszam do 18. Dawid Zygmunt. Witajcie, witajcie.

0: bierze życie takim, jakie jest. I co? Nie musicie płacić jakimś pierdokołczom, u nas takie rady macie za darmo.
1: A teraz... Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory trochę przez nas zapomniane i w tym tygodniu ulubiony utwór Michasia, który jest synem Ady. To też utwór artysty, na którego pani Marta na Messengerze zareagowała: Damon Albarn, serduszko, serduszko. To nasi słuchacze, a teraz do dźwięków. I to chyba największy hit zespołu Gorillaz. Gorillaz to była kiedyś zgraja kryjąca się za animowaną kreską, teraz już wiemy, kim są i zobaczymy.

Zobaczymy ich już w przyszłym tygodniu w Poznaniu. Gorillaz będą jedną z gwiazd festiwalu Bittersweet i to pewnie będzie wielkie święto głównie dla milenialsów, dla których to zespół, który może się kojarzyć z czasami wchodzenia w dorosłość. No to co? Może się razem pośmiejemy? Feel Good to Gorillaz w kopalni odkrywkowej.

0: Cześć. Posłuchaj, czy kiedykolwiek ci się obił o uszy temat wlepek? Wiesz, co to jest? No i taka jedna z wlepek, którą kiedyś spotkałem w środku komunikacji miejskiej, zawierała pytanie typu niepotrzebne skreślić i było coś takiego. Czym aktualnie jedziesz? I były trzy odpowiedzi do wyboru. Autobusem, tramwajem, potem.
1: Mundo Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro.pl lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść

Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść

0: już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: strung out, Johnny. Jesteś wycieńczony, Johnny. Tak w tym numerze śpiewał pan Iggy Pop. Jesteś wycieńczony, Johnny. Może przez te upały pan jest tak wycieńczony. Jeśli mają państwo coś na ochłodę, to bardzo, bardzo proszę podrzucić. A na przykład organek jedzie na Spitsbergen. Słyszałem, że są aktualnie problemy z kupieniem klimatyzatora, no ale nie pomyślałem, żeby pojechać na Spitsbergen i się przytulić do lodowca. Żartuję. Organek z kolegami i z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika jedzie na Spitsbergen w celach muzyczno-naukowych i pojedzie tam w przyszłym tygodniu. A co się poważnego dzieje w tym tygodniu, o tym już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Eska Rock. Raport.

0: Anna Kruszyńska, zapraszam. Ustawa przyjęta bez poprawek. Senat opowiedział się za nowelą prawa wodnego w sprawie wykorzystania wody ze ścieków do chłodzenia elektrowni. Teraz nowela trafi do prezydenta. 49-letni taksówkarz stanie przed bielskim sądem. Jest oskarżona o molestowanie pasażerki, którą przewoził jesienią ubiegłego roku, podała prokuratura. Kobieta tuż po zajściu zgłosiła to na policję. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.
1: To jest raport.
0: W Ursynowskim Parku Linearnym powstały huśtawki, na których nie można się bujać. Siedziska najpierw zostały przymocowane do ziemi, a finalnie całkiem zdemontowane. Powodem jest brak miejsca na bezpieczne huśtanie.
2: Myślałam, że to jest jakieś do wspinania się. Coś tu będzie jeszcze podłączone, nie wiem.
3: Nie korzystam.
4: Po co je montowano, skoro nie można się na nich huśtać? Na nich nie pomyślał przed czasem i tyle. W takim miejscu, gdzie huśtawka przeszkadza tym, którzy chodzą.
5: Zlikwidowali miejsca parkingowe samochodów tylko po to, żeby tutaj krzewów nastawić niemieckich.
0: Władze Warszawy próbują znaleźć rozwiązanie, które pozwoli na bezpieczne korzystanie z huśtawek, zapewnia Zarząd Zieleni.
6: SK Rock Sport.
0: Przed nami polski wieczór w europejskich pucharach. O grę w Lidze Europy i Lidze Konferencji zagrają aż 4 drużyny z Ekstraklasy. O 18:00 początek spotkania Jagiellonia Białystok Rangers FC, a godzinę później w Poznaniu Lech zagra z mistrzem Wysp Owczych KL Klaksvik. Kolejosz stara się zapomnieć o ostatniej bolesnej porażce z duńskim Aarhus.
7: Trzeba dobrze rozegrać na własnych warunkach. 2 spotkania, nie tylko zaznaczyć się w jednym. Lech ma doświadczenie z tego i mi się wydaje, że to jest niełatwy mecz, ale mocny. Faworytem jest Lech Poznań w tym dwumeczu. Trzeba w każdym spotkaniu podejść i skoncentrowany. I ten mecz, i te sytuacje, które wykreujesz, to musisz je wykorzystać.
0: Mówi Tomasz Sokołowski, ekspert i były piłkarz Legii Warszawa. Jagiellonia i Lech to nie wszystkie drużyny, które pojawią się dziś na murawie. O 19:00 także mecz Raków Częstochowa Hammarby, a godzinę później piłkarze GKS Katowice zmierzą się z drużyną Hapoel Tel Aviv. Do niedawna jedna z największych gwiazd Liverpoolu, egipski piłkarz Mohamed Salah, podpisał 2-letni kontrakt z Trabzonsporem. 34-letni skrzydłowy ma zarabiać 17 milionów euro na sezon.
8: To jest kolumna Zygmunta

0: Miło panią słyszeć. Thank you. A teraz miło mi przywitać pana. Halo, halo.
1: Cześć Dawidzie, pozdrawiam Krzysiek z chłodnego dzisiaj Krakowa.
0: Cześć Krzychu.
1: Powiedz mi, jakie są szanse na wejściówki na rokowiznę do Krakowa?
0: Duże.
1: Jest dzisiaj coś? Będzie coś rozdawane?
0: Mam karnety na krakowską rokowiznę.
1: Bardzo bym prosił o info.
0: Mówię. Krakowska rokowizna. Na scenie m.in. Acid Drinkers, Lacuna Coil, Nocny Kochanek, Koma i kto jest waszym faworytem? Zerknijcie w line-up i powiedzcie, kogo na krakowskiej rokowiznie usłyszelibyście najchętniej. Chcę państwa usłyszeć. Swoich faworytów można wykrzyczeć, wyśpiewać, wtedy szanse rosną. Gorąco zapraszam.
1: Pozdrawiam.
0: Czekam na wasze głosówki na Messengerze.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym. Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Kto pierwszy do wody?
4: Wakacje dzieci nie liczą godzin. Liczą skoki do wody, zjazdy i przygody, które zaczynają się jedna po drugiej. W Julinek Park czeka strefa wodna z podgrzewanymi basenami, rodzinnymi zjeżdżalniami i wodnym placem zabaw, a poza nią ponad 50 atrakcji i cały dzień na wspólną zabawę.
5: Czas na wakacje!
4: Bo najlepsze wakacyjne wspomnienia powstają wtedy, gdy wszyscy bawią się razem. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety na julinek.com.pl.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
7: Lepsze Mazowsze?
8: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
8: czekają na twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
8: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
8: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
9: Reklama.

0: za godziną i za chwilę będzie 16, a w ogóle nie jest chłodniej. A co tam u Państwa? Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Dawidzie.
0: Dzień dobry.
1: Wróciłem.
0: O!
1: Pan opowiada, co tam słychać, co się zmieniło.
0: Jaki pan uśmiechnięty! Czyli pewnie pan nie widział dzisiejszych cen diesla. O tym, co się dzieje poważnego, to może wam powie Ania. Za chwilę raport.
2: Reklama.
3: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni ci nowe wrażenia.
7: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?

0: za auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
1: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed Wami?

0: Do Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
4: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Kandydatura Szpytmy odrzucona. Jest decyzja Senatu w sprawie powołania prezesa IPN. Grozi mu 10 lat więzienia. Są zarzuty dla pijanego traktorzysty, który zderzył się z pociągiem. W wielu pojazdach nie działa klimatyzacja. Upały pokonały krakowskie autobusy i tramwaje.
2: SK Rock. Raport.
1: 16:02, Anna Kruszyńska zapraszam. Wakat po Karolu Nawrockim wciąż nieobsadzony. Senat nie zgodził się na powołanie Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN-u. Oznacza to, że procedura związana z konkursem na szefa Instytutu Pamięci Narodowej rozpocznie się od nowa. Stanowisko jest wolne od czasu, gdy ostatni prezes IPN-u, Karol Nawrocki, został prezydentem, a właśnie dziś mija rok od jego zaprzysiężenia. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński podczas dzisiejszej konwencji partii zaznaczał.
3: Ten triumf przeżywamy szczególnie, bo to jest nasz triumf, naszej partii.
1: Mamy patriotycznego prezydenta, potrzebujemy patriotycznego rządu, dodawał Jarosław Kaczyński.
3: Musimy dążyć do stworzenia rządu, który będzie miał na celu naszą wolność i godność, naszą siłę, to znaczy siłę militarną, silne, dobrze rządzone państwo i możliwie zintegrowane społeczeństwo.
1: A w związku z rocznicą zaprzysiężenia Karola Nawrockiego przed Pałacem Prezydenckim od 17:30 specjalne wydarzenie. Zaplanowano debatę publicystów, część artystyczną i przemówienie głowy państwa.
2: To jest raport.
1: Wjechał pod pociąg, był pod wpływem alkoholu. Odpowie za katastrofę w ruchu lądowym. 67-letni traktorzysta usłyszał zarzuty po zderzeniu ze składem na przejeździe kolejowym w pomorskim Czarlinie. Mężczyzna miał zignorować

0: Bielsko-Biała Gdynia Główna uderzył w przyczepę z balotami siana.
1: Prokurator zarzucił podejrzanemu popełnienie przestępstwa spowodowania katastrofy w ruchu lądowym w ten sposób, że kierując zestawem drogowym składającym się z ciągnika rolniczego marki Usus oraz dwóch naczep załadowanych balotami siana, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym poprzez prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz zignorowanie sygnału czerwonego sygnalizatora S1 przed przejazdem kolejowym.
0: Mówi Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. W wypadku na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Podejrzanemu grozi 10 lat więzienia. Fotowoltaika z dodatkowymi zabezpieczeniami. Ministerstwo Rozwoju i Technologii kończy pracę nad rozporządzeniem, które ureguluje zasady instalowania i eksploatacji tych urządzeń w budynkach. Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
2: Nowe instalacje będą musiały być wyposażone m.in. w urządzenia kontrolujące stan izolacji, czujniki zwarć oraz wyłączniki awaryjne. Panele na balkonach mają być instalowane tak, aby ograniczyć ryzyko przenoszenia ognia między kondygnacjami, a obiekty z fotowoltaiką będą musiały mieć specjalny znak informujący strefę obecności instalacji. Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo obiektów, ale także ratowników prowadzących akcje gaśnicze.
3: Oznakowanie pozwala ratownikom szybko rozpoznać dodatkowe zagrożenie i właściwie zaplanować zamiar taktyczny przez kierującego działaniem ratowniczym.
2: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Statystyki straży nie pokazują dokładnie, ile pożarów zostało wywołanych przez fotowoltaikę. Strażacy odnotowują przypadki, w których instalacja brała udział w pożarze, ale nie zawsze wskazują, czy była jego źródłem. Przepisy mają wejść w życie 20 września.
0: Relacjonował Krzysztof Płowecki.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Upały pokonały krakowskie autobusy i tramwaje. W wielu pojazdach nie działa klimatyzacja. Czujemy się, jakbyśmy byli w saunie, alarmują mieszkańcy.
5: W Krakowie to klimatyzacja nie istnieje, w sensie, jeżeli chodzi o komunikację miejską.
6: Kiedyś 52 jechałam, nie miało klimatyzacji. Może była, ale bardzo słaba. Dla mnie za słaba.
7: 304 ma problem, bo tam stare autobusy jeżdżą. Albo ta klimatyzacja jest w ogóle nieczynna, albo po prostu słabo chłodzi.
8: Jeżeli chodzi o nasze autobusy, to 100% naszych pojazdów posiada klimatyzację. Nie mamy już autobusów bez klimatyzacji. Jeżeli zdarzy się, że klimatyzacja nie działa, czy w autobusie jest jakoś znacząco gorąco, zwłaszcza w takie upały, no to taki przypadek trzeba potraktować po prostu jednostkowo.
0: Tłumaczyła Lilianna Jakiel z krakowskiego MPK.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pogoda.
0: A dziś nadal upalnie, do 39 stopni na południowym wschodzie, na Pomorzu 28, a nad samym morzem 22 kreski. Gwałtowne burze z gradem możliwe w całym kraju. Wyjątkiem jest północny zachód. W nocy najchłodniej na północy 10 stopni, a jutro na południu burze, a temperatura do 26 stopni.
9: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
12: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta. I jak tam bez klimy? Halo, halo? Czyli ciepło. No to chyba dzisiaj nie poskaczemy. Bo teraz będzie kawałek Jump.
13: Wody! Wody!
12: Słuchamy, ale się nie przemęczamy. Dawid Zygmunt, zapraszam.

Depeche Mode w Radiu SK Rock. A u Państwa good czy nie good? Można dawać znać, co tam u Was. A u nas już za chwilę good granie, kawałek Cool Kids, Slash, McCreary, Duff, kawałek, który dobrze rokuje, ale zanim zarokuje, to powiem Państwu, co u mnie. Bo moja żona słyszała, co wczoraj Państwu wygadywałem, a mówiłem, że po sukcesach polskiej kadry rycerskiej postanowiłem zostać rycerzem. Chciałbym zostać rycerzem, tak mówiłem, i mówiłem, że moja żona się na to nie zgadza. To znaczy, nie zgadzała się. Bo chyba zmieniła zdanie. Zmieniła zdanie i czy ja wygrałem z nią kolejny pojedynek? Żona powiedziała mi wczoraj: Zygusiu, dla mnie już jesteś rycerzem. A? Powiedziała: jesteś rycerzem, bo masz zakuty łeb. Na koń!

0: Cześć Dawid, ty się chwaliłeś, że chcesz zostać rycerzem. To ja ci powiem coś lepszego, co moja mądra żona wymyśliła. Zabrałem ją w tym roku, zresztą w tamtym też, w Alpy włoskie. I ona sobie wymyśliła, że mam jej kupić zamek w Alpach włoskich. Wyobrażasz to sobie? Mało tego, już zaprasza naszych znajomych. A jak ją pytam, skąd mam wziąć hajs na taki zamek, bo to ze 4 miliony złotych trzeba by było wyłożyć minimum, to ona powiedziała, że zaradny jestem i coś wymyślę. Także ja jestem pod taką ścianą postawiony. Mam kupić zamek w Alpach włoskich, a ona już zaprosiła wielu naszych znajomych.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
8: Kto pierwszy do wody?
9: Wakacje dzieci nie liczą godzin. Liczą skoki do wody, zjazdy i przygody, które zaczynają się jedna po drugiej. W Julinek Park czeka strefa wodna z podgrzewanymi basenami, rodzinnymi zjeżdżalniami i wodnym placem zabaw. A poza nią ponad 50 atrakcji i cały dzień na wspólną zabawę.
8: Czas na wakacje!
9: Bo najlepsze wakacyjne wspomnienia powstają wtedy, gdy wszyscy bawią się razem. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety na julinek.com.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń

0: na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
3: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
2: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę. Kaufland.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: To Kazik i kwartet Proforma w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. I może kilka słów od pana Kazimierza, ale takich słów specjalnie na ten dzień. Na czwartek. Panie Kazimierzu.
1: Zwyczajne pa pa pa.
0: A ja widzę, że pan Kaziu na Instagramie wietrzy sobie pachy.
1: Pachy.
0: No piękny golasek. Panie Kazimierzu, bardzo gorąco pana pozdrawiam.
2: Doskonałego i szczęśliwego czwartku życzę.
0: Bardzo dziękujemy. A co się poważnego dzieje w ten czwartek? O tym już za chwilę w raporcie.
3: Autopromocja. Melina. SK Rock.
4: Dino Zaurzyca alias Mariola alias Tatiana Okupnik. Zachęcam was gorąco do obejrzenia odcinka ze mną. No, Melina Melera. Pogadamy między innymi o mojej najnowszej płycie. Album Od siebie do mnie już dostępny. Zapraszam.
3: Melina w SK Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube SK Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja.
6: SK Rock. Raport.
7: Anna Kruszyńska, zapraszam. Śmiertelny wypadek i zablokowana trasa w Świętokrzyskiem. Jedna osoba zginęła, dwie ranne trafiły do szpitala. To po zderzeniu busa i ciężarówki na Krajowej 74 w miejscowości Łagów. Policja ustala przebieg zdarzenia.
8: Na miejsce dojechało szpieńca stępu Straży Pożarnej. Busem jechały trzy osoby, a ciężarówką tylko kierowca. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu i oznakowaniu miejsca oraz udzieleniu kwalifikacji.

0: udostatkowanej pierwszej pomocy uczestnikom zdarzenia.
1: Mówi Beata Gizowska z Kieleckiej Straży Pożarnej. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin.
2: To jest raport.
1: Na miejsce jadą saperzy. Kolejny niewybuch w Warszawie. Znaleźli go robotnicy pracujący przy torowisku w Alei Solidarności. Ruch między Placem Bankowym a Aleją Jana Pawła II jest zablokowany. Nie ma decyzji o ewakuacji. Autobusy kierowane są na objazdy, a szczegóły na stronie przewoźnika.
2: SK Rock Sport.
1: Polskie zespoły powalczą dziś o awans do kolejnych rund w europejskich pucharach. W eliminacjach do Ligi Konferencji zagrają Raków Częstochowa oraz GKS Katowice. Z kolei zmagania w Lidze Europy rozpoczyna Jagiellonia Białystok, którą dziś czeka starcie z legendą futbolu szkockim Rangers FC. Zespół czeka ciężki bój, nie ma wątpliwości trener białostoczan Adrian Siemieniec.
3: No Rangers to jest ogromny klub, wręcz legendarny. Nie tylko na poziomie szkockiej ligi, ale też jeżeli chodzi o wyspy, też jeżeli chodzi o piłkę europejską. Bardzo wymagający przeciwnik. Musimy się spodziewać zagrożenia przy stałych fragmentach. Musimy spodziewać się intensywności w pressingu. Musimy się spodziewać zespołu, który się świetnie będzie czuł w bezpośrednich pojedynkach.
1: Pojedynek w Białymstoku o 18, a godzinę później swój mecz w eliminacjach również do Ligi Europy rozpocznie Lech Poznań, a jego rywalem będzie Klaksvik, drużyna z Wysp Owczych. W sobotę Grand Prix w Rydze, ósma runda żużlowych mistrzostw świata. Faworytami są sześciokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik oraz współprowadzący z nim w tegorocznym cyklu Australijczyk Brady Kerz. W trzech dotychczasowych turniejach w stolicy Łotwy wygrywali tylko oni. A w Rydze wystartują także inni Polacy. Piąty w klasyfikacji generalnej Patryk Dudek, siódmy Kacper Woryna i czternasty Dominik Kubera. Grand Prix rozpocznie się o godzinie 18 czasu polskiego.
4: Kolumna Zygmunta w SC Rock. Zaprasza

0: Kaleo w Radiu SK Rock. Tak spokojnie, tak pięknie, może nawet sensualnie. A teraz seksualnie. Szanowni Państwo, zaglądamy do Radomia, tamtejszy urząd pracy. Dwójka pracowników straciła swoje posady, bo się kochała w robocie. Współpracownicy usłyszeli odgłosy ich intymnego zbliżenia i trzeba było ich zwolnić z Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu. Stękali, jęczeli i wylecieli. To zupełnie inaczej niż na radomskim lotnisku, bo tam z kolei jęczą, że nikt nie wylatuje.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
3: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl. Volkswagen.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka.

0: opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
1: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Atari tuż przed godziną 17 w Radiu SK Rock Voice of Summer, czyli to są dźwięki lata. A wcześniej na naszej antenie Koma, czyli dźwięki festiwalowego lata. Koma to gwiazda tegorocznej rokowizny, to impreza pod naszymi flagami i widzimy się z Komą w weekend w Gdańsku. A Koma będzie też w Krakowie i po godzinie 17 wręczę komuś z Państwa karnety na krakowską rokowiznę. Ale wcześniej raport.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ostatnim takim najgłośniejszym zakupem Hallanda było Bugatti Tourbillon. To było tylko 250 egzemplarzy z przedanych tych samochodów. V16, 8,3 litra pojemności. Cena modelowa startowała od około 3,8 miliona euro.
1: Łukasz Bąk.
3: Trzy najbardziej wyjątkowe auta, jakimi w swoim życiu miałem okazję jeździć, to McLaren 720S będzie jednym z nich bez dwóch zdań.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. W wakacje mam.
6: Ale to mega okazja.

0: okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
7: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Impreza przed pałacem mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Na celowniku prędkość. Jutro w całej Polsce wzmożone kontrole policji. Tłumy w Tatrach. Nie ma praktycznie szlaku, po którym wędrowalibyśmy samotnie.
2: SK Rock. Raport.
1: 17.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Debata, występ artystyczny i przemówienie prezydenta. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego za 30 minut ruszy specjalne wydarzenie z okazji rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Na miejscu jest nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry, Michale. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich chętnych. Jak z frekwencją?
3: Dzień dobry. Kolejka do wejścia na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego ma kilkadziesiąt metrów. Ustawili się w niej oczywiście zwolennicy Karola Nawrockiego. To osoby, które w zeszłym roku na niego głosowały, jak zapewniają, nie żałują tego oddanego głosu.
4: Ten rok wydaje mi się, że pokazał, że pan prezydent spełnia to, co obiecał.
5: Daję radę. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony prezydenturą pana Nawrockiego.
3: Mówiły mi osoby, które wchodzą na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego. Tam trybuny, scena, wszystko przystrojone na biało-czerwono. Za niespełna pół godziny debata publicystów, potem krótki występ artystyczny, a następnie główny punkt programu, czyli przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego.
1: A w dniu rocznicy zamiast życzeń cios z Senatu. Izba nie wyraziła zgody na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, które proponował prezydent. To drugi wniosek prezydenta w tej sprawie, który został odrzucony przez Senat. Jutro wzmożone kontrole policji w całej Polsce. Na drogach pojawią się zarówno oznakowane, jak i nieoznakowane radiowozy. Działania odbędą się w ramach europejskiej akcji Speed.
6: Jak powiedziała mi Marta Bajor, rzecznik policji w Bełchatowie, głównym celem tych działań jest poprawa bezpieczeństwa na drogach i eliminowanie kierowców, którzy łamią przepisy.
7: Trwają wakacje, a wiadomo, wraz z nimi okres wzmożonych wyjazdów. Wielu kierowców spieszy się, chcąc jak najszybciej dotrzeć do celu. Kilka minut zaoszczędzonych podczas podróży nigdy nie jest warte ryzyka utraty zdrowia, czy nawet życia.
6: Nadmierna prędkość to wciąż jedna z głównych przyczyn tragedii na drogach.
1: Relacjonował Rafał Różycki. Zniszczone sklepy, punkty usługowe i milionowe straty. To po nocnym pożarze pasażu handlowego przy ulicy Kosaka w Bydgoszczy. Z ogniem walczyło 60 strażaków. Jakie są zniszczenia, mówi Karol Smarz ze Straży Pożarnej.
8: Jeżeli chodzi o zniszczenia, to mówimy głównie o konstrukcji budynku. Częściowo w tym pasażu doszło też do zawalenia się konstrukcji dachu w wyniku oddziaływania cieplnego i właśnie przebiegu tego pożaru. Bardzo mocno ucierpiało też wyposażenie znajdujące się w poszczególnych sklepach.
1: Według Straży Pożarnej wstępnie straty mogą wynosić około 3 milionów złotych. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: W Tatrach tworzą się korki. Ruch w górach jest tak duży, że nie ma praktycznie szlaku, po którym wędrowalibyśmy samotnie. Dodatkowo w szczytowych miejscach tworzą się kolejki, w których czasami trzeba odstać po kilkadziesiąt minut, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
9: Mamy bardzo duży ruch turystyczny. Tworzą nam się kolejki do kas biletowych, na parkingach, tworzą się kolejki na popularnych szlakach turystycznych, na Giewont, na Rysy, na Ordej Perci, to są te trudniejsze szlaki.
10: Też odpowiednio wcześniej wychodźmy, kiedy ten ruch jest zdecydowanie mniejszy, a jeśli nie możemy, no to po prostu pójdźmy w inne miejsce, które jest prostsze, gdzie korków nie ma tych zatorów i jest zdecydowanie bezpieczniej, no bo tam wiadomo i niepotrzebne emocje, stres, a dwa, że też czasem coś może gdzieś tam spaść z góry, czy to kamień, czy to butelka.
1: Dodaje Łukasz Zubek, ratownik Topr. W piątek prognozowane są w górach burze. To poważne zagrożenie dla wędrowców. Ratownicy apelują do turystów o uważne śledzenie prognoz pogody i obserwowanie nieba.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Pogoda.
1: Prawie w całej Polsce alerty przed upałami. Bardzo wysokie temperatury nie odpuszczają. 39 stopni jest na południowym wschodzie, 32 w centrum, około 27 na zachodzie. Chłodniej na Pomorzu, tam 23 stopnie. W całym kraju możliwe są gwałtowne burze z gradem. Wyjątkiem jest tylko

0: Pogoda.
1: Prawie w całej Polsce alerty przed upałami. Bardzo wysokie temperatury nie odpuszczają. 39 stopni jest na południowym wschodzie, 32 w centrum, około 27 na zachodzie. Chłodniej na Pomorzu, tam 23 stopnie. W całym kraju możliwe są gwałtowne burze z gradem. Wyjątkiem jest tylko na północy do 10 stopni, a jutro na południu burze, a temperatura do 26 stopni.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: To jest kolumna Zygmunta w Esce Rock.
4: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna czwartkowa, w której bardzo interesują mnie państwa gruczoły potowe. Można mi powiedzieć, co wam się dzisiaj spociło? Mi się spociły oczy, jak zobaczyłem ceny diesla. Ale może to były po prostu łzy. Można mówić do Messengera, można dzwonić 691-613-613. Zapraszam. Zapraszam do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Gem w Estrock. Zobaczycie ich na Rakowiźnie w Poznaniu i w Krakowie. A za chwilę Stonsi na naszej antenie, czyli zespół, którego nie zobaczycie ani w Poznaniu, ani w Krakowie. Ale skupmy się na tych, którzy zagrają i karnety na krakowską rokowiznę do zabrania. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dawid!
0: Co?
1: Rokowizna w Krakowie to Acid Drinkers i Koma. Proszę, proszę, proszę!
0: I ma pani karnety, a ja mam dobry humor i mogę oddać jeszcze dwa.
2: Dziękuję za informację.
0: Proszę bardzo. A po co panu karnety?
2: Dawidzie, ja bym chciał sprawdzić w takim razie, czy to na pewno był koń na białym rycerzu.
0: Na białym rycerzu był koń.
2: A moja żona chciałaby sprawdzić, jak tam się ma koma.
0: Sprawdzi! Bawcie się dobrze.
2: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam.

0: Hej Dawid, tutaj Łukasz z Ostrawy. Hejka. Generalnie tak, widziałem ceny diesla, więc ludzie powinni sobie teraz kupić lokomotywę jak w piosence Perfektu, bo samochód jest na naszą kieszeń. Tymczasem w tym upale korek niezmierny, nawet mnie teraz wyprzedzał rowerzysta, więc jest bardzo źle. Pozdrawiam, hejka.
1: Dzień dobry. Co to w ogóle za narzekanie jest? Żyjemy w kraju, w którym jest 2 tygodnie ciepło przez cały rok i wielkie narzekanie, że jest za ciepło. Trzeba się cieszyć, a nie narzekać.
2: Cześć Dawidzie, u mnie gut, wracam.

0: ciebie, pozdrawiam.
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.

0: Słyszał pan o kobiecie, która kąpała się z dwoma pytonami?
1: Nie wiesz nigdy kobiecie.
0: Poważnie, w Piotrkowie na kąpielisku.
1: Nie wiesz nigdy kobiecie.
0: Ale poważnie, mówiliśmy o tym w raportach. Kobieta kąpała się z dwoma pytonami królewskimi i... Kurczę, bo ja wstydliwy chłopak jestem i to jest dla mnie chyba o jednego pytona za dużo. To może zróbmy przerwę, po przerwie raport.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Dzisiejszy dzień jest dobitnym dowodem na to, że bicie dzieci czy dorosłych po głowie wnosi fatalne skutki.
4: O nas może chodzi. Ja nie byłam bita po głowie, ale spadłam z drzewa parę razy.
5: Ja też niestety wypadłem ojcu z wózka.
4: Naprawdę wypadłeś z wózka?
5: Tak.
4: To wiele tłumaczy.
5: O wyborach, których nie żałujecie, dzisiaj z wami rozmawiamy.
6: Ja nie żałuję decyzji o rozwodzie. Właściwie uważam, że to była najlepsza decyzja w moim życiu.
4: Witam w klubie.
5: A to może spróbuję.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: S-Rock. Raport.
8: Anna Kruszyńska, zapraszam. Policja zatrzymała 31-latka podejrzewanego o pedofilię. Jak wynika z relacji świadków, miał zaczepiać dzieci. Do zdarzenia doszło wczoraj na plaży w Poznaniu.
9: Policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który według relacji zgłaszającej miał zaczepiać dzieci na plaży przy jeziorze Strzeszyńskim. Z treści zgłoszenia wynikało również, że mężczyzna ten miał dopuścić się przestępstwa o charakterze seksualnym wobec przybywającej w tym miejscu nastolatki.
8: Powiedział nam Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Ze względu na trwające śledztwo policja nie udziela więcej informacji na temat zdarzenia. Silne gradobicie uszkodziło dachy, do tego połamane konary i podtopione posesje. Już około 100 razy interweniowali strażacy z powodu nawałnic w Warmińsko-Mazurskiem, a do tematu wrócimy o 18:00.
7: To jest raport.
8: Lody z mięsem, baseny i klimatyzacja. Tak warszawskie zoo chłodzi zwierzęta w czasie upałów.
10: Wszystkie zwierzęta mają możliwość wejścia do budynków wewnętrznych, jeżeli są tam klimatyzacje, albo wyjścia na zewnątrz. Mają baseny, ta woda jest odświeżana przed każdą falą upałów. Są też natryski przy wielu zwierzętach. Drapieżniki dostają też lody z mięsem albo z warzywami, albo z rybą.
8: Mówi dyrektor warszawskiego zoo Andrzej Kruszewicz. Zwierzęta, podobnie jak ludzie, lepiej radzą sobie z chłodem niż ekstremalnym upałem.
7: Rok. Sport.
8: Holenderski kolarz Bart Lemmen wygrał w Karpaczu skrócony czwarty etap wyścigu Tour de Pologne i zdobył żółtą koszulkę lidera. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski zajął 24 miejsce. Etap został najpierw przerwany z powodu kraksy w peletonie, a następnie skrócony o 15 kilometrów. Po nieudanym pierwszym meczu Górnika Zabrze w trzeciej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Europy dziś do gry wchodzą cztery inne polskie zespoły. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok również wystąpią w Lidze Europy, a Raków Częstochowa i GKS Katowice w Lidze Konferencji. Pierwsi na boisko wyjdą piłkarze z Podlasia, którzy o godzinie 18:00 podejmą Rangers FC. Godzinę później mistrz Polski z Poznania zmierzy się u siebie z najlepszą drużyną Wysp Owczych Klaksvik, a Raków zagra w Częstochowie ze szwedzkim Hammarby. Ostatni mecz z udziałem klubu z Nadwisły rozpocznie się o 20:00 w węgierskim Miskolcu, gdzie HPL Tel Awiw, a w roli gospodarza podejmie GKS Katowice. Rewanżowe spotkanie GKS-u w środę 12 sierpnia, a pozostałych polskich drużyn dzień później.

0: Royal Republic w Esteroka już jutro na żywo w Gdańsku. I ruszamy do Gdańska i bardzo się cieszę, bo wiele osób daje mi znać na Messengerze, że tam będzie, czyli widzimy się na rokowiźnie. I te rokowizny będziemy też pokazywać na naszych social mediach, a zaczynamy jutro około godziny 16, a imprezę otworzy Zenek Grabowski, kiedyś Kupa Tasa. Halo, halo Zenku? Halo?
1: Siema, jestem właśnie w galerii handlowej.
0: O.
1: Zjadłem kebaba, czekam aż gitarzysta wyjdzie z toalety. O, właśnie wyszedł.
0: Kebab koledze wyszedł?
1: I chciałbym ogłosić, że jutro otwieramy rokowiznę.
0: Brawo!
1: Także do zobaczenia i pozdrawiam wszystkich słuchaczy kolumny Zygmunta.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej.
3: To Lego Pikachu!
4: Nie.
3: Ha? Jak to?
4: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
6: Lepsze Mazowsze?
7: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
6: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
7: czekają na twój głos.
6: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
7: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
6: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
7: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
8: Reklama.

0: Pearl Jam. Czyli można by powiedzieć, że to za dżemisty finał dzisiejszej kolumny. I wielkie podziękowania dla Państwa, ale najpierw przypomnienie. Jutro ruszam do Gdańska na rokowiznę, więc widzimy się na naszych social mediach, ale będę się też łączył z radiem, także do usłyszenia i do zobaczenia na północy. A za dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za obecność, bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości. Słuchali Państwo kolumny Zygmunta na antenie Eski Rock. Za chwilę raport o 18 po raporcie Radar, a ja życzę Wam, by ten wieczór był dla Was łaskawy. Dawid Zygmunt, kłaniam się, papa.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka D.K.

0: Dialog szpiega. Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Zwolennicy Karola Nawrockiego świętują rocznicę jego zaprzysiężenia na prezydenta. Silne gradobicie uszkodziło dachy około 100 interwencji w warmińsko-mazurskim. WIG20 pokonał historyczny szczyt w raporcie rekordy na warszawskiej giełdzie.
1: SK-ROK. Raport.
0: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. Nie żałują oddanego głosu. Zwolennicy Karola Nawrockiego świętują rocznicę jego zaprzysiężenia na najwyższy urząd w państwie. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego zorganizowano specjalne wydarzenie otwarte dla wszystkich chętnych.
2: Oddaliśmy rok temu głosy na pana prezydenta i teraz chcemy wspólnie to uczcić, tą rocznicę.
3: Popieram naszego prezydenta, no i chcę w tym uczestniczyć.
4: Głosowaliśmy na pana prezydenta Karola Nawrockiego, no i chcemy mu podziękować za rok jego naprawdę dobrej pracy. Prezydentury.
5: Jest prezent dla prezydenta?
6: Co tak, żeby walczył o nas. To są rękawice białe.
7: Now Rocky, czyli teraz Rocky Balboa.
0: Minął rok od zaprzysiężenia, a to dobry moment na podsumowania. W studiu nasz reporter Michał Rawa, który o 12 miesięcy prezydentury Karola Nawrockiego pytał eksperta.
8: Tak jest, dzień dobry. Doktor Bartosz Rydliński, politolog z UKSW, podkreśla, że był to dobry rok dla Karola Nawrockiego, ale zły dla relacji Pałacu Prezydenckiego z kancelarią premiera, w tym w kluczowych dla Polski obszarach, jak bezpieczeństwo.
9: Myślałem, że to będzie jednak rzecz wspólna, a tutaj jednak Karol Nawrocki, Donald Tusk i Wesław Kośniak-Kamysz pokłócili się w sprawie ważnego programu dla nas.
8: Największe błędy to zdaniem doktora Rydlińskiego rekordowa liczba wet.
9: Tymi swoimi wetami jednak się trochę zagalopował, a w sprawie Sejf zawetował projekt, który tak jest realizowany.
8: O skuteczności prezydenta świadczą jednak badania opinii publicznej, a te pokazują, że Karol Nawrocki cieszy się zdecydowanie najwyższym zaufaniem wśród Polaków.
1: To jest raport.
0: Silne gradobicie uszkodziło dachy, do tego połamane konary i podtopione posesje. Już około 100 razy interweniowali strażacy z powodu nawałnic w warmińsko-mazurskim. Najwięcej pracy mają w powiatach braniewskim, lidzbarskim, bartoszyckim i ostródzkim.
10: Do nietypowego zdarzenia doszło w miejscowości Lubomino, gdzie w wyniku intensywnego gradobicia uszkodzonych zostało 5 dachów budynku. Na tą chwilę nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych.
0: Informuje rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski. To jeden z regionów z alertami drugiego stopnia z powodu gwałtownych burz. Takie ostrzeżenia IMGW obowiązują w większości Polski poza północnym zachodem. Rekordy na warszawskiej giełdzie mimo wojen i napiętej sytuacji na świecie. Podczas środowego otwarcia WIG20 pokonał historyczny szczyt. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
11: Giełda papierów wartościowych nie widziała takich notowań od prawie 20 lat.
12: Przekroczono próg 4000 punktów i jest to notowanie historyczne.
11: Mówi Mariusz Maciejczak, dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW. Mimo napiętej sytuacji międzynarodowej inwestorzy pozostają optymistyczni. Jak wyjaśnia ekspert, konflikty zbrojne, choć destabilizują sytuację, zwiększają też zapotrzebowanie na odbudowę i inwestycje.
12: Paradoksalnie musimy pamiętać o tym, że każda wojna napędza gospodarkę.
11: Na dobre wyniki warszawskiej giełdy wpływa również kondycja polskich przedsiębiorstw, a to z kolei przekłada się na sytuację pracowników.
12: Miejsca pracy na pewno nie będą redukowane, ale będą utrzymywane.
11: Zdaniem analityków w najbliższym czasie na giełdzie papierów wartościowych będziemy obserwować dalsze wzrosty.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Na koniec jeszcze sport. Gigant ze Szkocji kontra zespół z Podlasia. Jagiellonia Białystok zagra dziś z drużyną Rangers. To w ramach kwalifikacji do Ligi Europy.
13: Cztery zespoły z Ekstraklasy zagrają o europejskie puchary. Na stadionie miejskim w Białymstoku Jagiellonia podejmie Rangers. Piłkarze Adriana Siemieńca stoją przed wyjątkowo trudnym zadaniem pokonania 55-krotnego mistrza Szkocji.
14: Rangersi są faworytem w tym starciu. Jagiellonia jako i z rankingu i właśnie z tego, że z Europy, późno zaczyna od trzeciej rundy, ale wygrywając z Rangersami, no to można powiedzieć, otwiera sobie drogę do europejskich pucharów, czy to będzie Liga Europy, czy Liga Konferencji.
13: Mówi Tomasz Sokołowski, ekspert piłkarski i były zawodnik Legii Warszawa. Jeżeli Jagiellonia zwycięży w dwumeczu, to zapewni sobie co najmniej grę w Lidze Konferencji.
0: Relacjonował Olek Ruszkowski.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Pogoda.
0: Jest upalnie. Dziś temperatura do 39 stopni na południowym wschodzie, 28 na Pomorzu, a nad samym morzem 22 stopnie. Gwałtowne burze z gradem możliwe w całym kraju, wyjątkiem północny zachód. W nocy najchłodniej na północy do 10 stopni, a jutro na południu burze, temperatura do 20.

0: Pogoda.
1: Jest upalnie. Dziś temperatura do 39 stopni na południowym wschodzie, 28 na Pomorzu, a nad samym morzem 22 stopnie. Gwałtowne burze z gradem możliwe w całym kraju, wyjątkiem północny zachód. W nocy najchłodniej na północy do 10 stopni, a jutro na południu burze, temperatura do 20.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Eskarok Radar.
3: 5 minut po godzinie 18 zaczynamy czwartkowy radar Westerok. Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się nisko. W tej godzinie między innymi coś dla fanów grupy Motley Crue. Będzie też piosenka od Linkin Park. No a oprócz tego między innymi pojawi się Chris Cornell. Natomiast zaczynamy od Guano Apes. Mam dla Państwa numer Big in Japan. Startujemy.

0: Your Love to the Outfield, Bratarze Westerok. A we wrześniu, proszę Państwa, tego roku minie dokładnie 50 lat od momentu, w którym Larry Mullen Jr. umieścił na szkolnej tablicy ogłoszeń w dublińskiej Mount Temple Comprehensive School odręcznie napisane ogłoszenie o poszukiwaniu muzyków do założenia zespołu. No i w ten oto sposób powstał zespół U2, który w tym roku świętuje 50-lecie działalności. Szykują panowie prawdopodobnie sporo niespodzianek na nadchodzącą jesień. Jedną z tych niespodzianek prawdopodobnie będzie album pełnowymiarowy, pierwszy album od 9 lat, jeżeli chodzi o dorobek grupy U2. Niestety o tym albumie jeszcze niewiele wiadomo, oprócz tego, że ma być, no i oprócz tego, że utwór, który go promuje i którego zapowiada, nosi tytuł Street of Dreams. No to posłuchajmy tej muzycznej zapowiedzi od U2.
1: Kawałek.

Faint to Linkin Park w Esterok. Doskonały zespół, proszę Państwa, który jest świetnym punktem wyjścia do tego, o czym ostatnio opowiadał Nikki Sixx podczas sesji na X-ie, tak zwanej Questions and Answers, gdzie fani zadawali pytania muzykowi, a on starał się na nie odpowiedzieć. Jednym z pytań było pytanie o to, dlaczego zespół Motley Crue używa nagranych wcześniej tracków, tak zwanych backing tracks, podkładów pomocniczych, podczas swoich koncertów. Mówię, że Linkin Park jest bardzo dobrym punktem wyjścia do tej dyskusji, dlatego że oni też mają DJ-a w swoim składzie, no i ten DJ korzysta z wcześniej nagranych tracków. Nikki Sixx postanowił odpowiedzieć na te zarzuty i zapytany o powody stosowania przez zespół podkładów wyjaśnił. Gdy zobaczyliśmy, jak Queen wykorzystuje je podczas koncertowego wykonania Bohemian Rhapsody, zrozumieliśmy, że możemy wprowadzić elementy niemożliwe do odtworzenia na żywo w tradycyjny sposób, takie jak na przykład partie orkiestrowe, saksofony i tym podobne. Zsynchronizować je z tym, co gramy, a gramy w 100% na żywo. No i to będzie generalnie korzystne rozwiązanie dla fanów, a nam sprawi przyjemność możliwość przeniesienia na scenę tego, co stworzyliśmy w studiu, a zatem jest to win-win situation. No i szczerze powiedziawszy, nie jestem fanem muzyki granej z playbacku, ale warto rozróżnić, proszę Państwa, granie z backing trackami od grania z playbacku. No bo powiedziałbym nawet, że zespoły, które grają z backing trackami, którymi nie da się sterować w trakcie grania, muszą być dużo bardziej zdyscyplinowane, żeby im się to wszystko nie rozjechało, a przecież na instrumentach swoich, które mają na scenie, grają na żywo. Także faktycznie, win

0: Foo Fighters, Unconditional w radarze w Esterok. O tym, proszę Państwa, że Dave Grohl jest bardzo fajnym gościem, chyba nikogo nie trzeba przekonywać, ale dla tych wątpiących, proszę bardzo, niedawno wypłynął kolejny dowód na poparcie tego twierdzenia, mianowicie Pepper Keenan, założyciel grupy Corrosion of Conformity, wyznał w jednym z ostatnich wywiadów, że w 2020 roku zmarł bębniarz Reed Mullin, Corrosion of Conformity, zmarł po bardzo długiej walce, między innymi z uzależnieniami. I wiecie Państwo, kto z własnej kieszeni zapłacił za odwyk tegoż bębniarza? Tak, właśnie Dave Grohl, który po prostu, po przyjacielsku, chciał pomóc kumplowi z branży. Czyż to nie jest dowód na to, że Dave Grohl serce ma w bardzo dobrym miejscu, w dodatku przeogromne? Takich ludzi potrzeba nam na tym świecie jak najwięcej. Oby tak dalej, panie Dave'ie, winszuję pomysłu. Tilaf potrzebuje wczoraj tego już, za momencik posłuchamy Westerok.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Film pod tytułem The Beatles i był to film pod tytułem Hard Day's Night. Weszliśmy do tego kina, zrobiło się ciemno, no i ta słynna pierwsza scena Down is Bena i w cały tłum ruszył w kierunku ekranu. Krzykiem potwornym, cud, że z balkonów nie skakali.
1: Kawałki mojego życia.
2: Witam wszystkich, nazywam się Maciej Januszko. Kawałki mojego życia. Polecam tę audycję z moim udziałem i z udziałem wielu, wielu wykonawców, którzy na to zasługują.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21:00 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools zawierający 240

0: 46 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.

Archie Overkill i Girl, You'll Be a Woman Soon w Asterok. Tymczasem już 30 października tego roku ma się ukazać kolejny studyjny album grupy Nickelback. Everything Under the Sun będzie pierwszym wydawnictwem zespołu od 2022 roku, od płyty Get Rollin'. Jak sam zespół napisał, nowy album to kwintesencja brzmienia Nickelback. Połączenie potężnych stadionowych hymnów, mocnych gitarowych riffów, wielkich melodii i bardziej osobistych, refleksyjnych momentów. Everything Under the Sun pokazuje wszystkie oblicza zespołu, który od ponad trzech dekad pozostaje jednym z najważniejszych przedstawicieli światowego rocka. Jaki będzie ten album? No, przekonamy się o tym pod koniec października. Natomiast póki co mamy jeden kawałek, który ten album zapowiada, w dodatku z gościnnym występem gitarzysty Johna Five, który między innymi udziela się w Motley Crue. No to posłuchajmy. Nickelback, Rattle the Cage.

0: To Primal Scream i Rocks w Ester Rock. Tym numerem kończymy pierwszą godzinę czwartkowego radaru. Zbliża się 19, a po 19 sięgnę po numer zespołu, który niedawno zagrał w naszym kraju dwa bardzo dobre koncerty. Proszę ze mną zostać.
1: Autopromocja. Melina. Ester Rock.
2: Tatiana Okupnik.
3: Pisali, o, bardzo sympatyczna, muza i tak dalej, a ktoś powiedział, przestańcie puszczać tego starego dziada z tym głosem jak koza.
2: I, to ty, tak?
3: Tak, to ja. I wiem, że to jest element tego mojego głosu, ta chropowatość jak się pojawia, tylko teraz mogę stosować to wtedy, kiedy chcę.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Ester Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
6: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
9: Ale patrz!
10: Ale co?
9: Ale niskie ceny!
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
12: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
13: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie!
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
15: Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. W prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
16: He's psycho.
15: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
17: Hello?
15: No.

0: jakiś psycho.
1: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
2: Hello?
1: Help me. No. Help me. No.

A przed nami w tej godzinie między innymi dowiemy się, co Wes Borland myśli o nowej fali popularności jego zespołu, czyli Limp Bizkit. Sprawdzimy też zapowiedź nowego dokumentu o pewnym absolutnie wyjątkowym perkusiście. Ale najpierw obiecany numer zespołu, proszę Państwa, który niedawno zagrał w Polsce dwa świetne koncerty. Ten zespół to Scorpions, a numer, który dla Państwa wybrałem, to No One Like You.

0: Getting Away with Murder to Papa Roach w Estero. Czy Państwa ten numer tak samo nakręca jak mnie? Mam nadzieję, że tak, bo to jest naprawdę kawał dobrego grania. Z rozpędu, proszę Państwa, zapomniałem powiedzieć o tym, że w tej godzinie będę miał też dla Państwa prezenty. A w zasadzie to już mam te prezenty. To są plażgacie, czyli takie gadki, w których można się kąpać, ale również można występować w nich na oficjalnych gdzieś tam zgromadzeniach pełnych innych ludzi. No, a do tego dorzucam jeszcze piłkę siatkową, czarną piłkę do siaty plażowej, najlepiej z pięknymi czerwonymi płomieniami, no i oczywiście z logiem Eski Rock. Jeśli chcą Państwo taką piłkę przytulić z takimi gadkami, no to nic prostszego, trzeba na Messengerze Eski Rock w formie głosówki przekonać mnie do tego, że to właśnie Państwu taki zestaw plażowy się należy. Czekam na Państwa głosówki, a na Państwa czeka piłka i gadki plażowe Eski Rock. Tymczasem teraz Katarzyna Nosowska, która w tym roku świętuje 30-lecie solowej działalności. No i z tej okazji będzie płyta, oczywiście, 4 single z tej płyty już są. Oto jeden z nich, Sos Chaosu.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Take a look around z Mission Impossible 2 to Limp Bizkit w SC Rock. Jeżeli mówimy o Limp Bizkit, to Wes Borland, gitarzysta tej grupy, w niedawnym wywiadzie dla serwisu Heavy Consequence przyznał, że nagły wzrost popularności zespołu jest, delikatnie mówiąc, dość dziwny. Temat ten oczywiście pojawiał się już w ostatnich latach, bo o tym rozmawialiśmy, mówi muzyk. Moja żona zazwyczaj mówi, myślę, że po prostu w końcu dobrze się bawicie, a ludzie to widzą, że nie traktujecie się zbyt poważnie. Moja żona mówi tak, jesteście świetnymi muzykami, macie za sobą trudne doświadczenia, a teraz po prostu czerpiecie z tego radość i nie podchodzicie do wszystkiego zbyt poważnie, więc może właśnie o to chodzi, dodał Wes Borland. No ja nie wiem, może coś w tym jest, natomiast myślę sobie, że przede wszystkim wzrost popularności Limp Bizkit wynika z tego, że panowie po prostu świetnie grają i robią bardzo dobrą muzykę, która przez chwilę gdzieś zapodziała się w odmętach innej, mniej dobrej muzyki, no ale na szczęście ktoś ją na nowo odkrył i znów wraca do łask. I oby tak dalej, bo nie wiem jak państwo, ale dla mnie Limp Bizkit to jest moja szkoła średnia. To są te najlepsze, najciekawsze i najszczęśliwsze lata mojego życia. Dlatego ja za Limp Bizkit przepadam. To teraz

Rejoice to grupa Def Leppard, numer, który panowie napisali z okazji swojej rezydencji w Las Vegas, czyli kiedy oni siedzieli na miejscu, a to ludzie przyjeżdżali do nich na koncerty. Teraz panowie troszeczkę odpoczywają po europejskiej części trasy, ale spokojnie już w październiku wracają do grania. Pojawią się w Stanach, ale pojawią się też w Meksyku, El Salvador, Kostaryce, Ekwadorze, Kolumbii, Argentynie i Chile. Gdyby ktoś z państwa miał ochotę wybrać się na któryś z tych koncertów, w ramach na przykład obecności w którymś z tych krajów na wakacje, polecam bardzo gorąco, można spróbować wówczas również wybrać się w Plażgaciach od Eskirok i zabrać pod pachę taką czarną, siatkową piłkę do grania, oczywiście w siatę na plaży. Gdybyście państwo takie gadżety chcieli ode mnie przytulić, przypominam, trzeba

od Eskirok i zabrać pod pachę taką czarną siatkową piłkę do grania, oczywiście w siatę na plaży. Gdybyście Państwo takie gadżety chcieli ode mnie przytulić, przypominam, trzeba

0: co właśnie wam należy się ten zestaw gadżetów, a już za chwileczkę zagram dla państwa numer Lady Punk, Fabryka Małp.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ostatnim takim najgłośniejszym zakupem Hallanda było Bugatti Tourbillon. Co to było? Tylko 250 egzemplarzy z przedanych tych samochodów. V16, 8,3 litra pojemności. Cena modelowa startowała od około 3,8 miliona euro.
1: Łukasz Bąk.
3: Trzy najbardziej wyjątkowe auta, jakimi w swoim życiu miałem okazję jeździć, to McLaren 720S będzie jednym z nich bez dwóch zdań.
1: W każdą sobotę Drift Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają

0: Będzie do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
0: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
4: Hey, what up everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
5: This is Anthony Kiedis of
6: the Red Hot Chili Peppers
5: and Flea, inviting you to keep it tuned
7: right here

Easy Street to Queens of the Stone Age w Radarze Westerok, a ja mam teraz bardzo dobre informacje dla wszystkich fanów grupy Rush, czyli dla mnie również. Już 23 września na antenie kanadyjskiej stacji CBC zadebiutuje nowy film dokumentalny poświęcony zmarłemu perkusiście zespołu Rush, Neilowi Peartowi. Obraz zatytułowany jest Neil Peart, No One's Disciple, ukazuje trudne początki kariery.

kanadyjskiego muzyka oraz jego błyskawiczną drogę na szczyt. W tym filmie znalazły się wywiady m.in. ze współzałożycielami Rush, Geddym Lee i Alexem Lifesonem, a także wypowiedzi innych wybitnych perkusistów. Produkcja zawiera również nowe wykonania klasycznych utworów Rush z udziałem Lee i Lifesona, w których za zestawem perkusyjnym na miejscu Perta zasiadają m.in. Chad Smith z Red Hot Chili Peppers, Stewart Copeland z The Police czy Danny Carey z Tula. Szczerze powiem Państwu, że ja już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że po premierze w tej kanadyjskiej telewizji film będzie dostępny na całym świecie w internecie. Trzymam za to kciuki, a w oczekiwaniu na obejrzenie tego obrazu mam dla Państwa numer Tom Sawyer grupy Rush. Może być?

0: Miłość to naładowany pistolet. Love's a Loaded Gun i Alice Cooper w S-Rock na koniec drugiej godziny czwartkowego radaru. Już za momencik wybije 20, a po 20 zagram numer Metallica Memory Remains. Proszę ze mną zostać.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski. Influencerka włamała się na działkę drugiej Influ, żeby zrobić tam sesję zdjęciową i reklamować swoje ubrania. No po prostu trzymała się starej rotowskiej zasady, która mówi, jak organizujesz imprezę na działce, to niech to będzie cuda działka.
2: Dobre swoją drogą.
1: Czekaj, a ty tartę zrobiłaś na słodko czy na słono?
2: Ja zrobiłam na słono, potem pomyliło mi się ciasto, bo akurat miałam strasznie mało czasu, nie chciałam się zagniecać, więc kupiłam słodkie ciasto, więc nie dość, że miałam słodkie ciasto, to jeszcze miałam wytrawną tartę i wiesz, to było pyszne.
1: No, zapewne. Psy i koty do dzisiaj się oblizują.
3: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Trwa wielka wyprzedaż w Obi. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
3: Reklama. SK Rock. Radar.
0: Czwartek, czyli mały piątek. 6 dzień sierpnia 2026 roku. Minęła 20. ostatnia godzina czwartkowego radaru. Rozpoczęta. A przed nami w tej godzinie coś dla tych, którzy lubią Deep Purple, chociaż będą to dość przykre informacje. Coś dla tych, którzy lubią Five Finger Death Punch, no i coś dla tych, którzy lubią klasyczny polski heavy metal. Najpierw jednak Metallica obiecana i Memory Remains. Łukasz Szeciłowski, dobry wieczór.

0: Always the Sun to The Stranglers w Asterok. A propos słońca, o którym Stranglersi śpiewają, nie wiem jak to u Państwa wygląda, ale z okien Eski Rock zachód słońca wygląda zjawiskowo. Wygląda to troszkę tak, jakby wszystkie bloki, które tutaj widzę, po prostu płonęły. Coś niesamowitego. A wracając do muzyki, teraz przed nami gość, który na polskiej scenie rockowej, metalowej gości już od ponad 40 lat. Największą sławę zyskał oczywiście jako wokalista grupy Turbo, z którą nagrał najważniejsze płyty dla polskiego metalu, takie jak Dorosłe Dzieci czy Kawaleria Szatana. Potem założył zespół Seti, który jest obecnie w stanie zawieszenia. Wydał z nim 12 płyt studyjnych. Współpracował też z Ionem, Pancerem Max, Esquarialem, Krukiem, Non Iron, a ostatnio dołączył nawet do grupy Blues Fighters, z którą wydał naprawdę świetny krążek. To jest jeden z tych, które na mojej półce tych takich najbardziej bieżących krążków leży i do którego bardzo często wracam. Bardzo gorąco go polecam. 9 października natomiast ma zamiar wydać swój solowy krążek zatytułowany Aperitif. Mówię oczywiście o Grzegorzu Kupczyku, który wypuścił niedawno numer, który ten właśnie Aperitif promuje i zapowiada. Numer nosi tytuł Party Doll i właśnie teraz tego kawałka słuchamy w Asterok.
1: Ten kawałek.
2: Dobrze.

to Stone Temple Pilots i Plaż, Westerok. A teraz, proszę Państwa, informacje dla tych, którzy lubią skład tak zwany Mark III grupy Deep Purple. W tym składzie od 1973 roku był Glenn Hughes, basista i wokalista, który przejął rolę basisty po Roger Gloverze i wokalisty po Ianie Gillanie. Zresztą rolę wokalisty dzielił z Davidem Coverdale'em. Nagrał z zespołem trzy płyty: Burn, Stormbringer i Come Taste the Band. No i niestety ostatnio dotarły do nas informacje odnośnie zdrowia Glenna Hughesa, który postanowił całkowicie wycofać się z kariery koncertowej. W minionym roku zmagałem się z problemami zdrowotnymi. Wyniki licznych badań rezonansu magnetycznego, tomografii, echokardiografii skłoniły mój zespół medyczny do stwierdzenia, że konieczna jest kolejna operacja na otwartym sercu. Naprawdę nie mam innego wyjścia ani wyboru, gdyż zdrowie jest dla mnie priorytetem. Jestem wdzięczny za życie wypełnione darem muzyki. Dziękuję, że towarzyszyliście mi w tej drodze, napisał wasz przyjaciel Glenn. Smutno, że Glenn wycofuje się z życia koncertowego, no ale z drugiej strony trzymamy kciuki, żeby operacja się udała i żeby żył nam jeszcze długo i szczęśliwie w pełni zdrowia. Może na koncerty już się nie da wybrać, no ale muzyka od Glenna Hughesa zawsze jest na najwyższym poziomie. No i mam nadzieję, że tej działalności, tej części działalności artystycznej Glenn nie porzuci. No to teraz Deep Purple z płyty Stormbringer, numer, który był bardzo popularny w Stanach i w Wielkiej Brytanii, singiel promujący tę płytę zatytułowany Soldier of Fortune.

0: Reject i Good Charlotte z Model Du Cap. Tak nazywa się ta płyta, która jest świetna, moim zdaniem. Miałem do Państwa dzisiaj jedno bardzo proste pytanie, a w zasadzie zadanie. Trzeba było mnie przekonać do tego, że gatki plażowe i piłka do siatkówki plażowej właśnie powinna trafić do Państwa, bo taką piłkę i takie gatki mam do rozdania. No i przekonywali mnie Państwo na różne sposoby, ale chyba najbardziej spodobało mi się to, co nagrał dla nas Darek.
1: Siemanko, witam serdecznie.
0: Siema.
1: Wiecie, dlaczego to ja powinienem zgarnąć plażowe gadki i piłkarski rok? Bo jestem wiernym słuchaczem i w przyszłym tygodniu zabieram wasze radio ze sobą na wakacje do Turcji. A gdybym jeszcze miał na sobie plażowe gadki, eski rok i grał waszą piłką, to promocja najlepszego rokowego radia w Polsce miałbym już kompletną. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy Ciebie również, Darku. Miłego urlopu zatem i bierz i jedź i sław imię Eski Rok w dawnym Imperium Osmańskim. Przyślij nam foty, jak to będzie wyglądało. A już za chwileczkę w Eski Rok The Rolling Stones. Like a Rolling Stone. Taki numer dla Państwa wybrałem.
2: Autopromocja. Melina Eski Rok.
3: Tatiana Okupnik.
4: Zawsze podobały mi się takie sytuacje nowe. Ja jestem ADHD-owcem i ja się dość szybko nudzę.
3: Widzę.
4: Naprawdę ciekawe poczuć. Widzisz, ja ciągle spokojna jestem.
3: Z tego
4: pamiętam pierwszy moment, kiedy usłyszałam utwór swój. Wyszliśmy z wytwórni fonograficznej, wsiedliśmy do tej Skody i włączyliśmy radio.

0: tam leciał pierwszy singiel.
1: Zaraz, to jest z kasety? Bo ty żywisz kasety. Z kasety? Nie z kasety, to z radio. Radio. Jak to? No, ale byśmy, wiesz, raz puścili, a potem się okazało, że puszczali częściej.
2: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Reklama.

To Him i Wicked Game w Esterok, a teraz bierzemy na radar gry komputerowe. Jest taka gra, proszę Państwa, World of Tanks Modern Armor. No i w tej grze od czasu do czasu odbywają się różne eventy. Teraz akurat trwa event, podczas którego można zdobyć dwa różne czołgi inspirowane twórczością Five Finger Death Punch. Kiedy zdobędziemy ten czołg,

W tej grze od czasu do czasu odbywają się różne eventy. Teraz akurat trwa event, podczas którego można zdobyć dwa różne czołgi inspirowane twórczością Five Finger Death Punch. Kiedy zdobędziemy ten czołg,

18 numer jeden zespołu na Billboard's Mainstream Rock Airplay Chart i to jest numer, który jest singlem promującym album Legacy. Dla wszystkich tych, którzy lubią postrzelać sobie z czołgu, a przy okazji również posłuchać dobrej muzyki, to Five Finger Death Punch i World of Tanks Modern Armor będzie idealnym rozwiązaniem. A ja teraz mam dla Państwa Five Finger Death Punch, rzecz jasna, w radarze Westerok. Tym razem wybrałem Wrong Side of Heaven.

0: Where is my mind? To grupa Pixies w S-Rock. Tym numerem kończymy czwartkowy radar. Już za momencik kawałki mojego życia, których gościem dziś będzie postać nietuzinkowa. Niektórzy nazywają go polskim Ozzym Osbornem, a jest głosem za mikrofonem zespołu Mech, ale nie tylko, bo również za mikrofonem zespołu Januszko Magneto. Pan Maciej Januszko będzie gościem Wojtka w kawałkach mojego życia. Te startują już za chwileczkę, już za momencik. Natomiast my słyszymy się w S-Rock już jutro. Będę tutaj na Państwa czekał od 17. Za dziś ogromne dzięki. Łukasz Szczeciłowski. Spokojnego wieczoru. Pa!
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Były tam dwa ciekawe stwierdzenia, a mianowicie jedno: Gargamel żyje pod teledyskiem, a drugie, że Tarantino świetnie śpiewa.
1: Kawałki mojego życia.
2: Witam wszystkich. Nazywam się Maciej Januszko. Kawałki mojego życia. Polecam tę audycję z moim udziałem i z udziałem wielu, wielu wykonawców, którzy na to zasługują.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama. Kawałki mojego życia w SC Rock.
4: Dzień dobry Państwu, dobry wieczór, Wojtek Góralski, zapraszam na kawałki mojego życia. Dzisiaj ze mną i z Państwem Maciej Januszko, którego możecie kojarzyć z takim pięknym, mocnym, polskim, legendarnym wręcz zespołem Mech. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, na szczęście też kojarzą mnie z różnych innych rzeczy. Nie, no Mech, oczywista sprawa. Myślałem, że powiesz, że polski Ozzy Osbourne, ale...
4: To też słyszałem wiele razy w internecie, masa. To druga osoba pisze w komentarzach polski.
2: No tak, ale w momencie, kiedy z Polish Metal Alliance zagraliśmy... Bark to the Moon, to po prostu szatańskie tam odzewy były. Tysiące dobrych takich lajków. Bardzo dobrych. No, ja byłem zszokowany, bo zawsze mi to wypominano, a teraz powiedzieli, no wreszcie ten gość się odezwał.
4: No, ale nawet wizerunek, no jakby nie było. No.
2: Końcówka mocy.
4: Jest, nie?
2: W każdym razie były tam dwa ciekawe stwierdzenia, a mianowicie jedno, Gargamel żyje pod teledyskiem, okay. A drugie, że Tarantino świetnie śpiewa.
4: Czyli pan jest na bieżąco.
2: Jestem na bieżąco.
4: Okay. Nic pana nie zaskoczy. No dobra, ale bardzo się cieszę. To dla mnie wielki zaszczyt, żeby sobie po latach się spotkać, pogadać, dowiedzieć się, co tam w ogóle u pana teraz słychać. Co tam słychać?
2: Zależy, gdzie ucho przyłożyć. Oczywiście nie mam żadnych kłopotów.
4: To dobra wiadomość.
2: Zdrowotnych.
4: To też dobra wiadomość.
2: Inne się zdarzają, ale nagraliśmy płytę. Mamy fantastyczny skład. Płyta nazywa się Januszko Magneto. To jest inicjatywa Tomka Solnicy i jego syna Piotrka. Piotruś zresztą w Mechu

0: Nowym grał pierwsze skrzypce, jeżeli chodzi o obsługę sceny, od roku 10 życia swojego. No i tam jeszcze jest Arek Kozak, alium na bębnach, i tak zwany sędzia na gitarze, ponieważ nazywa się Igor Tubaja, więc blisko do Tulei, więc nazywam go sędzia.
1: Rozumiem, że od tego sobie zaczniemy dzisiejszą...
0: Bardzo zapraszam. Postaw na 6.

0: Jesteśmy, proszę Państwa, Maciej i Januszko dzisiaj razem z nami w kawałkach mojego życia. To, co przykuło moją uwagę, być może nie wszyscy mają świadomość, powiedział Pan, graliśmy w mechu, nie w mchu, ponieważ nazwa pochodzi od legendarnego klubu Mechanik.
1: To oczywista sprawa, którego byłem, no nieomal może nie założycielem, ale pamiętam, że moja kariera w klubie Mechanik zaczęła się od tego, że w państwowych zakładach, jak to było, z przemysłu muzycznego, Państwowa Centrala Przemysłu Muzycznego, kupiliśmy do klubu perkusję. No i tak się zaczęło od tej perkusji, bo to w zasadzie najważniejsza rzecz, bo nikt nie miał swojej, bo jak kiedy tam w latach 70. można było gdzie kupić. No i gdzie to kupić?
0: No tak.
1: Dostaliśmy przydział na klub i tak się zaczęła nasza kariera. Jeszcze chłopaki z Rejtana, czyli Janusz Łakomiec i Robert Milewski, aktualnie Millord. No, do tego bębniarz to Marek Skwira. No, ja gram na gitarze i Krzysiek Fijakowski na basie. I w tym składzie żeśmy tam rzeźbili, różne nagrody żeśmy wygrywali. W klubie zresztą był inny zespół fajny, Full Light Blues Band. Tam grał Herod i Janusz, tak zwany Haszysz, na gitarze. To pierwszy raz w życiu usłyszałem gitarzystę, który grał, no, fenomenalnie.

Naprawdę znakomicie. Dlatego nie jestem jakby wychowany za bardzo na takiej łupaninie, że zaraz tu wyskoczę z cepelinami jakimiś i tak dalej. Nawet nie Black Sabbath, bo ja tego nie za bardzo słuchałem, chociaż usłyszałem płytę Sabotaż i bardzo mi się spodobała. Mhm. Ale jako, że pierwszą rzeczą, jaką usłyszałem w życiu takim nastoletnim, to byli Beatlesi. Od tego się wszystko zaczęło.

Inami jakimiś i tak dalej. Nawet nie Black Sabbath, bo ja tego nie za bardzo słuchałem, chociaż usłyszałem płytę Sabotaż i bardzo mi się spodobała. Ale jako, że pierwszą rzeczą, jaką usłyszałem w życiu takim nastoletnim, to byli Beatlesi. Od tego się wszystko zaczęło.

0: Weszliśmy do tego kina, zrobiło się ciemno, no i ta słynna pierwsza scena, i w cały tłum ruszył w kierunku ekranu. Z krzykiem potwornym, cud, że z balkonów nie skakali.
1: Naprawdę?
0: To było nieprawdopodobne. Jaki ryk, jak na żywca na koncercie. To było niesamowite wrażenie. Wszyscy skoczyli na krzesła, część skoczyła tam na proscenium, no ale potem się wszyscy usadowili, no gdziekolwiek, nawet nikt w krzesłach nie siedział. To niesamowita historia.
1: Wow.
0: Niesamowita. I to właśnie, dlatego polecam utwór A Hard Day's Night.
1: A to zaposłuchamy sobie tego?
0: Pewnie.
1: The Beatles? Proszę bardzo.

0: Bracie, tak byłem mu wdzięczny za ten film Hard Day's Night, że kiedy obaj zresztą jesteśmy rejtaniakami i obaj chodziliśmy do, byliśmy harcerzami w Czarnej Jedynce. Ale Czarna Jedynka to była taka drużyna, która po pierwsze w tamtych czasach to było prawdziwe harcerstwo, a po drugie mieliśmy taki przywilej, że byliśmy stewardami w sali kongresowej jako harcerze na wszystkich koncertach, które tam się odbywały. Lulu, nie Lulu, Tremelow, Yellow River, Yellow, tam wszystko, cośmy oglądali, co tylko do Polski przyjeżdżało. Powrót Niemena z Włoch, pierwszy sprzęt Dynacorda, ale co było najważniejsze, to wszystkie jazz jambory. Ja tam wszystko widziałem. Ellingtona, Dave Brubecka, Paula Desmonda, Stana Getza, europejski Garbarek i tak, więc jakoś już byłem tak przesiąknięty tymi harmoniami, tym wszystkim i tak dalej, że jak już zacząłem grać, oczywiście nie zacząłem grać Davisa, aczkolwiek zdarzyło mi się, że kiedyś w pewnym składzie bardzo zawodowym zaproszono mnie do grania na basie i graliśmy Davisa i nieźle mi to szło. W związku z tym wkroczyłem w erę muzyki, jak na przykład w Pink Floydów, jeszcze w liceum. Ale to nie było oczywiście Ciemna Strona, tylko Amagama, potem Medal, także tych rzeczy słuchałem i nadziałem się na Jethro Tull. Ni z gruszki, ni z pietruszki. I ukochałem miłością dogłębną płytę pod tytułem Thick as a Brick. I ona jest może długawa, znaczy nie będziemy tego puszczać, ale są takie skróty, więc jeżeli można byłoby chociaż ten początek.
1: Jasne. Czy jakiś fragmencik z tego Jethro Tulla zaprezentujemy? Nie ma problemu. Really don't mind if you sit this one.

0: Kawałek numer 4 to, żeby już się rozliczyć tak za bardzo nie do końca, ale wiadomo, że to był czas, kiedy powstała w ogóle muzyka taka już, która już później tylko była powielana. Bo już nie wcześniej, Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, no to przecież to była niebywała rzecz. Ja akurat takim lekkim, cichym śladem, z krajem, czyli jest Genesis i tak dalej. Na przykład taki niemiecki zespół Cottonwood Hill, który grał Brain Ticket. To po prostu od samego słuchania to już się kręciło w głowie, nic nie trzeba było do tego dobierać. Nieprawdopodobna rzecz, no taka psychodelia, że nie wiem. No ale takimi właśnie rzeczami się człowiek nadziewał. I tutaj jest dobrym przykładem Long Distance Roundabout, to jest Yesów, kiedy jak człowiek tego dobrze posłucha, to się zastanawia, czy oni są normalni. Posłuchajcie Yesów.
1: Dobra, no to słuchamy.

0: mojego życia w ESC Rock.
1: To są kawałki mojego życia, są kawały życia. Dzisiaj dużo pięknych historii. Zapraszam dalej, kawałek numer 5.
2: Jak mamy jest, to mamy i Genesis. No więc jeżeli chodzi o Genesis, no to oczywiście, żeby było krócej i pod nogę, to proponuję Abacab. Bo to bardzo fajny numer. Zresztą nie jest adekwatny do tego, bo oni oczywiście miękli z czasem. Mm-hmm. Zaczynali te w pięciu, te wszystkie Lemplay on the Broadway z Gabrielem, z Hackettem. Także to była kapela zupełnie, zupełnie przedziwna, a ewoluowali do You Can Dance na przykład. You Can Dance, także w ten sposób pisząc normalne hity nieziemskie. Mm-hmm. No ale możemy posłuchać.
1: Posłuchajmy.

0: I wracam. Obiecuję, że już więcej zagadywał nie będę. Wsłuchuję się w kolejne historie, kawałki mojego życia. Maciej Januszko dzisiaj razem z nami. Człowiek, jak słychać, wielu talentów i niewiarygodnych doświadczeń muzycznych. Kawałek numer 6.
1: Ja to spisuję wszystko. Kiedyś miałem taki moment, że przez 3 dni napisałem. Pisałem non-stop. Po czym mnie ta wena opuściła,
0: okay.
1: Ale mam nadzieję wrócić do tego. A tutaj taka będzie niespodzianka. Frank Zappa. Mm-hmm. Oczywistą sprawą jest, że ktoś, kto się interesuje jazzem, różnymi rzeczami, jest chłonny świata, no musi nadziać się na Zappę, bo Zappa jest po prostu ojcem całego chaosu. A jeszcze ciekawsze jest to, że nagrał w zasadzie jeden przebój. Bobby Brown. Także to proponuję posłuchać, bo oczywiście nie namawiam do 200 moteli czy innych piosenek w tym stylu półgodzinnych, ale Boże, to wychował cały tumult muzyków. No coś fenomenalnego. To była uczta, można było po prostu doznać pomieszania zmysłów, jak się go słuchało, ale proponuję na razie zacząć od Bobby Browna.

0: autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
0: Play. Reklama. Kawałki mojego życia w SC Rock.
3: W SC Rock dzisiaj Maciej Januszko, Kawałki mojego życia, utwór numer 7. Ciekawe, co tym razem nas spotka. Bo w

dla Iron Maiden czy Judas Priest, mimo że czy Uriah Heep, czy te wszystkie, chociaż to było o wiele wcześniej, ale z Uriah Heep graliśmy w Berlinie, po czym w ten sposób, że dzień po dniu, a później razem zagraliśmy w progresji. I Mike Box przyszedł do nas, do garderoby i zapytał się, czy może zrobić z nami zdjęcie. Ja myślałem, że pęknę z zachwytu. A on mówi tak, myśmy byli na waszym koncercie w 83 roku. Teraz inaczej gracie, wtedy też fajnie było. Ja zdębiałem. No takie my mamy przygody. Mm-hmm. Także z Jurają. Dlaczego o tym mówię w sprawie Van Halena? Bo to w zasadzie w prostą drogą europejskie granie Edwarda i jego brata i jego ojca, bo on był pianistą w ogóle, doprowadziło do tego, że oni wyprowadzili muzykę w jakieś w ogóle dziwne rejony. Po Hendrixie, którego nie wspominamy, bo po co? To się samo przecież się rozumie. Aczkolwiek Electric Ladyland to mnie zszokowało też. Myśmy, to było po prostu szokująca płyta. Jak się pojawił Van Halen z tym swoim 1984, tam było różnych dziwnych rzeczy dużo. Oczywiście Jump, ale to Jumpem nie będziemy się zajmować. Tam jest utwór Panama. Po prostu fantastyczny. I tego bym polecał posłuchać, ponieważ on jest kompletny. Wszystko się tam zgadza. Genialny wręcz. Także bardzo poproszę.

0: Proszę Państwa, to są kawałki mojego życia. Utwór numer 8. Maciej Januszko dzisiaj razem z nami.
1: Jesteśmy po Panamie i tak. Co się miało pojawić? Pojawiły się różne zespoły dziwaczne. Pomijam polskie chwilowo, bo tam wtedy był wybuch. To fakt, że cały czas byśmy byli w tej eksplozji. Tych Lady Punk, tych wszystkich różnych. Tam bajmy, srajmy, tam tego było odpyty. Tych festiwali, tych rock arend, tych republik, tego wszystkiego. No kurczę, pieczone. Naprawdę to się działo, pomijając historie towarzyskie oczywiście. Gdzie w Sosnowcu pojechałem do sklepu po aprowizację na dachu autobusu, surfując jak Dawid Lee Roth. Także szczęściem nie trafiliśmy na żadne światła.
0: No.
1: I łeb urwało.
0: No właśnie.
1: Ale dojechałem w tej z powrotem, także...
0: Było w porządku.
1: Bardzo w porządku. Potem rano kapitan Nemo się wychyla, który generalnie niepijący jest i tak i wtedy był, ale no może pół kieliszka wypił i mówi tak, ale żeśmy dali w rurę. Ja mówię, no fakt, ale to uroczy człowiek. No więc i nadziałem się oczywiście Nirvana, tamte wszystkie historie i tego pojawił się Foo Fighters, który sprowokował mnie do tego, żeby zacząć po prostu grać dla ludzi. To jest jakby, tu się narażę pewnie wielu jakimś ortodoksom, ponieważ nikt tak długo nie żyje jak ja. Dla niektórych muzyka młodości to są właśnie lata 90., 2000. Dla mnie to wszystko już było 30 lat wcześniej. Tylko nie tak podane, nie w takim sosie, bo jak się teraz przysłuchuję płycie Sabotaż, która zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie, to tam wieje taką grozą. Technicznie straszne. No po prostu to... A Beatlesi przetrwali, kurczę, to ciekawe, że oni nagrywali 14 godzin, 12 piosenek i wszystko leci. No ale to już pomińmy to, ale pojawił się Foo Fighters właśnie i tam jest taki numer Pretender. Oczywiście to jest już wyświechtana rzecz, ale tam chyba zawarte są wszystkie pomysły Grohla, jakie on miał na życie muzyczne. Bo tam jest od groma różnych fragmentów, takie melodie, siakie, harmonie, przejścia. A ten moment, kiedy to wszystko rusza z tą wodą w teledysku, no to po prostu to robi wrażenie.

0: kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Proszę Państwa, Maciej Januszko dzisiaj zaszczycił nas swoją obecnością w kawałkach mojego życia i teraz też chyba będzie zaskoczenie, bo idziemy w stronę rodzinną, jeśli dobrze
2: tak się
1: orientuję.
2: Ponieważ będąc szczęśliwym ojcem córki własnej Nadii, która

0: Obecnością w kawałkach mojego życia i teraz też chyba będzie zaskoczenie, bo idziemy w stronę rodzinną, jeśli dobrze
1: tak jest.
0: Dziękuję.
1: Ponieważ będąc szczęśliwym ojcem córki własnej Nadii, która...

0: Wilkiem. Robi no, świetne rzeczy w ogóle, jeżeli chodzi o teksty, o różne rzeczy. No i działa jako Nadia Lolo. Wydała taką płytę nawet, która się nazywa Lolo Sport. Chodziło o to, że to jest blisko do tej firmy takiej, co z konikiem facet gra w polo. Także i z tym Nadia Lolo zaczaiła się w Gdyni i poznała ekipę Unda da Sea. Czyli Unda da Sea, to różnie jak tam ktoś chce mówić, to niech mówi. I zaczęła się jej właśnie tego typu współpraca z tymi raperami. Ale to jest o tyle śmieszne, że oni nie grają w taki sposób, że mają tam twarde łącze do wszystkich mądrości świata, że tam wyjdzie koleś i opowiada, że tam mało się nie skicha, ale on jest najważniejsza kicha i rycha i to, i tamto, i owamto. Tylko oni grają no coś takiego jak Los Angeles, bo to w tej Gdyni czasami jest dużo pogody. W związku z tym mają taki vibe, że coś niesamowitego. Ona tam nagrała taką piosenkę, na przykład Wakacje w kurorcie, no coś pięknego, czy Dwumetrowy wuj. Ja byłem na ich występie nad Wisłą, oni grali na jakimś takim statku tam przyczajonym i jak zaczęli sobie jechać, mamy dobre tempo, to ten statek myślałem, że utonie, bo to się wszystko tak kiwał publika, całe te obsadzone ludźmi, te całe kuluary nad Wisłą i byłem tak dumny, że nie wiem. Po prostu nieprawdopodobne. No, ale oczywiście skład był wielce liczny i mieszany, w związku z tym tego zamieszania zrobiło się za dużo. No i zespół jakby przestał działać, aczkolwiek w zeszłym roku wznowił działalność i wydali płytę pod tytułem Budka Surfera. I tu polecam utwór pod tytułem Banan. I oni tam sobie klepią, córa też tam klepie, więc warto posłuchać.
1: I my teraz też słuchamy? Banan?
0: No pewnie, banan.
1: Proszę bardzo, banan.
2: Francuski, voilà. Michasiu? Toś francuski dla pana?
3: O, serio, no.
2: Zapraszam na zewnątrz.
3: Ale to może, a ktoś jeszcze tam może nie ma?
2: No jasne.
3: To daj jeszcze komuś ten, ja tutaj ugotuję i zaraz ja.
2: Krzysiu, to dla ciebie. Od serca.

0: pojawiły. I na koniec chyba też postać, o której już wiele słów zostało tutaj wypowiedzianych, ale trzeba będzie to jeszcze raz podkreślić. Zaraz do tego przejdziemy. Na początek tylko przypomnę, Maciej i Januszko dzisiaj razem z nami, czyli między innymi zespół Mech, czyli między innymi mnóstwo projektów, teraz też solowych. No ale ta postać, o której już wiele, wiele było mówiona, teraz też o niej pogadamy.
1: No tak, to jest Jacek Skubikowski, z którym pamiętam, żeśmy... Spotkałem się jadąc do Białegostoku z kapelą na koncert. Mhm. I on jechał tam obok w przedziale. To był 82 rok, czy trzeci, drugi. No i tak żeśmy się zgadali i okazało się, że gramy w jednym miejscu. Ja go znałem, bo go widziałem w telewizorze, tak? I słyszysz, on tam już z tymi syntezatorami tam działał, Patria i tak dalej, te piosenki, które wszyscy znamy. Aczkolwiek nie pamiętamy już za bardzo. No ale cóż, 20 lat minie w przyszłym roku, jak w bólu odszedł. Ale no i tak żeśmy przypasowali do jakiejś sytuacji i tak dalej. Ale to wymagający gość. Jak on się na coś wkurzył, to nie zadzwonił pół roku.
0: Okay.
1: Takie były momenty, takie dosyć różne, bardzo. A znaliśmy się, no... od 83 do 2007, to jest trochę.

0: Kawałki mojego życia w SC Rock.
1: O rany, piękne, piękne te opowieści, piękne te piosenki, piękne, różnorodne rzeczy nam się tutaj pojawiają.

0: ale to wymagający gość. Jak on się na coś wkurzył, to nie zadzwonił pół roku.
1: Okej.
0: Okay. Takie były momenty, takie dosyć różne, bardzo. A znaliśmy się, no, od 83 do 2007, to jest trochę. Mhm.

w każdym razie miał też piękną gitarę Ovation i na niej tamtym slajdem sobie pykał. No ale potem zapragnął jakby no takiego wzmocnienia i ja mówię, dobra, przecież są chłopaki, ja będę grał, wodzu jest, jest dylu. Już nam się nie chciało z tym mechem, bo tam to nie było jak gdyby no napięcia. Mieliśmy gitarzystę sambę Marcina Otremskiego, geniusz, w ogóle genialny facet, no ale wziął i wyjechał. No to dobra, pojechaliśmy, nagraliśmy płytę, piosenkę pod tytułem Super Układ i z tym Super Układem pojechaliśmy do Opola. Tam z nami współpracował w czasie rock'n'rolla człowiek dusza i piękny pod tytułem Cezary Książę, niejaki Siła. On był takim nadwornym człowiekiem sceny w TSA, ale z nami z przyjemnością, no bo my, wyższa kultura, wiadomo, jazzik i nie było wyzysku człowieka przez człowieka i w ogóle było fajnie. No i pojechaliśmy do tego Opola. On się tym sławił, że wtedy Manię Jeżowską wyniósł na scenę i ona tam wtedy hasała coś, no i potem myśmy wyszli. A w międzyczasie Andrzej Jaroszewski przyszedł, ten, który zapowiadał, i pyta się Jacka, a jak tam jakoś nazwać coś? I Siła wyskoczył i mówi, tak, tak, zespół nazywa się Maski Mikołaja Maski. Patrzę na niego, ty, skąd żeś to wyczasnął? Mówi, ty, na bazarze chodził taki gość i sprzedawał Maski Mikołaja Maski w sezonie, jak był okres, nie? Na ten. Ja sobie myślę, no bardzo fajnie, ale no, wiadomo, że to wygłupnie. My wychodzimy, wychodzi Andrzej i mówi, a teraz Jacek Skubichowski z zespołem Maski Mikołaja Maski. Ja myślałem, że zemdleję ze śmiechu. Tu Opole, a wszyscy brawo, że na powagę. I jak zaczęliśmy, ja myślałem, że pęknę, że nie mogliśmy się opanować w ogóle, ale fajnie, to wtedy

0: Mam różne piosenki, ale głównym hitem z tego okresu był no weź to do buzi. Moja córka nawet nie wiedziała, że ja brałem udział w tym wydarzeniu. Jak kiedyś ja przypadkiem powiedziałem, wie, bo myśmy tam to weź to do buzi. To ty to nagrywałeś? Jezus Maria! No i taka była historia, że myśmy... No i powiem, daj mi Agatorę na to Beato. Myśmy mieli skład tych piosenek w Opolu pod tytułem Surzyn na bębnach, ja na basie, Jacek na gitarze i Darek Kozakiewicz na drugiej gitarze, więc nie w kij dmuchał.
1: No tak.
0: Więc nawet żeśmy cały koncert w Buffo nagrali i to jest też można obejrzeć w telewizorach. Jaki ja szczupły byłem, kurczę, mam takie spodnie skórzane, które dzisiaj w życiu bym nie wszedł. Ale to nieistotne. W każdym razie później odgrywaliśmy różne imprezy, dziesiątki imprez. Między innymi Lato z Radiem, popularnie zwane z Rozchlasem. Leto z Rozchlasem. To nam się najbardziej podobało. No i tam plejada. Oczywista, od Wodeckiego, Rysiek Rynkowski. Tak, kto żyw? Wszyscy wokaliści. No i to oczywiście było wydarzenie towarzyskie w dużej mierze. Nie to, że tam jakieś ekscesy się działy, ale fajnie było pogadać z tymi ludźmi. Kiedyś nagrywamy piosenkę taką dla dzieci, teledysk na lotnisku, przebrani za takie łowickie ciuchy, takie suknie i tak dalej. I tam pląsamy po tym lotnisku, po tym samolocie biegamy i Rysiek spotykamy się, a mówi, ja występowałem tego dnia we wszystkich czterech programach, w telewizji w dwóch, w radiu dwóch. Nikt mnie nie widział, ale jak ta za babę przebrany, to wszyscy dzwonią, mówię, jaki fajny numer, do chuj, nie do wytrzymania. Się śmiał oczywiście, ale fajnie, Andrzej Zaucha, no Rysiek to był. Ja jeszcze wtedy paliłem papierosy i coś mi się tam, jakoś mi się zawieruszyły. W Kongresowej robiliśmy tam go takich woksów, zrobiłem tam do tego choreografię i już tam wkraczamy na tą scenę. Boże, a to była, jak publika się cieszyła.
1: No to najważniejsze.
0: Tyle przygotowań.
1: To najważniejsze.
0: I ja te fajki i tak mówię do Rysia, ty weź, bo nie mogę swojej, no ja mnie częstuję i mi ta paczka wypada. A on tak spokojnie zupełnie mówi, aha, po własnych kaszlesz. Także taki żart.
1: Domyślam się, no. Rozumiem.
0: I dobrze. To była właśnie taka historia, że Jacek napisał piosenkę pod tytułem Złe słowa. I ta piosenka ma taką frazę na początku, ten, kto ci dał twój głos, miał coś nie tak z rozumem. I to jest właśnie tak jakby podsumowanie obecnej sytuacji politycznej, jak rzekłbym, mimo że to lata temu było wymyślone.
1: I z tą myślą Państwa pozostawiamy. Na koniec Jacek Skubikowski, Złe słowa. Maciej Januszko był moim i Państwa gościem. Przypominam, wersja podcastowa, tam znajdziecie przynajmniej o połowę więcej rozmowy niż tutaj w radiu.
0: Także z dobrym słowem dziękuję bardzo i polecam się. Aveja.
1: Kłaniam się. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.

0: To były kawałki mojego życia. Listę wszystkich utworów znajdziesz na skrock.pl. Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Drogowskazy rozpoczynają się na antenie Eski Rock. Cieszę się, że mogę się z wami przywitać, no i że za moment przedstawię gościa dzisiejszego spotkania. Ale na razie ja się nazywam Aleksandra Galant. Zapraszam was oczywiście serdecznie do spędzenia wspólnie następnej godziny właśnie ze mną z Eską Rock i z naszym gościem. Na początek cofnę się w czasie, nie jakoś specjalnie, to jest kwestia kilku miesięcy. Swoją drogą ten czas bardzo leci. W listopadzie zeszłego roku wydarzyło się coś, co przez lata nie było w stanie się wydarzyć, mianowicie w restauracjach i barach sejmowych zaczął obowiązywać całkowity zakaz sprzedaży alkoholu. Być może niektóre z was pamiętają, jaka to wielka burza towarzyszyła podjęciu tej decyzji. Ostatecznie okazało się, że po prostu można to zrobić. Smaczkiem w tej całej sytuacji, czymś, co mnie bardzo zaskoczyło, było to, że po wprowadzeniu tego zakazu okazało się, że na Wiejskiej jest na stanie około 500 litrów alkoholu, co oznacza, że zapotrzebowanie chyba było naprawdę spore. One zostały chyba nawet jakoś zagospodarowane, bo nie lano tych zapasów, cele reprezentacyjne. Taką informację znalazłam. Szło to wszystko jak po grudzie, można powiedzieć, że jak wszystko, co dotyczy ograniczeń w sprzedaży, reklamie, alkoholu, wszystko, co na Wiejskiej przez nasz parlament jest procesowane, dotyczy to na przykład reklam i reklamowania alkoholu. No i pewnie są tacy z was, którzy powiedzą, ale halo, przecież w Polsce obowiązuje zakaz reklamowania alkoholu, na co ja powiem, a i owszem, ale z takim wyjątkiem, który oznacza płynięcie na ocean możliwości, dlatego że można reklamować chociażby piwo. To są chyba tak zwane napoje niskoprocentowe. Nie chcę tutaj wchodzić w definicję, bo ich jakoś bardzo nie znam. Natomiast to, że piwo jest reklamowane w przestrzeni publicznej w wariancie procentowym i bezprocentowym, no to chyba wszyscy tego codziennie doświadczamy. I o tym, jak bardzo ta reklama jest rozwinięta, świadczyło to, że kiedy przed tą rozmową zaczęłam sobie googlować zakaz reklamowania alkoholu, pierwsza strona, jaka mi wyskoczyła, była to chyba strona kierowana do właścicieli czy pracowników gastronomii, która zadawała takie pytanie, ale czy to oznacza, że nie można reklamować alkoholu? Absolutnie nie. Trzeba tylko wiedzieć, jak zrobić to zgodnie z prawem. I to mnie ujęło. Mam wrażenie, że to jest taka Polska w Polsce, a o tym, jakie konsekwencje ma to, że reklama alkoholu jest tak dużo i w ogóle, że one są. Jaki to ma wpływ przede wszystkim na młodych ludzi? No i nie chcę przesadzać i iść w ogólniki, nie chcę pytać, jak my pijemy, ale jak ta inicjacja alkoholowa wygląda. O tym będę rozmawiała z Janem Pieniążkiem, który jest prawnikiem. On koordynował taką kampanię 0% prawdy, a teraz reprezentuje w

0: Fundację, 1,5 minuty. Witaj w drogowskazach.
1: Dzień dobry.
0: Te 500 litrów alkoholu, powiedziałam o tym żartobliwie, ale podejrzewam, że nie powinnam o tym mówić z uśmiechem, bo myślę, że można tu zdiagnozować jakiś problem. Kampania to są bardzo konkretne postulaty, ale też bardzo konkretne badania i bardzo poważny raport. I od niego, jeżeli się zgodzisz, chciałabym zacząć.
1: Pewnie.
0: Prawie 63% osób badanych przyznało, że próbowało alkoholu przed 18. I teraz możemy o tym rozmawiać na poziomie zgorszenia, a ja sobie pomyślałam, no tak, ja też miałam 18 lat. Ja też kiedyś spróbowałam alkoholu i nie miałam 18 lat. Może nie jestem z tego dumna, ale nie będę tego ukrywała. Rozumiem, że no w takiej kulturze, w takim społeczeństwie żyjemy.
1: Żyjemy na pewno w kulturze, w której ten alkohol jest normalizowany do chyba granic możliwości. Przytoczyłaś te badania, tam jest rzeczywiście te 63%, ale też bardzo ważne jest to, że 15% z nas zaczęło przed 15 rokiem życia.
0: To sobie zostawiłam na później, bo to rzeczywiście była bomba. Ale gdyby myśleć o tym, czy to jest łatwo zrobić, czy to jest możliwe, kurczę, tak.
1: Nie, no oczywiście, że tak. No, w Polsce żyjemy w tej rzeczywistości, która jest przeładowana alkoholem w ogóle. Od samego urodzenia jesteśmy faszerowani w jakiś sposób tymi reklamami, bo mamy je wszędzie. Mamy je w telewizji, w różnej postaci. Mamy je na wydarzeniach sportowych. Jeżeli dziecko pójdzie na mecz piłki nożnej, to tam też spotka reklamy piwa. No te reklamy piwa, czy to 0%, które jest tym samym, co reklama piwa procentowego. Spotykamy te reklamy wszędzie, w każdym miejscu, w każdym zakątku. Do tego dochodzi nam obraz, który kreuje społeczeństwo. To znaczy, że piwo to nic złego. Ten alkohol jest przy każdej okazji rodzinnej. Są chrzciny, jest komunia, są urodziny, nieważne jakie, no zawsze ten alkohol musi być. Więc w obrazie młodego człowieka, który tak naprawdę jest trochę odbiciem lustrzanym dorosłych, no kreuje się taki obraz, że alkohol jest super.
0: To chyba też jest coś, na co czekamy. Bycie dorosłym to jest bycie osobą, która może tego alkoholu się napić. W krzywym zwierciadle trochę mam bardzo dobrą koleżankę, która powiedziała, że została wezwana do przedszkola, dlatego że jej córka, kiedy była rozmowa na temat przyszłości, powiedziała, że chciałaby być jak mama, chodzić na obcasach i pić wino.
1: No to jest niestety bardzo smutne.
0: No strony dla niej to było druzgocące, bo powiedziała, że robi w życiu trochę fajnych rzeczy, a zostało z tego wybrane okazjonalne picie wina i chodzenie na obcasach, które, umówmy się, nie jest jakąś bardzo ambitną kompetencją.
1: No tak, więc my to wszystko obserwujemy też jako młodzi ludzie. No jak ja miałem też 14-15 lat i też zaczynałem tą inicjację alkoholową bardzo wcześnie, no to też była bardzo duża presja. Wszyscy zaczynali, koledzy, koleżanki o tym mówiły, więc ja też musiałem. Każdy gdzieś to wchodził, to takie wzajemne chyba koło nacisku, czy jakiejś takiej presji, która powodowała to, że po prostu zaczynaliśmy i zaczynamy do dziś tak szybko.
0: To mnie bardzo zdziwiło, bo jedna z bohaterek kampanii mówiła, że ona na jakiejś imprezie tego alkoholu spróbowała bardzo i to nie smakowało, ale czuła, że nie może powiedzieć, że jej to nie odpowiada, więc coś tam sobie piła bardzo małymi łyczkami, żeby czasem, nie wiem, nie stać się obiektem żartów czy kpin. To też jest przerażające.
1: Tak, oczywiście. Znaczy w ostatnich latach teoretycznie trochę nam ten obraz się zmienia. To znaczy mamy taką kulturę tego niepicia, czy kulturę tego, żeby pić mniej, czy żeby wybrać jakieś zdrowsze aktywności. Natomiast ja dalej trwam przy swoim, że to jest taka trochę bańka informacyjna, w której żyjemy, bo na przykład te mniejsze ośrodki miejskie czy wiejskie to wygląda w ogóle całkowicie inaczej. No i rzeczywiście przyjść na imprezę w wieku kilkunastu lat i przyznać się do tego, że się nie pije, no to no, trzeba mieć w sobie bardzo dużą asertywność, żeby w ogóle być w stanie coś takiego powiedzieć, na którą większość młodych ludzi nie jest ani gotowa, ani nie jest w ogóle nigdy przygotowywana przez nikogo, ani przez szkołę, ani przez rodzinę.
0: No zobacz, jakiego słowa użyłeś. Nikt nie jest gotowy, żeby się przyznać. Przyznajemy się do tematów wstydliwych, które nam nie odpowiadają. Znów, wiesz, zazwyczaj w drogowskazach się trzymam takiej formuły mówienia o nas i tutaj to się sprawdza bardzo dobrze. No co prawda nie wiem, czy mogę mówić o nas, kiedy rozmawiam o tych młodych ludziach, którzy przeżywają swoją alkoholową inicjację. Zdecydowanie nie. Gdzie w tym wszystkim jest dom, rodzina, zanim zaczniemy mówić o szkole? Będę brzmiała jak boomerka, ale myślę, że osoby, które wychowywały się, czy dorastały, czy tam w latach 80., czy jak ja w 90., no to temat alkoholu wyglądał zupełnie inaczej. Pamiętam, że dziadek dawał mi spróbować pianki od piwa. I to było jakoś znormalizowane, oczywiście w jakichś aptekarskich ilościach. Jak to wygląda teraz, dzisiaj w domach?
1: Ja myślę, że przede wszystkim w domach bardzo mało się mówi o alkoholu jako negatywnej substancji. No, generalnie zgodnie z nauką każda ilość alkoholu jest szkodliwa, jest niezdrowa dla naszego organizmu i mam wrażenie, że ten temat gdzieś tam w domach jest po prostu bardzo szeroko pomijany i omijany i on jakby po prostu jest. Ten alkohol jest jakimś nieodłącznym elementem naszego życia. O nim się nie rozmawia w kontekście negatywnych skutków, czy to społecznych, czy zdrowotnych. Więc oczywiście temat domu czy rodzicielstwa może mieć duży wpływ na to, jakie mamy schematy w kontekście spożywania alkoholu, czy jego niespożywania, ale to nie wszystko. Jesteśmy istotami społecznymi, które otaczają się tyloma rzeczami i tyloma bodźcami. Teraz też social mediami, które są chyba najbardziej wpływowym elementem na młodzież.

0: Wiesz, że dom jest jak najbardziej ważny. Szkoda, że się w tych domach aż tak często o tym alkoholu nie mówi, albo nie mówi prawie w ogóle. Natomiast no, jest dużo innych elementów, które są chyba bardziej kluczowe.
1: Zaraz cię o nie zapytam. Zostanę jeszcze na moment przy tym, jak młodzi ludzie o alkoholu myślą, jak go rozumieją, bo z tego raportu na poziomie deklaratywnym wszyscy jesteśmy w stanie mówić o tym, że trzeba zachować umiar, mówić o kulturze picia, mówić o dużej presji społecznej. No ale przychodzi piątek wieczorem i o tych wszystkich hasłach, które być może słyszymy w szkole, wyczytuję w internecie, łatwo jest zapomnieć.
0: To prawda, bo ja też się tak zastanawiam, czym jest kultura picia. W sensie, to znaczy, że pijemy na przykład jedno piwo, czy jeden kieliszek wina, czy dwa, czy trzy. To są na tyle jakieś takie elastyczne normy, czy kiedy jesteśmy pijani, czy kiedy jesteśmy za bardzo pijani. No nie da się tego w żaden mierzalny czy obiektywny sposób stwierdzić. Więc ja myślę, że to jest po prostu jakiś taki element może tłumaczenia, może wyjaśniania, że piję, ale wszystko mam pod kontrolą. No ale badania i statystyki pokazują, że chyba jako Polacy nie bardzo mamy to pod kontrolą. Kiedy gdzieś tam, no badania pokazują, że około nawet 2 miliony Polek i Polaków ma jakiś problem alkoholowy. Więc no całkiem duża liczba jak na 38 milionów.
1: Mówiłeś o konsekwencjach zdrowotnych, wcześniej o konsekwencjach społecznych. Zdrowotne na razie zostawiam, bo wydaje mi się, że one są jakieś bardziej intuicyjne. Chociaż też łatwo mówić, że to dotyczy osób, które przesadzają, które nie zachowują umiaru. A jak jest z konsekwencjami społecznymi?
0: Czy konsekwencje społeczne są chyba najbardziej szkodliwe? Znaczy, to trzeba rozpatrywać z dwóch kategorii. Z osoby, która pije i z osoby, które mają kontakt ze sobą pijącą. Ja akurat pochodzę z rodziny, która była dotknięta chorobą alkoholową. No to oczywiście są bardzo gdzieś tam trudne rzeczy związane czy to ze wstydem, czy po prostu z jakimiś dysfunkcjami związanymi po prostu z funkcjonowaniem w domu, tak? Ze strachem, lękiem, no właśnie wstydem przed przyznaniem się, jaka sytuacja w domu jest. Więc na pewno to bardzo mocno odbija się na osobach, które stykają się z osobą pijącą, mającą problem alkoholowy. No dla osoby, która ten problem alkoholowy ma, no to te kwestie skutków społecznych są chyba oczywiste. To po prostu upośledza funkcjonowanie. Jesteśmy coraz mniej zdolni do funkcjonowania, do pracy, do obcowania z bliskimi. Wpadamy czy to w ciągi alkoholowe, czy też niekoniecznie, no bo jakby jakaś tam choroba alkoholowa ma różne postacie. Natomiast to jest na pewno jakaś patologia, która wpływa na nasze funkcjonowanie bardzo mocno.
1: Powiedziałeś przed momentem, kiedy pytałam o rodziców, o to pierwsze środowisko domowo-rodzinne, powiedziałeś, że są jeszcze inne, być może ważniejsze czynniki, które wpływają na naszą postawę dotyczącą pewnie używek, ale rozmawiamy o alkoholu, więc będę się tego trzymała. I jakie to są czynniki?
0: Musimy pamiętać o tym, że wychodzimy z domu, jak mamy, no większość z nas, jak ma gdzieś tam 3-4 lata, idzie już do przedszkola, więc już wtedy dzielimy nasze życie trochę na pół. Kilka godzin dziennie spędzamy w przedszkolu, potem jak idziemy do szkoły, no to już nam to się dzieli na jeszcze większe części, więc od najmłodszych lat ten czas spędzony w domu to jest jakaś 1/3, odłączając sen, 1/2 naszego życia i ten czas stopniowo maleje, więc rodzina ma jakiś wkład, natomiast wkład ma też szkoła, to jakich mamy kolegów, jakie mamy koleżanki, jakie mamy środowisko, w którym się wychowujemy, z kim spędzamy czas wolny, to co robimy w telefonie, no jako młodzi ludzie mamy dostęp do telefonów od najmłodszych lat, teraz to się powoli zmienia, no jeszcze pamiętam, że gdzieś tam pierwszą komórkę, smartfon miałem jak 8-9 lat. Więc to, co obserwujemy na Instagramie, TikToku, Twitterze i wszystkich innych social mediach, no to na nas wpływa po prostu bardzo podprogowo. Potem idziemy na jakieś aktywności na weekend, właśnie mecz piłki nożnej, koncert, gdzie te reklamy piwa czy alkoholu się po prostu przewijają masowo. Więc tak jak sobie myślę, chyba ciężko nam się spotkać z sytuacją, w której tych reklam nie ma, bo do niedawna jeszcze jak przyjeżdżaliśmy z centrum w stronę Powiśla w Warszawie, też był ogromny baner bezalkoholowej marki piwa, który jak byliśmy trochę bliżej, mogliśmy spojrzeć, że to jest piwo bezalkoholowe. Natomiast z daleka była to reklama piwa, która była gdzieś tam okraszona miłym spędzaniem czasu przez rodzinę.
1: Same pozytywne skojarzenia są w tych reklamach, prawda? Wolny czas, relaks, odpoczynek, znajomi, przygoda, wakacje, mogłabym wymieniać. Na zakończenie tej części naszej rozmowy chciałam zapytać cię o jeszcze jedną informację, którą wyciągnęłam z tego raportu. Mam nadzieję, że to dobrze zinterpretowałam. Rozmawiamy trochę o tym, że tendencje wśród młodych ludzi się zmieniają. To są pewnie te słynne zetki, które już po prostu wywracają cały porządek świata do góry nogami i bardzo dobrze. Ale tutaj znalazłam taką informację, że im młodszy Polak, tym wcześniej sięgnął po alkohol. I to jakoś mi się tutaj nie skleja. Oczywiście to też jest no, informacja trochę zatrważająca. Gdzie tu jest to odejście od alkoholu, no low i tak dalej?
0: No, uważam, że to po prostu żyjemy w bardzo fajnej bańce informacyjnej, w której rzeczywiście pokolenie Gen Z, z którego też pochodzenie pije, albo pije bardzo mało, idzie w jakieś różne inne ciekawsze aktywności, albo po prostu bawi się bez alkoholu. Natomiast no, badania nam pokazują, że wygląda to całkowicie inaczej. To też jest często jakimś tam tłumaczeniem.

0: otoczeniem tych, którzy reklamują wielkich koncernów, czy nierzadko polityków, którzy nie są skorzy do wprowadzania żadnych zmian, że przecież to nowe pokolenie sobie coraz lepiej z tym problemem radzi i niedługo to już w ogóle nikt nie będzie pił. No ale mamy badania, które pokazują, że no nie do końca ta sytuacja wygląda tak pięknie, jakbyśmy chcieli.
1: No i o tych ostatnich, to znaczy o politykach, którzy różne sprawy z sobie wiadomych tylko powodów blokują, również będziemy rozmawiać, ale to trochę później. Jak wiecie, drogowskazy są z zasady apolityczne, także być może nie będziemy zastanawiali się nad konkretnymi sympatiami i partiami, no ale z jakiegoś powodu reklamy alkoholu w Polsce funkcjonują. Alkohol na stacji benzynowej też bez najmniejszego problemu można kupić, więc no rzeczywiście ktoś to wszystko blokuje. Tymczasem już za moment będziemy zastanawiać się, jaki wpływ na ludzi, na młodych ludzi ma reklama, w jaki sposób można byłoby ją ograniczyć i o tym wszystkim będę rozmawiała z Janem Pieniążkiem, który koordynował kampanię 0% Prawdy, jest prawnikiem i reprezentuje Fundację Półtorej Minuty. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, no i mam nadzieję, że słyszymy się już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Wracamy na antenę, konkretnie wracamy z drugą częścią drogowskazów. W radiowym studiu Eski Rok w dalszym ciągu jest Jan Pieniążek, który koordynował kampanię 0% Prawdy, reprezentuje fundację 1,5 minuty, jest prawnikiem i dzisiaj rozmawiamy o tym, jak alkohol wpływa na młodych ludzi, a konkretnie w jaki sposób reklamy alkoholu mogą na te postawy wobec alkoholu wpływać. Rozmawiamy właśnie z powodu kampanii 0% Prawdy i działaniach, które w ramach tej kampanii zostały zaplanowane i przeprowadzone. Dużo mówimy o młodych ludziach. Badania, które przeprowadziliście i opisaliście w raporcie, ich głównie dotyczą. Ale czy to jest tak, że reklamy alkoholu wpływają tylko czy najbardziej na młodych ludzi?
2: Wpływają na nas wszystkich. Na młodych wpływają najbardziej, dlatego że młode osoby są dopiero gdzieś tam w procesie rozwoju psychofizycznego, są jeszcze bardzo elastyczne, tak można powiedzieć. Więc one te reklamy przyjmują bardzo często bezrefleksyjnie i podświadomie, podprogowo. Więc oni są na pewno najbardziej narażeni na reklamy, natomiast my wszyscy je przyjmujemy je od dziesięcioleci.

0: Zgodzisz? Ustawmy sobie trochę ten fragment rozmowy, jeżeli chodzi o fakty, jeżeli chodzi o przepisy prawa. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby się przerzucać paragrafami, ale też zastanawiam się, czy nie wprowadziłam naszych słuchaczek i słuchaczy w błąd, mówiąc, że w Polsce mamy ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. No i mamy ten słynny zakaz reklamowania alkoholu, no ale ten zakaz ma wyjątek. Wyjątek kluczowy z punktu widzenia tego, co się dzieje i tego, o czym dzisiaj rozmawiamy.
1: Tak, w ogóle jest jeszcze lepiej. To znaczy jest zakaz reklamowania wszystkich alkoholi wysokoprocentowych. Piwo też jest generalnie zakazane, natomiast można je reklamować pod pewnymi wyjątkami.
0: Dużo jest chyba tych wyjątków.
1: Tak, to znaczy reklama piwa jest prosto wypisane w ustawie, nie może być kierowana do małoletnich, nie może pokazywać alkoholu jako czegoś, co jest prozdrowotne. Tam jest bardzo dużo takich wyjątków, które no, mają powodować to, że piwo nie będzie pokazywane w miłych, fajnych okolicznościach. Czy to jest zgodne z rzeczywistością? Myślę, że każdy może sobie ocenić sam, oglądając wszystkie gdzieś tam reklamy, czy to szczęśliwe Szczęśliwych Rodzin, czy Świętego Mikołaja, czy
0: no tak, innych. W tym roku był Święty Mikołaj.
1: Tak. Przy okazji majówki zawsze mamy wspaniałe grille rodzinne, gdzie gdzieś tam sobie wszyscy popijają piwo. Podobnie na wakacje. Jest też bardzo dużo reklam generalnie kierowanych do małoletnich podprogowo. Wiele lat temu, jeszcze jak ja byłem w liceum, była taka moda na markę piwa, która miała swoją piosenkę. I oni później na bazie tej piosenki

Mamy wspaniałe grille rodzinne, gdzie gdzieś tam sobie wszyscy popijają piwo. Podobnie na wakacje. Jest też bardzo dużo reklam generalnie kierowanych do małoletnich. Podprogowo. Wiele lat temu, jeszcze jak ja byłem w liceum, była taka moda na markę piwa, która miała swoją piosenkę. I oni później na bazie tej piosenki

0: innym napojem i to było wielomilionowe, każdy gdzieś tam w moim środowisku to wtedy pił, kupował i jarał się tym. Pytanie, czy ta reklama nie była kierowana do małoletnich.
1: Ja tego nie pamiętam sama, ale kiedyś już w drogowskazach również o tych reklamach rozmawialiśmy, również o takiej odpowiedzialności społecznej. No i wiele lat temu, kiedy ten zakaz był wprowadzany, to pojawiały się jakieś łódki, takie różne wytrychy, no ale na te wytrychy znaleziono jednak sposób. Te reklamy zniknęły z przestrzeni.
0: Tak, natomiast no, pojawiły się reklamy inne. Problem z tym jest taki, że pierwsze te przepisy są na tyle jakieś tam elastyczne, że wszystkie koncerny alkoholowe interpretują sobie je jak chcą, a po drugie kary za nieprzestrzeganie tych przepisów i w ogóle całe postępowania są tak długie. Prokuratura zazwyczaj umarza takie postępowania, a nawet jeżeli już dojdzie raz na jakiś czas do tego, że dany koncern zostanie ukarany, to jaka to jest kara w postaci tam, nie wiem, kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy złotych w stosunku do tych wszystkich korzyści, które płyną z reklam, no jest tak nieporównywalna, że wybierają po prostu reklamować alkohol.
1: Takie sprawy mają miejsce? Rzeczywiście te kary są wymierzane? Czy to jest jakiś...
0: Do niedawna jeszcze nie były i te sprawy były masowo umarzane. Były nawet takie statystyki, że tam kilkaset spraw rocznie jest umarzanych ze względu na niską szkodliwość społeczną, czyli taki termin, który może oznaczać, jak widać, wszystko. W ostatnich miesiącach też pewnie ze względu na to, jak ta opinia publiczna się zmienia i kształtuje, tych kar jest trochę więcej. W tamtym roku mieliśmy taką głośną sprawę, gdzie dwóch celebrytów zostało skazanych za właśnie reklamowanie alkoholu. To była akurat wódka, więc zostali skazani, to było bardzo głośne. Także no gdzieś tam się to powoli przełamuje, natomiast no w stosunku do całego wachlarza tak naprawdę tych reklam, no pewnie jest to jakiś znikomy procent.
1: Wśród postulatów kampanii było nie tylko zakazanie reklamy piwa, ale też piwa bezprocentowego. Już trochę o tym powiedziałeś a propos tego, co się działo na Powiślu, ale myślę, że warto o tym powiedzieć, dlaczego również te napoje nie powinny być reklamowane, bo one bardzo mocno się normalizują, tak mi się wydaje. Chociaż moim odkryciem było, zdębiałam na ulicy, jak zobaczyłam reklamę piwa Fit. Łączenie tych różnych działań prozdrowotnych, jakie podejmujemy, bo przecież wszystko jest fit, batoniki są fit, nagle okazuje się, że alkohol może być fit, to jest przestępstwo.
0: I z tego co wiem, to jeszcze to piwo fit było gdzieś tam sponsorowane, dofinansowane przez jakąś instytucję
1: państwową. Tak, jakimiś ogromnymi pieniędzmi, chyba przez Agencję Rozwoju. To chyba nie cukier, zawartość cukru jest największym problemem, z
0: tak,
1: powodu
0: wydaje
1: którego...
0: Mi się, że zawartość alkoholu. Postulowaliśmy dwie rzeczy, które były dla nas najważniejsze. Po pierwsze, pełen zakaz publicznej reklamy alkoholu każdego, w tym właśnie 0% i zakaz promocji. Dlaczego piwo bezalkoholowe? Dlatego, że piwo bezalkoholowe, które jest oferowane przez wszystkie tak naprawdę marki i koncerny, ono ma po prostu przypominać piwo alkoholowe. Ono ma ten sam kolor, tą samą butelkę, tą samą nazwę z jakimś dopiskiem 0%. Generalnie na półce bardzo ciężko je odróżnić, jeżeli się dokładnie nie przyjrzymy, nie podejdziemy i nie zobaczymy małego znaczka z procentem. Ma w smaku przypominać piwo alkoholowe, także no to jest generalnie to samo. I w kontekście reklam to nam kreuje taki sam obraz. Jak widzimy reklamę, bardzo rzadko się jej przyglądamy, szczególnie dzisiaj, kiedy to nasze skupienie jest znikome, więc gdzieś tam w naszej podświadomości kreuje się ten sam obraz. No i jest to po prostu jakiś taki wytrych w przepisach, który pozwala koncernom przerzucać kapitał marketingowy na te właśnie piwa bezalkoholowe.
1: Mówiłeś parę minut temu o różnych wytrychach, zabiegach, które stosują marki czy koncerny, żeby swoje produkty reklamować. Wydaje mi się, że jednym bardzo ciekawym pewnie z punktu widzenia marketingowców, PR-owców jest ocieplanie swojego wizerunku, czyli różne działania CSR-owe. Jest taka jedna marka wiodąca w tym, dlatego że ona bardzo mocno pozycjonuje się jako marka wspierająca czy troszcząca się o losy zwierząt, natury. I rzeczywiście te działania są wykonywane. Dotowanie parków narodowych, ochrona zwierząt. No, pytanie, czy to wystarczy i czy to rzeczywiście sprawia, że możemy sobie pomyśleć, kurczę, te koncerny takie fajne.
0: Znaczy, no nie chcę podawać chyba jakichś niemądrych przykładów, ale no myślę, że robienie czegoś nie do końca korzystnego społecznie, właśnie bardzo po prostu niekorzystnego, mówiąc wprost, i jakieś tam szkodliwego dla społeczeństwa bez dwóch zdań, czy to na bazie nauki, czy na bazie statystyk, czy na bazie badań, a w zamian tego robienie jakiejś, czy przekazywanie jakiejś części środków na jakieś działania społeczne, super, że one się dzieją i super, że te zmiany mają miejsce. Natomiast nie jest to moim zdaniem żadne usprawiedliwienie dla gdzieś tam takich działań.
1: Mamy w Polsce taką instytucję jak Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. To a propos tych wszystkich, którzy mówią, że w Polsce nie ma problemu z alkoholem. Mamy nawet specjalną agencję, która tym problemem się zajmuje. I owa agencja PARPA, jeżeli się nie mylę, oszacowała, że koszty społeczno-ekonomiczne picia alkoholu w Polsce to są rocznie ponad 93 miliardy złotych.
0: Tak, my wydajemy wielu wielokrotnie więcej na problem alkoholowy niż pozyskujemy z akcyzy, bo to też bardzo często jest argument koncernów alkoholowych, że te reklamy muszą zostać, no przecież państwo zarabia na akcyzach. Natomiast no właśnie jeżeli spojrzymy na badania agencji, która teraz już się przeformułowała w trochę inny podmiot, dotyczący w ogóle przeciwdziałania uzależnieniom, to te koszty, które

0: ponosimy z tytułu choroby alkoholowe i problemów alkoholowych są nieporównywalnie większe, więc nawet gdzieś tam argument ekonomiczny nam się nie przebija.
1: 93 miliardy ponad, już zostawiam tę końcówkę, chociaż to nie są grosze. 93 miliardy, jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę, jak często mówi się chociażby o kryzysie w Narodowym Funduszu Zdrowia, o różnych inwestycjach, które nie zawsze są rozwijane z powodu braków środków, myślę, że to robi wrażenie. Wracając do tematu reklam, wydaje mi się, że nie byłoby trudno wymyślić, w jaki sposób mogłyby funkcjonować media tradycyjne bez reklam alkoholu, jak można by to było ukrócić, jak można byłoby to kontrolować. No ale umówmy się, te młode osoby, o których rozmawialiśmy na początku w kontekście raportu, podejrzewam, że na reklamy alkoholu nie trafiają najczęściej w telewizji, oglądając wieczorne pasmo informacyjne, tylko w mediach społecznościowych. Czy w internecie da się to ograniczyć?
0: To rzeczywiście internet to będzie największy problem, dlatego że jeżeli chodzi o media tradycyjne, to tak jak powiedziałaś, no nie powinno być z tym problemu. Jeżeli chodzi tam o przestrzeń miejską, czy to jakieś stadiony, czy wydarzenia, też nie powinno być problemu. Problem wchodzi nam w momencie internetu. Natomiast to nie są problemy nie do rozwiązania. Są państwa, które nam pokazują, że można i że to działa. Także myślę, że możemy się od nich posłużyć tutaj pomocą. Nie mam chyba wiedzy informatycznej czy jakiejś takiej social mediowej od strony technicznej, żeby powiedzieć jak. Natomiast no między innymi Litwa czy państwa skandynawskie świetnie sobie radzą z zakazami reklam w ogóle i tych reklam nie ma. U nas w social mediach przebijają się nawet reklamy alkoholu wysokoprocentowego. Możemy sobie teraz otworzyć TikToka, otworzyć Instagrama, wpisać jakąkolwiek markę wódki czy whisky, którą znamy i sobie poprzeglądać.
1: No i właśnie o to chodzi. Zapytałam o internet, ale znów, no owszem, na to też wydaje mi się, że mogą być jakieś sposoby. W jaki sposób, co reklamują konkretne portale, jakie reklamy publikują na swoich stronach, a jakich nie. Na sociale, na Instagrama, na TikToka można wrzucić wszystko. Czasem mam wrażenie, że w ogóle już od dawna nikt nad socialami nie panuje. A co dopiero, żeby czegoś zakazywać w kontekście zarabiania pieniędzy, no bo przecież reklamowanie to jest zarabianie pieniędzy.
0: To są na pewno rzeczy do rozwiązania. Po pierwsze z poziomu gdzieś tam nielegalności tych treści na terenie Polski, gdyby takie przepisy zostały wprowadzone w pełni. No a po drugie na pewno wysokie kary i nieuchronność tych kar. To jest coś, co po prostu podskutkuje jakimiś wymiernymi zmianami, no bo jeżeli koncerny będą wiedziały, że za każdym razem będą dostawać kary i te kary nie będą tak niskie jak teraz, no to na pewno wpłynie to jakoś pozytywnie na tą zmianę.
1: Dużym problemem, pewnie do rozwiązania indywidualnie przez każdą organizację, nie wiem, czy to można narzucić z zewnątrz, to jest też coś, o czym mówiłeś a propos form spędzania czasu. Idąc na mecz, również na te reklamy się możemy natknąć, ale jeżeli dobrze pamiętam, nie wiem, czy mogę używać czasu przeszłego, był moment, że marka piwa była oficjalnym sponsorem polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Różne marki, no przede wszystkim dotyczy to piwa, są sponsorami czy partnerami różnych wydarzeń sportowych. Te sportowe kłują jakoś najbardziej, no bo to jest jakieś oczywiste zaprzeczenie. Poza tym to właśnie do sportu młode osoby często są zachęcane. Czy te inicjatywy też można jakoś blokować? Z drugiej strony pewnie pojawi się pytanie, no tak, ale jeżeli oni nas nie dofinansują, a my nie postawimy ich balona czy innego banera, to ta impreza się nie odbędzie.
0: Na pewno będzie wymagało to zmiany, jeżeli chodzi o gdzieś tam to środowisko sportowe. Samo wprowadzenie zakazu reklam w tych miejscach nie jest trudne z perspektywy gdzieś tam czy prawnej, czy już praktycznej, problemów to nie powinno przysparzać. Na pewno będzie to rodziło jakieś niezadowolenie ze strony czy to klubów piłkarskich, czy innych gdzieś tam sportów. Natomiast no, znowu, stawiamy na szali albo zdrowie społeczeństwa, albo zdrowie najmłodszych, albo korzyści finansowe danego klubu piłkarskiego. Także ja zawsze jak sobie stawiam na szali takie rzeczy, jak się nad nimi zastanawiam, no to nie mam gdzieś tam problemu, co wybrać.
1: I to mogłaby być świetna puenta tego fragmentu naszej rozmowy, ale ja słowem wstępu przed tym, co czeka nas w trzeciej jego odsłonie, chciałabym zapytać o to, czy uważasz również jako prawnik, że takie całkowite uszczelnienie przepisów, stworzenie przepisów, które nie stwarzają wyjątków, które nie stwarzają szansy do tego, żeby gdzieś tam się wcisnąć, wykorzystać lukę, jest możliwe? Pytam o to również dlatego, że no, mam wrażenie, że kombinowanie, obchodzenie różnych przepisów to jest coś, co wiele firm, nie tylko zresztą firm, ale ma w małym palcu. I zastanawiam się, czy stworzenie przepisów absolutnych w tym zakresie w ogóle jest możliwe.
0: Na start na pewno nie. To znaczy, jeżeli zostaną takie przepisy wprowadzone, to na pewno za pół roku czy rok nam wyjdzie, że one gdzieś tam na jakim polu nie działają. Natomiast no, to wymaga na tyle efektywnej władzy czy tworzenia przepisów, które po prostu na bieżąco będą te przepisy aktualizować. Jeżeli chodzi o inne sfery gdzieś tam życia społecznego, z tego co widzę i obserwuję, można takie zmiany wprowadzać bardzo szybko. Na przykład w kwestiach podatkowych jesteśmy w tym świetni. Także myślę, że w kwestiach alkoholowych też jesteśmy sobie w stanie poradzić, żeby te dziury po prostu łatać.
1: Zapytałam o to dlatego, że mam w pamięci historię z napojami energetyzującymi, które zdaje się, że nie mogły być sprzedawane, jeżeli miały wyższą procentową zawartość kofeiny. No więc błyskawicznie zaczęto prowadzić takie, które ułamek procenta tę zawartość miały niższą, więc tak grać w kotka i myszkę możemy sobie bez końca.
0: Trzeba

0: ułamek procenta ta zawartość miał niższą, więc tak grać w kotka i myszkę możemy sobie bez końca.
1: Trzeba po prostu te przepisy kształtować gdzieś tam bardzo bezpośrednio i tak kategorycznie, to znaczy po prostu pełen zakaz publicznej reklamy alkoholu. Oczywiście trzeba bardzo szczegółowo wszystko

0: jakoś specjalnie trudne.
1: Wspaniały wstęp do trzeciej części, w której będziemy rozmawiać o tym, dlaczego na razie dla polskich parlamentarzystów jest to i niemożliwe, i bardzo trudne. Mam nadzieję, że ta postawa się zmieni. Sądzę, że również cegiełkę do tego mogła dołożyć kampania 0% Prawdy, którą koordynował Jan Pieniążek, prawnik, gość dzisiejszego wydania, związany z fundacją Półtorej Minuty. Rozmawiamy o reklamowaniu alkoholu, o tym, jak alkohol wpływa na młodych ludzi, jakie są postawy dotyczące alkoholu. No a za moment zajmiemy się tym, co jest przed nami. Pomyślimy o przyszłości, pomyślimy o tym, co mogłoby się wydarzyć, żeby sytuacja trochę się poprawiła i żeby z większą nadzieją w tę przyszłość patrzeć. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami. Słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Finał drogowskazów. Przyszedł ten moment, że mogę przywitać się z wami po raz trzeci, zarazem ostatni dzisiaj. Ja się nazywam Aleksandra Galant i po raz trzeci witam naszego dzisiejszego gościa, a jest nim prawnik Jan Pieniążek, który koordynował kampanię 0% Prawdy z Fundacji Półtorej Minuty. Dużo powiedzieliśmy już na temat raportu, na temat badań, które przeprowadziliście, na temat samej istoty i zasadności działania reklam alkoholu. Zacznę od pytania, które nie ja zadałam, a które wy zadawaliście. Mianowicie pytaliście o reklamę. Pytamy o reklamę, no i co na to ci nasi ukochani parlamentarzyści?
2: To było jedno z gdzieś tam z ostatnich działań, które podejmowaliśmy już po tym, jak zapytaliśmy o wszystko, co mogliśmy społeczeństwo, po tym, jak zapytaliśmy o wszystko, co mogliśmy osoby, które znają się tym najlepiej, czyli lekarzy, psychologów i innych specjalistów i specjalistki. No posłowie i posłanki, ci, którzy nam odpowiedzieli, odpowiadali bardzo dobrze. Odpowiedzi mieliśmy 100 i zdecydowana większość z nich, już teraz nie pamiętam, czy 97, czy 96 odpowiedzi była 3 razy na tak. A pytania były, czy jest pan pani za pełnym zakazem publicznej reklamy alkoholu? Drugie pytanie było, czy jest pan pani za zakazem promocji? I trzecie, za działaniami na rzecz przeciwdziałania tej wczesnej inicjacji alkoholowej dzieci i młodzieży. Więc no, 1/4 prawie Sejmu no, jest za.
1: Czy pytaliście wszystkich stron politycznej sceny?
2: Tak, tak. My oczywiście też działając apolitycznie nie chcieliśmy ani współpracować z żadną ze stron, ani być przeciwko żadnej ze stron. My mamy konkretne postulaty na rzecz dzieci i młodzieży i na tym nam zależy najbardziej i zależało najbardziej. A więc pytaliśmy wszystkie strony na równych warunkach. Każdy miał taką samą możliwość, żeby odpowiedzieć.
1: Nie korciło was, żeby zadać jeszcze czwarte pytanie? Pytanie, które między nami gdzieś tutaj zawisło nad tym stołem. Mianowicie, dlaczego w takim razie, jeżeli wszyscy są na tak, wszyscy są zainteresowani, wszyscy mają dużo dobrych chęci, no to jest jak jest.
2: To jest pytanie, które zawsze zadaję, jak idę na komisje sejmowe przez ostatnie kilka miesięcy. Zawsze mam takie ostatnie zdanie, w którym mówię, że całe społeczeństwo jest za, ekonomia jest za, wszystkie badania są za, również nauka jest za, większość posłów i posłanek jest za, więc też nie widzę powodu, dla którego te zmiany nie mogłyby zostać wprowadzone już dziś, no bo każdy dzień to jest tak naprawdę kolejne pokolenia wychowane na kulturze właśnie picia alkoholu. Odpowiedzi nie uzyskałem nigdy, natomiast no myślę, że możemy się jej spodziewać.
1: Przepraszam, jeszcze dopytam o to, bo pytania były 3, więc trudno mówić, że te 3 czy 4 osoby, które nie udzieliły 3 odpowiedzi na tak, były jednoznacznie na nie, ale czy w jakiś sposób były w stanie wytłumaczyć, dlaczego jednak nie 3 razy tak?
2: Chyba jedna odpowiedź była taka, w której była rozbudowana odpowiedź z wyjaśnieniem i z wytłumaczeniem i tam były akurat 2 odpowiedzi negatywne na 2 pierwsze pytania i 3 odpowiedź była na tak. Natomiast w innych wypadkach były po prostu odpowiedzi nie, nie, nie.
1: No dobra, czyli nie usłyszę tutaj żadnej kontrowersyjnej wypowiedzi, temat już odpuszczę. Jaka droga jest teraz przed nami? Nie chcę mówić przed wami, bo mam takie wrażenie, że to jest droga, którą jako społeczeństwo pokonujemy wspólnie, zakładając, że cel również jest wspólny, czyli nie ograniczenie, ale zakazanie i uszczelnienie przepisów dotyczących reklamowania alkoholu.
2: No my przez te 1,5 roku działań zdołaliśmy wprowadzić 3 projekty ustaw do Sejmu, więc to jest bardzo duży sukces. Były 3 projekty, jeden Lewicy, drugi Polski 2050 i 3 Ministerstwa Zdrowia. One tam zostały wszystkie połączone w jeden, ten Ministerstwa Zdrowia to w ogóle nie doszedł tam do skutku. Prace w komisjach aktualnie się kończą. Przez ostatnie wiele miesięcy prowadziliśmy debaty na podkomisjach sejmowych. Powstała specjalna podkomisja, podczas której całe środowisko medyczne, środowisko społeczne, koncerny alkoholowe i ich przedstawiciele debatowaliśmy nad tym razem z posłami i posłankami, czy te zmiany trzeba wprowadzić, a jeżeli tak, to w jakim kształcie. Te rozmowy były bardzo gdzieś tam

0: pozytywne pod tym kątem, że były bardzo kategoryczne i raczej jasno wybrzmiewało to, co ma zostać wprowadzone też ze strony posłów i posłanek. Już jesteśmy na końcu. Aktualnie są prace prawne nad tym, jak to właśnie dobrze rozwiązać, jak to dobrze wpisać, jak to dobrze zapisać, jak to też pogodzić z przepisami prawa Unii Europejskiej, bo to też nie jest aż takie proste, jak się wydaje. No i w najbliższym czasie te ustawy powinny trafić pod głosowanie na sesję plenarną, czyli do wszystkich posłów i posłanek.
1: Co sprawia, bo mam takie wrażenie, że no jest w tobie, ale tak naprawdę w was takie poczucie, że być może tym razem się uda. Prace i takie postulaty trwają od dawna. Osób, które mają poczucie, że taka sytuacja, jaka jest teraz, nie jest korzystna i wymaga zmiany, zawsze było sporo, ale mimo wszystko tych przepisów od dawna chyba nie udało się zmienić. Dlaczego tym razem?
0: Mamy nadzieję, że uda się je zmienić. To znaczy, no, Sejm to jest pierwsza droga, potem jeszcze jest Senat, potem jeszcze jest prezydent, także no, nie mamy pewności, że te przepisy tak naprawdę wejdą w życie. My żyjemy chyba wszyscy gdzieś tam w tej działalności społecznej, od wielu lat działając, takim mocnym przeświadczeniem, że trzeba robić coś, żeby coś się zmieniło, jeżeli nasza władza nam w tym nie pomaga. Też po to między innymi te organizacje społeczne istnieją i działają w tych obszarach. Więc my mamy bardzo duży zapał do działania. Chcemy zrobić jak najwięcej dla dzieci i młodzieży, po to, żeby no chociaż oni mogli się wychowywać, czy to w zdrowym społeczeństwie, czy to bez różnych patologii społecznych. Trzymamy kciuki, żeby się udało. Jeżeli nie, to będziemy prawdopodobnie próbować dalej. Natomiast no i tak przez te półtora roku bardzo duża część społeczeństwa o tym usłyszała. Bardzo duża część społeczeństwa się na ten temat wypowiedziała. Dotarliśmy no, do kilkudziesięciu milionów łącznie odbiorców przez te półtora roku. Także no, zmiana społeczna też nie zmienia się w jeden dzień, nie zmienia się w miesiąc, tylko wiele, wiele lat. Także na pewno jest to jakiś początek drogi. No mamy nadzieję, że władza nam w tym pomoże.
1: Bardzo skupiłam się na reklamie. To chyba jest oś tej kampanii, ale byłabym bardzo niesprawiedliwa, gdybym powiedziała, że kampania jest tylko o tym i że te postulaty dotyczą tylko tego, bo ich jest więcej. Niektóre bardzo zwróciły moją uwagę i wydaje mi się, że staną się pewną pętlą do tematów, które podejmowaliśmy w pierwszej części naszej rozmowy. Mianowicie domagacie się, upraszczając to, bo pewnie nie uda mi się powiedzieć słowo w słowo, zwiększenie kwalifikacji osób, które nie tylko pracują z młodzieżą, ale też które układają jakieś programy dotyczące profilaktyki antyalkoholowej. To jest bardzo ciekawe, bo nie traktuję tego w ogóle jako przerzucenie jakiejś odpowiedzialności, ale zwrócenie uwagi, że problem jest na tyle poważny, że warto powierzyć go specjalistom.
0: Przede wszystkim to specjaliści powinni nam mówić to, jak mamy zarządzać różnymi kryzysami, różnymi kwestiami, no a zdecydowanie ta kwestia problemu alkoholowego w Polsce to jest pewnego rodzaju kryzys. Specjaliści są od tego, żeby nam powiedzieć, jak to robić. My gdzieś tam jesteśmy od tego, jak to przełożyć na język, którego będzie słuchać młodzież czy dzieci. Nie, no oczywiście na problem trzeba spojrzeć bardzo szeroko. Te reklamy czy promocja są pewnie najbardziej kluczowe, bo są najbardziej rzucające się, ale jeżeli chcemy problem rozwiązać całościowo, no to trzeba spojrzeć na wszystkie elementy układanki. No mamy też na przykład teraz w szkołach przedmiot edukacji zdrowotnej, w który też można wprowadzić bardzo dużo elementów dotyczących profilaktyki, szkodliwości alkoholu czy innych rzeczy. No ten przedmiot będzie od tego roku obowiązkowy, więc może gdzieś tam te elementy się będą pojawiać, czy są, bo tam jest o tym rozdział. Oczywiście osoby, które pracują z młodzieżą, też powinny się całe życie doszkalać. Wiedza się zmienia, nasza wiedza się gdzieś tam dezaktualizuje i uaktualnia. Pracując w takich zawodach, czy to psychologicznych, czy pedagogicznych, to doszkalanie się jest chyba wpisane w zawody. Więc no jak najbardziej my stoimy za tym, żeby osoby, które z młodzieżą pracują, wiedziały, jak z tą młodzieżą pracować. Kropka.
1: Pozwolę sobie to rozwinąć, dlatego że nawet kiedy słyszę takie hasła, programy profilaktyki antyalkoholowej, to myślę sobie o jakichś plakatach w gablotkach, myślę trochę o broszurkach i tam na pewno są bardzo wartościowe treści, ale gdybyś mnie zapytał, czy to jest język, czy forma przekazu, która trafi do młodych ludzi, to powiedziałabym, że nie, bo takie słowo, które też krąży wokół mojej głowy, kiedy o tym mówię, że to wszystko jest takie trochę paździerzowe.
0: Oczywiście, natomiast no, już chyba wszyscy wiemy, że te plakaty czy ulotki są super, ale niekoniecznie przekładają się na młodzież, która z papieru nie korzysta i na którą na papier nie patrzy, bo siedzi w telefonach, więc może warto skupić się na różnych kampaniach w social mediach. Jest dużo świetnych kampanii w social mediach przy pomocy influencerów, raperów czy innych gwiazd, które dotyczą bardzo istotnych sfer. Ostatnio była taka bardzo fajna kampania inna, która dotycząca szczepienia się na HPV, która była produkowana przy asyście influencerów i jednego rapera i to wyszło świetnie, miało świetną oglądalność. No więc może bardzo lepiej skupić się na tych aspektach i na tych punktach. No też te wszystkie programy profilaktyczne, działania profilaktyczne, edukacyjne muszą być dostosowane do młodzieży, która żyje w 2026 roku, a nie gdzieś tam w 1990.
1: To prawda. To chyba też pokazuje, że osoby, które zajmują się tym tematem, które pracują w tym obszarze, mają bardzo dużo różnych wyzwań, no bo nawet mówiąc rzeczy wartościowe i zgodne z prawdą, jeżeli są niedostosowane w formie, nie ma szans, żeby się miało szansę przyjąć.
0: Tak, dlatego to jest w ogóle bardzo duży trud organizacyjny i gdzieś tam trud państwa, żeby to tak dobrze zorganizować, żeby te działania, żeby były dobre merytoryczne.

0: Czy nie, no to jeszcze, żeby były gdzieś tam aktualne co do formy. No bo dzisiaj być może krótkie treści na TikToku zadziałają, a co za 5 lat zadziała, no to jeszcze tak naprawdę nie wiemy, nie? No to trzeba ciągle gdzieś tam aktualizować, dostosowywać. No a przede wszystkim obserwować to, jak działa młodzież i rozmawiać z samą młodzieżą, bo to no, oni nam powiedzą, czego potrzebują.
1: Rozmowa nam się kończy, przejdźmy zatem do konkretów. Kiedy to wszystko się wydarzy?
0: No mam nadzieję, że jak najszybciej. To znaczy jesteśmy w lipcu. Realnie mam nadzieję, że gdzieś tam do września sprawa zostanie przegłosowana na posiedzeniu plenarnym. Potem sprawa trafi do Senatu, potem do prezydenta. Także no ja żywię bardzo dużą nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się te przepisy przegłosować i podpisać i będą mogły na spokojnie od przyszłego roku wejść. Natomiast no sprawa nam się oczywiście cały czas opóźnia, bo już wielokrotnie myślę, wcześniej da się znaleźć moje wypowiedzi, w których mówiłem, że już zaraz, już za chwilę, już gdzieś tam w maju. Na teraz mówię, że we wrześniu. Tak myślę i taką mam nadzieję, natomiast jak się okaże i jaka to będzie data, no to chyba tylko Sejm jest nam w stanie powiedzieć, który no, nie odpowiada na te pytania.
1: Na sam koniec trochę zmienię perspektywę, bo cały czas pytam o tych złych polityków, którzy nam wszystko blokują, a my byśmy wszyscy tak bardzo chcieli. Z drugiej strony wydaje mi się, że jest sporo osób, które nie widzą tego problemu, które tutaj pada taki argument, co się pojawiało i przy zakazie sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych i przy zakazie sprzedaży alkoholu w Sejmie. Po co czegoś jeżeli ktoś nie chce, to przecież nie musi. Nie musi pić, nie musi kupować, nie musi się zatrzymywać na tej stacji benzynowej. Więc zastanawiam się, czy jakkolwiek paradoksalnie to brzmi, czy my jako społeczeństwo na taką zmianę jesteśmy gotowi?
0: Nie wiem, czy jesteśmy gotowi na wszystkie zmiany, natomiast no, to nie jest kwestia dotycząca tego, czy jesteśmy gotowi na pewne zmiany, czy nie jesteśmy gotowi na pewne zmiany, tak? Jeżeli merytorycznie pewne zmiany powinny zostać wprowadzone, żeby zadbać o społeczeństwo, no to te zmiany powinny zostać wprowadzane, a społeczeństwo jednocześnie powinno być na ten temat edukowany. Jeżeli chodzi o polityków i gdzieś tam posłów i posłanki, oni mają dostęp do wszystkich badań, do wszystkich statystyk. Oni świetnie sobie zdają sprawę z tego, jak sytuacja wygląda w rzeczywistości. Jest oczywiście bardzo duża część polityków i polityczek, które działają na rzecz tego. No, ktoś w tej podkomisji siedzi ze wszystkich partii tak naprawdę prawie, więc te osoby działają gdzieś tam z różnych stron politycznych i działają na rzecz tych zmian. No, nie można powiedzieć, że tam nikt nic nie robi, czy że nie ma dostępu do wiedzy. Na pewno te podkomisje bardzo pomogły, bo ten szereg specjalistów i specjalistek, którzy tam się wypowiadali, no było to bardzo merytoryczne. Także trzeba trzymać kciuki za to, żeby tym razem no, tam ta nauka i badania wygrały.
1: Ja się podpisuję pod tym, co powiedziałeś, zwłaszcza pod tym fragmentem o tym, że jeżeli chodzi o zmiany służące naszemu zdrowiu, to pewne działania trzeba po prostu podjąć. Przypomnę, że myślę, że to już jest kilka dekad temu wprowadzono zakaz palenia w miejscach publicznych, co wówczas też wydawało się po prostu niemożliwe. Pamiętam jeszcze knajpy sine od dymu i to był absolutny stan. Standard. Gdyby popytać dalej osób jeszcze starszych, to powiedzą, że można było palić na korytarzach w szpitalu, można było palić wszędzie, a jednak się nauczyliśmy, że tego się nie robi.
0: No i właśnie, nikogo nie dziwi zakaz reklam papierosów, czy zakaz reklam, nie wiem, używek, ale już zakaz reklam alkoholu jest jakiś tam potencjalnie zadziwiający. Także no to myślę, że do wszystkiego idzie się przyzwyczaić, jeżeli oczywiście to, co powtarzam, nauka mówi, że warto.
1: Bardzo się cieszę, że takim przekazem od nauki kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Jan Pieniążek, prawnik, który koordynował kampanię 0% Prawdy, był dzisiaj waszym i moim gościem i w drogowskazach opowiadał właśnie o celach kampanii, o jej postulatach, a przede wszystkim o tym, dlaczego jednak z tej reklamy alkoholu w przestrzeni publicznej warto zrezygnować.
0: Dziękuję bardzo.
1: Nasza rozmowa dobiegła już końca. Myślę, że taka rozmowa, która nie pozostawi nikogo obojętnym, dlatego że różne zdania w tym obszarze mamy. Alkohol gdzieś tam w tych naszych życiach się pojawia. Niezmiennie zachęcam was do tego, żeby do tej rozmowy wrócić, żeby zajrzeć na nasze kanały na YouTubie, na Spotify. Tam jej archiwalny zapis już się znajduje. Gdybyście z kolei chcieli wiedzieć, co będzie się działo w kolejnych wydaniach drogowskazów, no to nic prostszego, wystarczy zajrzeć na naszego drogowskazowego Facebooka, gdzie takie informacje w miarę regularnie staramy się publikować. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie i niezmiennie. Mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Kalanczyk.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki